0: SK2, nowy sąd.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Rusza sezon grzewczy w Nowym Sączu. MPEC włączył ciepło, bo prosili o to najwięksi odbiorcy, m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
2: O tym, w którym momencie dany obiekt będzie włączony, decyduje zawsze administrator danego budynku, więc my czekamy na zgłoszenia, które płyną bezpośrednio od administratorów. No i w zeszłym tygodniu mieliśmy już pierwsze budynki, które były zainteresowane podłączeniem. W tym tygodniu nasz największy odbiorca, czyli Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, też już zgłosiła włączenia w poszczególnych zabach i przedstawiła harmonogram, kiedy ma to się dziać, więc jesteśmy w trakcie włączania, więc to jest rzecz, która się teraz dzieje, jest bardzo aktualna. Ten sezon rozpoczyna się w różnych okresach, w różnych latach, w różnych porach. Pamiętam takie czasy, kiedy rozpoczynaliśmy 10 września, był jeden rok, gdzie rozpoczynaliśmy 15 października, w tym roku jest, nazwijmy, pośrodku. Obiekty, które są, mają całą instalację, która na podstawie temperatur zewnętrznych, wewnętrznych podaje, w którym momencie powinny być włączone. Więc jeśli my mamy już w danym bloku włączony wymiennik, jest ta możliwość, że tam ciepło płynie, więc to jest wtedy już uzależnione od specyfiki poszczególnych bloków, kiedy już fizycznie popłynie ciepło w kaloryferach, a tak jak powiedziałem, spora część, może jeszcze nie większość, ale spora część już zgłosiła, żeby te węzły były włączone. Państwo nie widzicie tego w radiu, natomiast panowie jako świadkowie możecie ocenić, patrząc przez okna, że zapasy są jak najbardziej porobione. Przypomnę, że od 2023 roku mamy, nazwijmy te trzy sposoby produkcji ciepła, czyli produkcja ta, która przez lata była produkcja ciepła z węgla, produkcja ze zrębki drzewnej, produkcja biomasowa oraz produkcja z gazu. Przede wszystkim w naszym układzie kogeneracyjnym, czyli równolegle, produkujemy energię ciepłą i energię elektryczną i kocioł gazowy. Jeśli chodzi o sprawy związane z gazem, mamy zakontraktowane zakupy gazu. Jeśli chodzi o węgiel i zrębkę drzewną, to na ile nam place pozwalały, już wypełniliśmy i na pozostały okres naszego sezonu ciepłowniczego mamy pokontraktowane umowy. Jeśli chodzi o zrębki drzewne, to wzorem samego początku i tego, jak to funkcjonuje w spółce od 2020 roku, po prostu też na bieżąco kontraktujemy kolejnymi przetargami dostawy zrębki. Dokładnie tak, to jest dla nas bardzo dobra sytuacja, w której możemy dobierać i patrząc na to, jakie są ceny surowców, dobierać to, co będzie w pierwszej, w drugiej kolejności, a widzimy, co się dzieje i odbiorcy indywidualnie widzą, co się dzieje chociażby z ceną peletu, z ceną węgla, cały czas są pewnego rodzaju zawirowania, więc dla nas to też jest dość istotne, co będziemy w jakiej kolejności włączyć, bo to nam po prostu pozwala osiągać optimum ekonomiczne. Znowu, różnie. Były takie lata, pamiętam jeden rok, nie wiem, czy to nie był 2024, że w styczniu i w lutym były temperatury plus 14 stopni. My mogliśmy realizować prace inwestycyjne, bo było tak ciepło. No ale wiadomo, później jeszcze ta zima wróciła. Najczęściej ten sezon kończy się w okolicach kwietnia, maja. Rok czy dwa lata temu był jeden z najdłuższych sezonów, bo trwał prawie do końca maja. Teraz była zmiana taryfy, ona była poniżej wskaźnika inflacyjnego, średnia zmiana 3,8%, ona była od 1 lipca, więc to jest cena, która obowiązuje przez co najmniej następnych 12 miesięcy. Może się okazać, że w trakcie zimy, jeśli się okaże, że te ceny surowców będą jakieś w miarę roztropne, że będziemy mieć delikatną obniżkę jeszcze, ale to czekamy na to, jak będzie wyglądała kwestia związana z zakupami, no bo jeśli kupujemy w miarę w dobrych cenach, no to wtedy chcemy też te ceny związane z naszymi taryfami obniżać, więc to jest temat najbliższych miesięcy, więc nawet może tego półrocza, do kończenia tego półrocza. No, na tej mapie Nowego Sącza ciepłowniczej tych zmian na przestrzeni ostatnich lat było wiele, więc tak. tym filarem i tą podstawą produkcji ciepła jest kotłownia Millennium przy Wiśniewieckiego 56. Tu produkujemy najwięcej ciepła. Tu produkujemy to ciepło zarówno z węgla, jak i ze zrębki drzewnej. Drugim bardzo istotnym miejscem produkcji ciepła jest elektrociepłownia lwowska. Przy tych cenach, które są obecnie, jeśli mówimy o cenach gazu i energii elektrycznej, to to źródło wychodzi najtaniej i to źródło od 2023 roku, od lipca 2023 pracuje nieustannie, bo on jest po prostu najtańsze. No i mamy jeszcze dwie mniejsze ciepłownie, elektrociepłownie, jedna w Starym Sączu, druga na ulicy Dobrzeńskiego, elektrociepłownia węgierska i jeszcze kilka obiektów, gdzie mamy pojedyncze kotłownie gazowe i tymi kotłowniami my jako MPEC też operujemy. Natomiast to, co pan redaktor słusznie zauważył, wyleciały nam, można tak powiedzieć, dwie kotłownie. To były już naprawdę bardzo stare kotłownie, ich eksploatacja nie była w dalszym części opłacalna. To jest kotłownia Wulki przy ulicy Barbackiego i kotłownia Sikorskiego. My te obiekty, które były zasilane z tych właśnie kotłowni, włączyliśmy w jeden wielki system ciepłowniczy właśnie płynący z Millennium i z ulicy Lwowskiej i tam ciepło już od dłuższego czasu jest właśnie dostarczane, produkowane w tych miejscach. Na Sikorskiego było 100% węgla, więc to nam wyskoczyło, czyli odbiorcy ciepła, którzy korzystali z kotłowni Sikorskiego, nie są już odbiorcami ciepła w 100% wyprodukowanego z węgla, tylko właśnie są z tego miksu energetycznego, w którym węgiel jest poniżej 50%. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, no to rozmawiając o sumie wszystkich kosztów, no to rozmawiamy o kosztach rzędu 70 milionów złotych. On jest też silnie uzależniony od tego, jak wyglądają te miesiące zimowe. Chociażby kwestia ostatniego sezonu ciepłowniczego. Pierwszy raz w historii MPEC-u mieliśmy tak, że w ciągu jednego miesiąca, a był to styczeń 2026, przekroczyliśmy liczbę gigajuli miesięczną w wysokości 100 tysięcy gigajuli sprzedaną. Do tej pory w najzimniejszym miesiącu mieliśmy sprzedaż na poziomie tam 95-96 tysięcy, teraz przekroczyliśmy 100 tysięcy. W ramach ciekawostki, to 100 tysięcy, które było w styczniu 2026 roku, porównując z całym 2025 rokiem, gdzie mieliśmy sprzedaż na poziomie 500 tysięcy gigajuli, czyli jeden miesiąc zrobił 1/5 całego zeszłego roku. To też pokazuje, jaka była zima i wystarczy, że przyjdzie taki jeden zwichrowany miesiąc, on potrafi, nazwijmy to, namieszać później w strukturze finansowej MPEC.
1: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz. Nowe wyzwania, nowe znajomości i dla wielu wielka niewiadoma. Ponad 1200 osób zaczęło studia na pierwszym roku Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. W piątek odbyła się uroczysta inauguracja.
3: Pierwszy rok. Na razie to trudno powiedzieć, ale myślę, że będzie okej, ponieważ profesorowie i magistrzy są bardzo mili. Myślałem, że będzie dużo nauki, ale widać, że będzie dużo wykładów, bo miły pan, nie mówi z żartem.
4: Jaki kierunek wybrałeś?
3: Ekonomia, administracja.
5: Dla mnie blisko przynajmniej, ale też oferuje bardzo ciekawą ofertę edukacyjną, tak? I myślę, że to jest dobry kierunek.
4: A jaki kierunek?
5: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
4: Jak sobie wyobrażasz studia?
5: Poniekąd zajęcia kreatywne, które będą nas rozwijać do pracy z dziećmi i też podstawy i psychologii, i socjologii od tej strony biologicznej.
4: A jakie wyzwania stoją przed tobą?
5: Na pewno nauka w nowym dziale, którego się wcześniej nie uczyłam.
6: Lingwistyka dla biznesu.
4: Czemu akurat ten?
6: Bo lubię język angielski i takie przedmioty związane z zarządzaniem i biznesem.
4: Jak sobie wyobrażasz w ogóle studia wyższe?
6: No, na pewno będzie dużo nauki. Mam nadzieję, że podołam i że się rozwinę na tym kierunku i później to zaprezentuję w przyszłości.
4: Jakie wyzwania czekają przed tobą jako studentką pierwszego roku?
6: No na pewno odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości, w tej nauce i poznanie nowych osób.
7: Filologię angielską? Jakoś tak mi ciągnie w stronę angielskiego.
4: A czemu Akademia Nauk Stosowanych?
7: De facto najbliżej. No i w zasadzie to był główny powód. Oraz kilkoro znajomych w całej szkole. Po części oni również się przyczynili do tego. Na pewno nauka, do której będę musiał się przyłożyć, to będzie samo w sobie wyzwanie.
8: Dzień dobry, ja nazywam się Żaneta Witek i jestem studentką pierwszego roku pielęgniarstwa. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za takie wyróżnienie, które zostało mi przyznane odnośnie występu w immatrykulacji. Jestem bardzo wdzięczna z tego powodu, że udało mi się dostać na tą uczelnię, z racji, że rekrutacja w tym roku była bardzo wymagająca i przesiała bardzo dużą ilość studentów, która chciała wybrać się na ten kierunek. Jestem ciekawa nowych znajomości, przyjaźni, tego, co spotka mnie na tej uczelni i oczywiście chcę zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę, która potem przyda mi się w tak ważnym zawodzie, w którym będę dbała o zdrowie i życie ludzi. Bardzo dużo czytałam o różnych uczelniach, aby oczywiście jak najlepiej przygotować się do zawodu i poczytałam bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tej uczelni, nie tylko od moich znajomych, ale także w mediach społecznościowych widziałam, że ta szkoła ciągle się rozbudowuje, ciągle dzieje się tutaj coś nowego i bardzo mnie to przekonało do tego wyboru.
9: Szanowni Państwo, witam serdecznie w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na inauguracji roku akademickiego, który w historii Akademii będzie to inauguracja 29. Ta inauguracja będzie inna od tych wszystkich, które były, z tego względu, że to się zadziało w poprzednim roku akademickim, spowodowało duże przemeblowanie i przeorganizowanie pracy Akademii. Taką pierwszą informacją, która się pojawiła, to była informacja o otrzymaniu kolejnych możliwości rekrutacji na kolejny rok akademicki na kierunku lekarskim. Limit przyznany przez Ministerstwo Zdrowia opiewał na 45 osób, te 45 osób zostało wykluzowane. Drugą informacją, która również spowodowała pozytywne zamieszanie w uczelni, była informacja, która napłynęła do nas w lipcu. Poddaliśmy ewaluacji kategorię naukową ekonomia i finanse, która uzyskała kategorię B+, a z tym się wiążą pewne przywileje. Od tego momentu jesteśmy już pełnoskalową akademią, społecznością akademicką. Mało tego, ustawa o szkolnictwie wyższym daje możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. I to jest też poważne wyzwanie, ponieważ musi powstać rada dyscypliny, która będzie te stopnie naukowe nadawać. Kolejne wyzwanie związane z kierunkiem lekarskim to jest kontynuacja rozbudowy budynku. Ten budynek będzie służył dla kierunku lekarskiego, ale również na nauk o zdrowiu. Z tego względu, że przy tegorocznej pozytywnej, wysokiej rekrutacji pragnę przypomnieć, że na pierwszy rok studiów przyjęliśmy ponad 1500 młodych ludzi, którzy chcą swoje losy wiązać z Akademią i studiować tutaj w Nowym Sączu. A generalnie liczba studentów, która rozpoczyna rok akademicki 2026-2027 to jest ponad 3500 osób. Rok szczególny z tego względu, że już z tyłu głowy mamy przygotowania do obchodów jubileuszu, który się nam pojawi w przyszłym roku, czyli 30-lecia. Natomiast powoli wchodzimy w ten nowy okres, przyzwyczajamy się do już tej naszej akademickości po to, aby docelowo Akademia mogła funkcjonować w pełnej swojej skali. Rzeczywiście, Szanowni Państwo, rozbudowa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu jest elementem kluczowym. W tym momencie jesteśmy na etapie pozyskiwania dofinansowania do tej budowy zewnętrznego i mam taką nadzieję, że w przyszłym roku kalendarzowym ta budowa będzie kontynuowana. W tym momencie mamy to budynek zamknięty w stanie surowym i jest zabezpieczony. Więc wszystko, jak Państwo wiecie, odnosi się do finansów. Oczywiście są priorytety odnośnie sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc my też rozumiemy te pewne przesunięcia, cięcia, ale mamy nadzieję, że tutaj uda nam się ten budynek dokończyć, aby on był w pełni oddany dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Szanowni Państwo, żyjemy w takich czasach, gdzie student jest najważniejszy. On zawsze był najważniejszy, ale w tym momencie on jest bardzo ważny. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu student naprawdę będzie zaopiekowany. Dotyczy to infrastruktury, którą posiadamy. Posiadamy własny akademik przy ulicy Długosza, który może pomieścić prawie 200 osób. Następnie w tym budynku otwarliśmy Centrum Wsparcia dla Studentów, gdzie dyżury swoje mają psycholodzy, mają osoby odpowiedzialne za karierę, osoby doradcy przy pełnomocnictwie do spraw osób z niepełnosprawnościami, więc chcemy, aby ten student, jeżeli się pojawi konieczność jego wsparcia w tych zakresach, to będzie miał taką możliwość. Oczywiście, szanowni Państwo, rozbudowujemy laboratoria, ponieważ nowe wyzwania, wszechobecna sztuczna inteligencja, nowe technologie wymagają zmiany pewnych programów i to się również dzieje, po to, aby student, który przychodzi do nas, miał pełną wiedzę. Powstają nowe laboratoria na wszystkich wydziałach, doposażamy się po to, aby student, wychodząc z uczelni, mając wiedzę teoretyczną, miał również tą wiedzę praktyczną zdobytą w laboratorium, ale również tą wiedzę, tą taką stricte praktyczną po odbytych praktykach w naszych partnerach dotyczących otoczenia społeczno-gospodarczego. Szanowni Państwo, na 45 miejsc w pierwszej kolejności zostało złożone prawie 400 wniosków. Natomiast w związku z tym, że mamy bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę, od 230 punktów mogliśmy rekrutować, 230 punktów minimum spełniło 190 osób i z tych 190 osób zostało przyjętych 45 osób. W tym momencie otrzymaliśmy warunkową zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. Polska Komisja Akredytacyjna zapowiedziała się z wizytą w przyszłym roku, więc w tym momencie, mając na względzie uwagi, które się pojawiały w poprzednich latach, staramy się je na bieżąco usuwać. Przede wszystkim o nową kadrę, ponieważ kierunek jest wymagający, po to, aby studenci kształcący się w Nowym Sączu mieli takie same warunki i ponieważ się kształcą w ramach tej samego rozporządzenia, czyli tych samych standardów, które są na dużych uniwersytetach i na mniejszych uczelniach, takich jak Nowy Sącz. Jeżeli chodzi o zajęcia w ramach studentów ogólnie w Akademii, mają do dyspozycji laboratoria, mają do dyspozycji wydziały, strefy komfortu, strefy relaksu. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek lekarski, te standardy dotyczą głównie sposobu prowadzenia zajęć i w związku z tym, że tam są bardzo małe grupy seminaryjne. Jak na uczelniach, jak na kierunku, na przykład inżynieryjny, możemy sobie zapewnić grupę 18 osób, 15-14, to tutaj są grupy od 4 do 6 osób, to jest duże wymaganie. Oczywiście jesteśmy przygotowani, nasz zakład anatomii, czyli prosektorium jest przygotowane, funkcjonuje, więc te zajęcia będą realizowane zgodnie z tymi standardami, nie odbiegającymi od tego, co się dzieje w kraju. Trzy osoby, które są w tym momencie na czwartym roku, kontynuują kształcenie, mają zapewniony cały ciąg dydaktyczny, i generalnie oni ukończą to w szóstym roku. Oczywiście też jest to dla nas jakby wyzwanie z tego względu, że tym osobom musimy zapewnić, ale generalnie cieszymy się, że te osoby pozostały i są tym pierwszym rocznikiem, który wyjdzie za niedługi czas z Akademii. Nie będę mówił o konkretnych kwotach, natomiast powiem tyle, że ten stan surowy kosztował u nas prawie 9 milionów, natomiast to wyposażenie będzie droższe z tego względu, że tam muszą się już pojawić instalacje, muszą się pojawić laboratoria, ich wyposażenie, więc tutaj, tak jak mówię, jesteśmy na etapie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, są prowadzone rozmowy. Jeżeli to będzie skutek taki pozytywny, to z Państwem tą informacją się podzielimy. Jeżeli by się udało środki finansowe pozyskać jeszcze w tym roku, to mam zapewnienie subtechniczne, jeżeli powiedzmy przetargi poukładałyby się w miarę terminowo, to jest taka szansa, że do końca przyszłego roku kalendarzowego ten budynek mógłby już funkcjonować.
10: Czy będą takie zmiany ukraińskie, związane z tym, że Akademia Sądecka z tą nazwą?
9: Tak, szanowni Państwo, w związku z tym, że już jesteśmy klasyczną uczelnią akademicką. Wystąpiliśmy do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o zmianę nazwy. Tak jak Państwo wiecie, będziemy się posługiwać dwoma nazwami. Nazwa skrócona Akademia Sądecka i Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu. Proces legislacyjny, on się pojawi w najbliższym czasie. My wnioskowaliśmy do ministra, aby tą zmianę nazwy zmienić z dniem 1 października, aby nam nie zaburzyło tego roku akademickiego. I wtedy oczywiście już trwają prace po to, aby pojawiło się nowe logo, aby się pojawiły nowe barwy, nowa, w związku z nową nazwą. No i będziemy chcieli już przed rozpoczęciem roku jubileuszowego, czyli 30, wejść z pełną pompą i wtedy już promować tą nową nazwę i ten nowy logotyp w mediach społecznościowych, aby już mieszkańcy Nowego Sącza i regionu przyzwyczajali się do Akademii Sądeckiej. To po prostu są wymogi administracyjne. My w tym momencie nie możemy wybiec do przodu, czyli w tym momencie jesteśmy Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, posiadającym pełne prawa akademickie, a nazwa to jest tylko ta treść administracyjna, która zadzieje się w przyszłym roku.
1: Mówił rektor uczelni Józef Ciuła. W tym roku na uczelnię po 3 latach wrócił kierunek lekarski. Przyspieszyły prace przy budowie 2 domów dla samotnych matek z dziećmi. W Trzeczewinie i Gródku nad Dunajcem buduje je Fundacja Renowo, mówią Łukasz Koczenasz i Dawid Zawiliński z fundacji.
11: Widzieliśmy na mediach społecznościowych, że wrzuciliście ostatnio zdjęcia z budowy 2 domów, na które pieniądze były zbierane na festiwalu Renowo Fest. Pochwalcie się, co się dzieje.
12: Na chwilę obecną zamknęliśmy stan surowy w gminie Chełmiec, w Trzeczewinie u pani Anny. Przykryliśmy dach, dobudowaliśmy ścianki i wstawiliśmy okna. I przenieśliśmy się w międzyczasie do gminy Gródek nad Dunajcem. Tam też mamy podopieczną panią Dorotę. Udało się nam zalać parter, czyli płytę parterową. To jest niesamowity sukces. Słuchajcie, 2 tygodnie dom stoi. Gdyby nie pogoda, ja myślę, że to byłby tydzień. Tak mamy wspaniałą ekipę dograną. Zasuwali od rana do nocy. I efekty już widać, jak tutaj redaktor mówi, na mediach społecznościowych. Pokazujemy, warto pokazywać, że robimy coś dobrego. Chcemy pokazać tym ludziom, którzy wspierają Fundację Renowo, że my nie próżnujemy, my działamy. Jak mówimy A, to mówimy B.
11: Na jakim etapie w ogóle są prace teraz z budową tych 2 domów? Bo jeden dom wiemy, że był rozpoczęty, tak? Budowa była rozpoczęta, a drugi jakby od podstaw budowaliście.
13: Znaczy w tym pierwszym domu na Trzeczewinie były postawione mury, tylko ściany zewnętrzne. Brakowało jeszcze tam części ścian działowych. Trochę było przeróbek związanych z dostosowaniem tam pewnych takich, to takie niuanse wewnątrz. Natomiast no, my generalnie zrobiliśmy całkowicie dach. Wstawiliśmy w tej chwili okna. Jesteśmy przygotowani do gromadzenia materiału na instalację. Także myślę, że jak już mamy wszystkie okna powstawiane i dach, nie będzie padało na głowę, więc jesienią późną i podczas zimy będziemy powoli tam robić instalacje, tynki, wylewki, tak żeby to jak najszybciej gdzieś tam pchać do przodu.
11: I tego chyba nie udałoby się zrobić, gdyby nie Renowo Fest, podczas którego zebraliście dużo pieniędzy, które właśnie poszły na budowę tych domów, na te 2 inwestycje.
13: Absolutnie nie, bo my generalnie do każdego projektu, który wspólnie robiliśmy z Łukaszem tutaj, podchodziliśmy z budżetem zerowym tak naprawdę i to, że tak szybko nam te 2 budowy równolegle rosną, to jest tylko i wyłącznie zasługa osób, które wsparły nas podczas projektu Renowo Fest.
11: Ale to jest chyba też trudna robota, bo tak jak mówicie, no nie macie żadnych pieniędzy, a podjęliście się budowy 2 domów.
12: Tak, to jest dokładnie bardzo trudna robota. Oprócz tego my pracujemy też zawodowo w fundacji. My w fundacji nie jesteśmy nawet zatrudnieni. To jest taka nasza działalność społeczna. Chcemy pomagać ludziom. Taka idea się narodziła w 2012 roku i do tej pory to robimy i nie poddajemy się. Powiem szczerze, po ostatnim oddaniu domu, który robiliśmy u Państwa Gołębi, powiedzieliśmy sobie kategorycznie z Dawidem, już nie będziemy więcej budować. No jednak to jest czasochłonne, to pociąga za sobą wiele energii. Ale przyszła do nas podopieczna jedna właśnie z Trzeczewiny i no, przedstawiła nam sytuację i popatrzyliśmy się tylko na siebie i stwierdziliśmy, że jednak dalej będziemy to robić. Do tej pory to robimy i mam nadzieję, że będziemy robić to do końca życia, bo warto pomagać ludziom i dlatego zrobiliśmy Renowo Fest, a tutaj jest niespodzianka. Jesteśmy już po wstępnej rozmowie z właścicielem firmy Wiśniowskiej, z panią dyrektor. Będzie RenovoFest 2. Będzie impreza i jeszcze z większą pompą. Będzie mnóstwo atrakcji, jesteśmy w trakcie przygotowywania, więc to, że tamto się zakończyło, to się nie zakończyło, bo dalej prace trwają, tak jak tutaj widać, poprzez budowy, ale my w międzyczasie już przygotowujemy RenovoFest 2, 22-23 maja 2027 roku. Serdecznie Was zapraszamy, będzie mnóstwo atrakcji.
11: Pieniądze też będą zbierane na budowę tych dwóch domów, czy planujecie znaleźć innych podopiecznych i im pomóc?
13: To znaczy, do maja tak naprawdę my mamy jeszcze dosyć sporo czasu. Podejrzewam, że w międzyczasie tak zwanym będziemy jeszcze zbierać i budować, bo będą organizowane mniejsze pewnie zbiórki. Będziemy również naszych sponsorów zachęcać do tego, żeby wesprzeć te idee tych dwóch budów, które są obecnie w trakcie. Mam nadzieję, że nam uda się je zrobić do takiego stanu, żebyśmy na RenovoFest 2 wykończyli te dwa domy, wyposażyli i zaczęli kolejne projekty. Pierwsza edycja RenovoFest pokazała nam, że jest w Nowym Sączu i jego mieszkańcach i okolicznych bardzo dużo mocy, energii i takiej dobrej woli, więc myślimy, że druga edycja będzie jeszcze mocniejsza.
11: A ile wy tam pieniędzy zebraliście podczas tej pierwszej edycji?
13: Zebraliśmy ponad ćwierć miliona, także myślę, że to jest taka cyfra, która nam naprawdę pozwoli wybudować. My zresztą jako fundacja budujemy też takim systemem gospodarczym, niekomercyjnym, więc tutaj każdy praktycznie wykonawca, dostawca materiałów i tak dalej robi dla nas specjalne ceny, takie na preferencyjnych warunkach kupujemy materiał i robimy po prostu nasze projekty dzięki temu.
12: I to jest też wkład tych naszych darczyńców, bo to też jest darczyńca, ponieważ nie daje nam cen bardzo wysokich, tylko niskie. I za to chciałem też serdecznie podziękować tym ludziom, którzy wspierają Fundację Renovo, bo nie ukrywam, gdyby nie ci ludzie dobrego serca, to te projekty by nie powstały. My z Dawidem jesteśmy tylko koordynatorami tych projektów. My pilnujemy, my załatwiamy, dogrywamy transakcje, żeby było jak najtaniej, a efektywnie, żeby efekty było widać. Także z całego serca wszystkim darczyńcom, ludziom dobrego serca, ludziom, którzy wpłacają, bardzo serdecznie dziękujemy i pamiętajcie, że to nie jest dla nas, to jest dla tych rodzin i efekty po to my pokazujemy, że to się naprawdę dzieje. My nie ukrywamy, my chcemy właśnie pokazywać, że każdą rolkę nagrywamy, jedziemy, nagrywamy, pokazujemy, że to naprawdę się dzieje. Można przyjechać sobie na budowę, dotknąć fizycznie. To myślę, że będzie największy dowód tego, co się dzieje.
11: Powiedzcie mi jeszcze w takim razie, co jest do zrobienia w domu u pani Doroty i w domu u pani Anny?
13: W domu u pani Doroty są do wykonania przede wszystkim w pierwszej kolejności wszelkie instalacje, czyli instalacja hydrauliczna, instalacja elektryczna, wentylację jeszcze tam trzeba troszeczkę dokończyć, no i oczywiście wstawić drzwi wejściowe, których chyba obecnie nie mamy, później tynki, wylewki, elewacja, także to są takie etapy, takie najbliższe, które będą się odbywać po kolei. Natomiast u pani Doroty tutaj mamy troszeczkę niżej zaawansowany ten projekt. W tej chwili, tak jak Łukasz powiedział przedtem, zrobiliśmy płytę pierwszą, wylaliśmy schody. Jeszcze nas czeka wymurowanie poddasza i zalanie wieńca, zrobienie dachu, wstawienie okien i tak dalej, i tak
11: Czyli
13: dalej.
11: Czyli tej pracy trochę jest.
13: Więc tej pracy jest bardzo dużo. Dlatego tak naprawdę my zachęcamy serdecznie do tego, żeby jeżeli ktoś ma moce przerobowe, jeżeli ktoś ma chęci lub materiał, który może nas tutaj wesprzeć, to oczywiście my zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować. Najlepiej kontakt znaleźć na stronie fundacjarenovo.pl lub na naszym Facebooku. My zresztą pewnie też będziemy ogłaszać, bo nasze posty idą dosyć często teraz, bo faktycznie ta dynamika prac jest dosyć duża, zwłaszcza, że są dwie budowy równolegle, natomiast pewnie też założymy jakąś w międzyczasie zrzutkę albo po prostu podlinkujemy tam, gdzie można nas jeszcze wspierać.
11: Okej, jeszcze chciałbym, żebyście mi powiedzieli o tym planowanym na maj kolejnej edycji RenovoFest z taką samą pompą czy z większą pompą?
12: RenovoFest 2 mam nadzieję, że będzie z większą pompą, cały czas za tym chodzimy, przygotowujemy wszystko i tutaj chciałem serdecznie zaprosić wszystkich ludzi, wszystkich wystawców, wszystkie firmy, które by chciały wziąć udział w takim wydarzeniu jak Renovo Fest 2, jak ktoś by chciał być na przykład sponsorem, ktoś by chciał być wystawcą, ktoś by chciał wesprzeć, ktoś by chciał być naszym partnerem, bardzo serdecznie zapraszam. Do tego naprawdę warto, niesamowity jest rozgłos po całej Polsce. My w ciągu jednego dnia na Renovo Fest mieliśmy ponad 1,5 miliona odsłon. To jest, uważam, że dla nas to jest bardzo dużo. Na małopolskie tutaj warunki, gdzie fundacja się wywodzi, to jest, uważam, że bardzo dużo. Mamy też masę kontaktów na zewnątrz, poza Nowy Sącz, więc tutaj reklama dla firm jak najbardziej jest wskazana i myślę, że ludzie na pewno inaczej patrzą na firmy, które przyłączają się do fundacji, która pomaga właśnie osobom, no i jak które potrzebują tej pomocy. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam do wsparcia inicjatywy Fundacja do wsparcia Renovo Fest 2, które odbędzie się 22-23 maja. A gdzie?
11: W Wielogłowach, tak. No i cel szczytny, jak słyszeliśmy. Dziękuję Łukasz Koczenasz i Dawid Zawiliński byli naszymi gośćmi. Trzymamy za Was kciuki.
12: Dziękujemy.
13: Dziękujemy.
11: Pracę udało się wykonać dzięki pieniądzom zebranym podczas Renovo Fest. Wiadomo już, czego chcą mieszkańcy Nowego Sącza. Znamy wyniki głosowania 12. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali, że zrealizowanych będzie 37 projektów osiedlowych i jeden ogólnomiejski. Do podziału było 5 milionów złotych.
14: Podczas głosowania nowosądeczanie wybrali do realizacji 38 projektów, w tym jeden ogólnomiejski i 37 osiedlowych. W dniach od 14 do 21 września przeprowadzono głosowanie na projekty. Każdy mieszkaniec mógł wybrać spośród dwóch kategorii projektów i zagłosować na jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno zadanie osiedlowe. Liczba osób głosujących wyniosła 2944, natomiast liczba osób, które oddały głos prawidłowo w wyniku weryfikacji ważności głosów, wyniosła 2805. W tym liczba oddanych głosów na projekty ogólnomiejskie, głosów ważnych 1458, na projekty osiedlowe 2777. Jeśli chodzi o projekt ogólnomiejski, jest to modernizacja infrastruktury drogowej, pieszej oraz rekreacyjnej na terenie Nowego Sącza, a projekty osiedlowe, no to na przykład budowa dodatkowego placu zabaw przy szkole, wycieczki, integracja czy na przykład badanie poziomu witaminy D3.
11: Mówiła Wiesława Jasińska z Biura Aktywności Obywatelskiej. Kolejne duże pieniądze trafią do nowosądeckiego MPC-u, tym razem to prawie 12 milionów złotych z unijnych funduszy. Co ważne, jest to pomoc, której miejska spółka nie będzie musiała oddawać. Część pieniędzy będzie przeznaczona dla mieszkańców, którzy do sieci MPC chcą się przyłączyć. Mówi Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza.
15: Rozpoczynamy właśnie realizację projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Projektu, który będzie realizowała nasza spółka, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, projektu na 37 milionów złotych. Dzięki temu projektowi, który z tych 37 milionów złotych, co bardzo istotne, aż 12 milionów złotych, to jest bezzwrotna dotacja. I z tych pieniędzy, szanowni państwo, w większości będą sfinansowane nowe przyłącza do ciepła systemowego do sądeckiego MPC-u. I drodzy państwo, wisienka na torcie. Wszystkie przyłącza, czyli wszystkie państwa wnioski osób, które dotąd nie są przyłączone do MPC-u, nie korzystają z ciepła miejskiego, z ciepła systemowego, będą mogły skorzystać z tego ciepła i to na dodatek za darmo dzięki projektowi, który został sporządzony tutaj przez spółkę MPC. Ale szanowni państwo, dziękując panu prezesowi, dziękując wszystkim pracownikom spółki MPC za złożenie takiego wniosku i za to, że wniosek uzyskał dofinansowanie, to szanowni państwo, chciałbym podziękować również za wzorcowo sporządzony wniosek. Mam przed sobą tabelę z podmiotami, które uzyskały dotacje. Miejsce pierwsze z największą ilością punktów zajęło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Panie prezesie, serdecznie gratuluję skuteczności i prawidłowości sporządzania wniosków aplikacyjnych. A szanowni państwo, to nie jest jedyne zadanie realizowane przez MPC od 2019 roku. Spółka realizuje projekty za niemal 220 milionów złotych, w większości dofinansowane ze środków zewnętrznych. I to zasługa jest i zarządu z panem prezesem Pawłem Kupczakiem na czele i obecnych tutaj pracowników spółki, za co serdecznie dziękuję. Panie prezesie, kilka słów może na temat szczegółowych informacji dotyczących projektu, a szczególnie dla mieszkańców zainteresowanych przyłączem do ciepła systemowego.
2: To dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo jest to jeden z dwóch największych projektów, które będziemy realizować. Może zacznę od tego szczegółu związanego właśnie z bezpłatnymi przyłączeniami. Otóż te wnioski, ci odbiorcy, którzy się do nas zgłoszą, my te wnioski wszystkie skrupulatnie przeanalizujemy i jeśli będzie opłacalność ekonomiczno-techniczna, to wówczas te projekty, no w przypadku istniejących obiektów będzie jeszcze drugi wymóg, czyli wymóg to, że ciepło systemowe będzie tym jedynym ciepłem dostarczanym do danego obiektu. One zostaną wtedy poddane szczegółowej analizie, każdy z tych wniosków złożonych do spółki i te, które się będą kwalifikowały, zostaną właśnie objęte zwolnieniem z opłaty przyłączeniowej, więc to będzie realna korzyść dla mieszkańców Nowego Sącza. Kolejna informacja z tym związana, tak jak prezydent wspomniał, to jest projekt o wartości 37 milionów złotych brutto, projekt realizowany do 2029 roku, w związku z czym przez najbliższe lata te sieci, które będą budowane, a wiemy doskonale, zresztą Państwo też niejednokrotnie widzicie banery MPC-u, czy nasze obiekty socjalne. Jesteśmy w wielu miejscach na terenie Nowego Sącza cały czas obecni, więc te prace będą intensyfikowane, a w dodatku my te prace będziemy mieć teraz pokryte w dofinansowaniu zewnętrznym, więc to jest dla nas dodatkowa radość. Przede wszystkim będziemy budować nowe sieci. Część środków w ramach projektu jest przewidziana też na modernizację tych sieci. No, tych obiektów, tych miejsc do modernizacji już naprawdę zostało niewiele, no bo w ostatnich latach zrealizowaliśmy bardzo dużo tych modernizacji, więc sieć jest w miarę nowoczesna, a to, że nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu w liście zatwierdzonej przez NFOŚ, daje nam dodatkową radość i powód do dumy. W tym miejscu też dziękuję wszystkim moim współpracownikom, wszystkim pracownikom MPC-u, bo to ich przede wszystkim zasługa, że ten projekt został tak wysoko oceniony. I tak jak Państwo widzicie w tych liczbach, konkretne liczby, prawie 8 tysięcy metrów sieci zostanie zrealizowanych, blisko 80 węzłów, więc to jest coś, co realnie za chwilkę się na terenie Nowego Sącza podzieje. Jeśli chodzi o ilość, ona będzie właśnie uzależniona od poszczególnych wniosków, które się będą zgłaszały, tak? Od poszczególnych obiektów, bowiem to będzie uzależnione długości tych przyłączy, będą się przekładały na ilość, no bo jeśli będziemy mieć dłuższe przyłącza, a mamy ograniczoną ilość, jeśli chodzi o metry, no to będzie troszeczkę mniej obiektów. Jeśli będą krótsze przyłącza, będzie więcej obiektów. Więc my to będziemy na bieżąco cały czas analizować. Mamy czas do 2029 roku, więc już te wnioski, które będą spływały w przyszłym roku, już będą rozpatrywane pod kątem właśnie tego, żeby było uwzględnione. A tą realną korzyścią właśnie jest to, że takie przyłącza będą zwolnione z opłaty przyłączenia. Więc w tym momencie można powiedzieć, że przyłącz do MPC-u będzie za darmo. W zależności, panie redaktorze, jakie będą zgłoszenia, nie robimy żadnego progu wejściowego, że nie wiem, że to mają być domki jednorodzinne, bloki czy instytucje publiczne, decyduje kolejne zgłoszenie. To jest w trybie ciągłym. Wiemy też doskonale, że na terenie Sącza, zresztą tak jak Państwo obserwujecie, w wielu miejscach te prace za chwilkę mogą być rozpoczęte, więc dynamika w zakresie naszego planu inwestycyjnego, zresztą tutaj moi współpracownicy zawsze to są gotowi potwierdzić, jest duża. Coś się komuś wydłuża terminowo, coś się przyspiesza, jeśli chodzi o termin oddania czy wybudowania danego obiektu, więc to jest ta rzecz, która pewnie będzie jakiejś dynamice poddana. Każdego roku podłączamy kilkanaście, kilkadziesiąt obiektów, więc zrobiliśmy też takie ostatnio podsumowanie. Nasza moc zamówiona to jest blisko 88 MW. W przeciągu ostatnich 8 lat suma mocy, które przyłączyliśmy, to jest prawie 20 MW, więc prawie jedna czwarta to są, można powiedzieć, nowi odbiorcy. Chociażby te miejsca, które faktycznie teraz są, tak, jadąc od południa, no to mamy okolice ulicy Węgierskiej, to co też Państwo mieliście okazję być na otwarciu, na rozpoczęciu prac związanych z elektrocieplarnią Węgierska, w okolicy ulicy Zielonej, tam też intensywnie zostały rozpoczęte prace i one tam zainteresowanie, jeśli chodzi o podmioty z tamtego rejonu, też jest duże, ale taka rzecz, która miała miejsce teraz właśnie w wakacje, czyli poszliśmy w kierunku Starego Miasta, bo to jest bardzo ważny kierunek. Jesteśmy jeszcze do niedawna, MPEC skończył się mniej więcej na wysokości dworca PKS-u, dawnego dworca PKS-u. Teraz te wszystkie obiekty, które są przy alejach, przy Urząd Wojewódzki, są podłączone. Idziemy dalej. W te wakacje podłączyliśmy pierwsze liceum i zespół szkół numer 4 i już planujemy kolejne prace w rejonie Starego Miasta, czyli w rejonie ulicy Narutowicza, ulicy Sobieskiego, między innymi właśnie Rynek Maślany, który jest budowany przez miasto, będzie podpięty do MPEC-u. Ostatnio zintensyfikowaliśmy nasze prace informacyjne do odbiorców właśnie z rejonu ulicy Sobieskiego i ulicy Kościuszki, no bo tam też planujemy rozwój naszej sieci, a wiemy doskonale, że rejon Starego Miasta jest takim, nazwijmy tym oczkiem w głowie, żeby tam eliminować te kopciuchy, które występują, więc to jest działanie, które na pewno będzie w najbliższych latach istotnie rozwijane. Jeszcze chwila, to nie naraz Kraków zbudowano, nie naraz w całym Sączu będzie MPEC, więc...
16: Ale dążymy,
2: zresztą no, sam fakt, że tak przed chwilką wspomniałem, jeszcze kilka lat temu kończyliśmy swoją nitkę na okolicy dworca PKS-u, a teraz już jesteśmy praktycznie pod kościółkiem szkolnym, no to jesteśmy naprawdę dobry kawał drogi w kierunku rynku. Z tego co pamiętam, chyba w 2029 mają być zakończone prace związane z Rynkiem Maślanym, więc na Sobieskiego na pewno już w tamtym okresie będziemy. No, pamiętajmy, że no, stare miasto ma też te minusy związane z historią i z tym, że wszystkie prace muszą być...
16: zabytków i tak dalej.
2: Przechodziliśmy to właśnie, jak szliśmy już ulicą Matejki, tak, bo przypomnę tak samo, jeśli chodzi o tą część tutaj w okolicach od bulwaru Narwiku w kierunku właśnie Starego Miasta, no to w 2020 roku podłączyliśmy szpital do ciepła systemowego i tam poszliśmy w górę przed pracami drogowymi, które robiło MZD w terenie ulicy Matejki. Zresztą taki tutaj mamy zawsze plan z panem prezydentem Arturem Bochenkiem, z panem prezydentem Ludomirem Hanzlem, że jeśli są prace, które mają być wykonywane przez drogowców, to najpierw my analizujemy, czy nie jesteśmy zainteresowani inwestycjami w tym rejonie wcześniej. W związku z czym przykładem tego jest właśnie ulica Matejki, gdzie położyliśmy najpierw sieć ciepłowniczą, a dopiero później był robiony asfalt. Tam ratusz jest obsługiwany przez MPEC tylko kotłownią gazową, natomiast ciepło tam jest dostarczane przez MPEC.
16: Tak, ale tak jak powiedział pan prezes, dążymy do tego, żeby całe Stare Miasto było objęte ciepłem systemowym. No to jest tak naprawdę walka o nasze środowisko, o to, czym oddychamy. Bardzo dużo lokali, czy to mieszkalnych, czy komunalnych, czy użytkowych, jest opalanych w sposób inny niż ciepło systemowe, w sposób negatywnie wpływający na nasze środowisko. MPEC to źródło ciepła, które jest najzdrowsze, więc szanowni państwo, im więcej się przyłączamy do MPEC-u, tym lepsze powietrze mamy wokół. Dlatego też życzymy sobie, żeby coraz więcej osób w Nowym Sączu było przyłączonych do naszych szkół.
11: W ostatnich latach do nowosądeckiego MPEC-u z różnych funduszy rządowych i unijnych trafiło już ponad 200 milionów złotych. Trwa rykowisko jeleni. W tym czasie te zwierzęta nie są groźne dla ludzi, ale można się przestraszyć, bo jelenie charakterystycznym i głośnym rykiem przyciągają do siebie łanie. Ci, którzy chcą posłuchać tego nietypowego koncertu, do lasu muszą wybrać się wcześnie rano albo po zmroku. Mówi pani Kasia, która mieszka w Wysowej w Beskidzie Niskim.
17: Codziennie je słyszę, chociażby przez okna swojego domu, bo mieszkam w Wysowej i podchodzą gdzieś blisko domu, siedzą pochowane po krzakach. Dzisiaj rano, teraz jak podczas grzybobrania, też mi się udało parokrotnie usłyszeć ryczące jelenie. Czasem pod wieczór wychodzę z aparatem, próbuję gdzieś złowić. Wczoraj spotkałam dwa byki, ale były bardzo daleko pod lasem, więc już też robiło się ciemno. Oj, można się wystraszyć. Z jednej strony jest to bardzo fascynujące, a z drugiej strony, no, jestem daleko od tego ryczącego byka, ale serducho drży.
18: Jedna.
17: Tak, zdecydowanie.
19: Charakterystyczny odgłos, który słyszymy, czasem bardzo taki majestatyczny i robi wrażenie na tych, którzy gdzieś tam przemieszczają się po tych naszych terenach. Jak potrwa? To też jest powiązane z pogodą. I dzisiaj te warunki, czyli to, że w nocy jest troszeczkę chłodniej, sprzyjają temu, aby to rykowisko trwało. Drugi element ściśle związany z ilością występowania tego gatunku, czyli jeżeli łań i byków na danym terenie jest dużo, to wtedy to rykowisko może być troszeczkę wydłużone w czasie. Niebezpieczeństwo polega też na tym, że te byki są w fazie takiej, można powiedzieć, euforii i czasem bardzo łatwo można podejść bliżej takiego byka, ale jeżeli on się poczuje też może nie to, że zagrożony, ale w pewnym dyskomforcie, no to może chociaż takich przypadków nie było, dokonywać pewnej szarży albo w ogóle taki trochę dyskomfort dla tego turysty czy tego spacerowicza, który nagle się wystraszy, bo zwierzyna dzika zacznie reagować w sposób nienaturalny. To jest bardzo dobre doświadczenie, żeby właśnie posłuchać i to tak jak wspomniałem o różnych porach, szczególnie tych wieczornych czy późnonocnych, bo nawet takie obserwacje mam, gdzie godzina 22, 23 jeszcze byki ryczą, no i ten okres właśnie wczesnoranny, jeżeli jest duża konkurencja, bo ten dźwięk, ten ryk to jest element pewnego rodzaju konkurowania, pokazania, że jednak ja tutaj jestem tym królem tej przestrzeni i moi konkurenci niech się nie boją.
11: Mówił Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. Rykowisko jeleni zazwyczaj trwa do połowy października. To może być turystyczny hit regionu. Tak branża turystyczna i sami turyści mówią o planach rozbudowy kolejki gondolowej na Jaworzynie Krynickiej. Już za rok wagonikami na szczyt góry będzie można dojechać nie z Czarnego Potoku, ale z centrum Uzdrowiska.
20: Rozbudowana, czyli więcej linii. Aha, dłuższa ma być. Oczywiście, że bardzo dobra sprawa, bo turyści są przeważnie z zewnątrz, nie są miejscowi, a z zewnątrz nie są odporni na te marsze. Także każdy wyjazd lżejszy, przynajmniej dla mnie, to odbieram z korzyścią. Bardzo ciekawa atrakcja. Bardzo ciekawa. Jestem tutaj pierwszy raz w życiu. W Krynicy byłem, ale tu na tym akurat bardzo mi się podoba. W ogóle klimat, atmosferę.
21: No na pewno pomysł dobry. Co się zmienia na lepsze, wszystko jest dobre. No jak dożyję, to chętnie przyjadę jeszcze raz. Bo ja po pauzie wielkiej przyjechałam do Krynicy z grupą seniorów. Wspaniałą grupą i może przyjedziemy. Piękne miejsce, mi się bardzo podoba. No kurort Krynica i

0: ekonomicznych i ze względu na to, żeby pierwsza kolej gondolowa w 97 roku mogła powstać, to atrakcyjniejszym miejscem było zbudowanie jej na Jaworzynie, tak żeby powstała stacja narciarska. Tak, cieszymy się, że ta atrakcja powstaje w zasadzie przy wjeździe do Krynicy Zdroju, bo nie ma co ukrywać. No, baza noclegowa się rozbudowywuje z roku na rok, ulic nam nie przybywa i liczymy na to, że ta kolej gondolowa spowoduje to, że osoby, które przyjeżdżają i chcą zobaczyć czy też wieżę w Słotwinach Arena, czy też górę parkową i Jaworzynę Krynicką, nie będą musiały przejeżdżać przez całą Krynicę, czyli 9 km korkować całej Krynicy, tylko pozostawią swój samochód w okolicy lodowiska, czy też osoby, które przyjdą z pobliskich hoteli i sanatoriów ulokowanych w centrum przy ulicy Piłsudskiego, po prostu na piechotę przyjdą na kolej gondolową i trzeba przyznać, że to będzie piękny również punkt widokowy, ponieważ ten pierwszy etap wyjazdu na Górę Krzyżową spowoduje, że od razu kuracjusze, turyści poczują wielkie wow widoku, później zjadą sobie na dół pod stację dolną Jaworzynę Krynicką i wyjazd oczywiście na najwyższy szczyt 1114 metrów na dach na Jaworzynę Krynicką spowoduje, że kolejna atrakcja spowoduje, że o Krynicy będzie się w przyszłym roku bardzo dużo mówiło. Nie, to nie będzie to z tego względu, że Krynica już ma. My cieszymy się, że w 97 roku, kiedy powstawała kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką, była to pierwsza tego typu atrakcja w Polsce, do dnia dzisiejszego jest najdłuższa, a teraz ten etap, który kolejne 2 kilometry wydłuży kolej gondolową, spowoduje, że bez wątpienia będziemy utrzymywać jako najdłuższa. Nie jest to tak spektakularna inwestycja jak nad Soliną z tego względu, że tam jest te najwyższe przęsło w Polsce, biegnie nad Zaporą, więc innego rodzaju tam są doznania, co nie zmienia faktu, że nie umniejszając, rzeczywiście dla Krynicy, dla turystów będzie to wielki krok ku przede wszystkim komunikacyjnemu odciążeniu Krynicy.
1: Mówił Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej. Prace związane z rozbudową kolejki już się zaczęły, a finał planowany jest za kilkanaście miesięcy. Prace idą zgodnie z planem. Chodzi o przeniesienie dworu z Wielogłów do Nowosądeckiego Skansenu. Obiekt ma stanąć w pobliżu wejścia przy ulicy Długoszowskiego.
2: Prace idą zgodnie z harmonogramem, czyli w tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku dworu. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną historyczną, czyli okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone. Ta selekcja materiałów została dokonana i w tej chwili będzie już, że tak powiem, przygotowany materiał i reinwentaryzacja do wykorzystania wtórnego materiału zabytkowego, plus to, co będzie elementem konstrukcji, czyli rekonstrukcji historycznej i uzupełnień dworu z Wielogłów w Skansenie.
3: Czy kolejny dwór został rozebrany?
2: Tak, już w tej chwili na tym miejscu. I zaraz będzie po reinwentaryzacji materiału zabytkowego, czyli tych starych, że tak powiem, elementów konstrukcyjnych, czyli będzie selekcja dokonana tych elementów, które się uda odtworzyć, ale także tych elementów, które będą na trwałe, że tak powiem, wpisane w zręb tego obiektu.
4: Kiedy on będzie gotowy, odtworzony, kiedy turyści będą mogli zobaczyć go?
2: No, po zakończeniu oczywiście projektu, czyli w 2028 roku. Jeszcze chwilkę, tak.
3: Bo to miejsce w Skansenie?
2: Tak, można zobaczyć to nawet z drogi, z ulicy Długoszowskiego. To jest dosłownie przy wejściu ewakuacyjnym od strony ulicy Wieniawy Długoszowskiej.
3: I tam też się dzieje, że trwają prace związane z
2: Tak, cały czas. To jest kolejny projekt. Rozebraliśmy obiekt, który tam się znajdował, który będzie też przedmiotem późniejszej warstwy odtworzeniowej już w Skansenie. Natomiast tutaj jest przygotowywanie placu do budowy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Będziemy chcieli ten obiekt skończyć w przeciągu tych 2 lat i udostępnić z prawdziwego zdarzenia na zapleczu skansenowskim, bo nie jest to ekspozycja, żeby to jasno wybrzmiało. Punktu węzłów sanitarnych, jak również i recepcji na tej części skansenu, czyli od wejścia do ulicy Dobrzyńskiego.
4: No i to taka nowość, bo czegoś takiego nie było w skansenie do tej pory, takiego punktu, gdzie turyści mogliby zebrać się, odpocząć, skorzystać z toalety.
2: Tak, to prawda. My chcieliśmy od kilku lat, była taka idea, aby ten punkt właśnie recepcyjno-sanitarny powstał w skansenie. Nie udawało się. Dzięki

0: wnioskowi, który prowadzi Muzeum w Zubrzycy Dolnej. Udało nam się wejść w ten wniosek i uzyskać dofinansowanie na budynki, które można powiedzieć od lat powinny stanąć w skansenie, w tym oczywiście miejscu zapleczowym, czyli przy wejściu do skansenu i które powinny godnie obsłużyć naszych zwiedzających.
1: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. A na koniec zaglądamy jeszcze do schroniska w Nowym Sączu, bo tutaj do adopcji można wziąć psa albo wybrać się z nim na wspólny spacer. O tym, co jeszcze czeka na nas w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu, mówi jego kierowniczka Joanna Otto.
2: Tak, mamy grupę wolontariuszy. Są to osoby, które nas wspierają na co dzień, nie tylko w weekendy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest pogodzić pracę i wolontariat, ale mamy aktywną grupę. Jest to i młodzież, i osoby dorosłe. Można się do nas dołączyć, można nas odwiedzać, można dzwonić, pytać, jak to wygląda, a najlepiej przyjść w któryś dzień właśnie w tych godzinach między 11 a 16. Wszystko powiemy. Korzystają psy. My korzystamy z waszej pomocy bardzo chętnie, bo wtedy możemy robić kolejne projekty, rozwijać schronisko i promować adopcje, które ostatnio troszeczkę tak niestety podupadły.
3: A to jest tak, że każdy może wziąć psa od was na spacer wokół schroniska?
2: Praktycznie tak, osoby dorosłe. Osoby dorosłe między 16 a 18 rokiem życia młodzież musi przynieść zgodę opiekuna, natomiast osoby dorosłe mogą mieć na przykład dziecko pod opieką plus psa.
3: Jakoś sprawdzacie te osoby, szkolicie je, jak postępować z psem schroniskowym?
2: Tak, pytamy oczywiście, czy osoba jest pierwszy raz, czy już ma kontakt ze zwierzęciem, czy ma zwierzę w domu, bo to też takie osoby są bardziej obeznane z psami. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z nami, to zawsze dajemy takie pieski łagodne, chętne na spacery, właśnie te staruszki. Natomiast jest też grupa osób, która już nas tak wspomaga w pracy z tymi psami ciężkimi, tak zwanymi, które po prostu specjalnej opieki potrzebują, więcej zainteresowania i uwagi.
3: Mówiła Pani o tym, że spada ta liczba adopcji. Jak Pani myśli, czym to jest spowodowane?
2: Mam nadzieję, że tylko tym, że trochę się już tutaj rynek jakby nasycił tymi zwierzątkami, bo było bardzo dużo adopcji. Schronisko już trwa 4 lata, więc tych adopcji jest i psich, i kocich bardzo dużo. Natomiast, no nie wiem, może koszty troszkę wzrosły, to też ludzi przeraża i utrzymania, i koszty weterynaryjne. Ale zawsze warto przyjść, porozmawiać, bo mamy psy młode, psy zdrowe, które nie wymagają, przynajmniej na wstępie, żadnych kosztów oprócz jedzenia.
3: A jak w ogóle wygląda adopcja psa od was ze schroniska? Co trzeba zrobić, żeby wziąć takiego psa?
2: Zaczyna się zawsze od wywiadu. Zależy nam, żeby psy były członkami rodziny. Nie będzie to stróż podwórka, nie wchodzą w grę budy, łańcuchy, kojce. Zależy nam, żeby te psy mieszkały po prostu w domach. Tym bardziej, że to jest typowo miejskie schronisko. Zdecydowana większość tych psów kiedyś mieszkała w domu, mieszkała w bloku. One znają warunki domowe i nie odnajdą się na zewnątrz. Chcemy, żeby miały ciepło, miały takie fajne, godne warunki. Po tym wywiadzie osoby sobie chodzą, spacerują zawsze z jakimś z pracownikiem schroniska, oglądają te psy, dowiadują się o ich historii, ile nam wiadomo, tyle jesteśmy w stanie przekazać. No i często tam coś zaiskrzy. Coś się spodoba w danym piesku i zaczyna się praca z tym pieskiem, wyprowadzania. Jeżeli ktoś ma zwierzaka w domu, psa w domu szczególnie, to przychodzi do nas z tym psem. Są spacery wspólne, żeby zobaczyć, jak te psy się zachowują. Najpierw na gruncie neutralnym, no potem trzeba tą socjalizację jeszcze w domu przeprowadzić, żeby te psy się fajnie pogodziły i zaprzyjaźniły.
3: Czyli to nie jest tak, że osoba, która chce przygarnąć psa, przychodzi do schroniska, rozmawia z wami, wy mu tego psa wydajecie, ona jedzie z tym psem do domu?
2: Zdarza się tak, jeżeli się znamy, jeżeli są to osoby polecone, jeżeli to jest szczeniaczek, bo zależy nam, żeby te małe zwierzaki jak najszybciej opuszczały schronisko, bo wiadomo, że schronisko jednak jest skupiskiem wirusów, bakterii, pasożytów, a te maluchy nie mają odporności i są najbardziej narażone wręcz na śmierć, więc zależy nam, żeby te maluchy szybciutko wychodziły ze schroniska, zarówno koty, jak i psy. Natomiast starsze psy, które mają już jakąś historię, no to trzeba z nimi troszeczkę popracować. pracować. Też obserwujemy relacje człowiek-zwierzak. Czasami mówimy, niestety nic z tego nie będzie, spróbujcie z innym pieskiem. Jest też możliwość zabrania pieska do domu na tak zwany tymczas, zobaczyć, czy ta relacja jest komfortowa dla wszystkich. Dla psa, dla państwa, dla członków rodziny. To musi być komfortowe dla wszystkich, bo jeżeli od początku coś nie zaiskrzy, coś będzie niefajne, to ta adopcja nigdy nie będzie taka spełniona.
3: Zdarza się tak, że pies z adopcji wraca do was do schroniska po jakimś czasie?
2: Zdarza się, bo na przykład okaże się, że ktoś z członków rodziny dostał strasznej alergii. Wiadomo, że teraz alergia jest taka dość popularna, natomiast chodzi mi o taką alergię, że nie wiem, dziecko się zaczyna dusić lub ma taką wysypkę, że się drapie do krwi, to wiadomo, że nic z tego nie będzie i piesek czy kotek musi wrócić do nas. Zdarza się, że się właśnie zwierzęta w domu nie pogodzą, nie socjalizują, nigdy się nie pokochają i się gryzą. Rzadko, ale zdarzają się nam powroty zwierząt.
3: Ile teraz psów jest do adopcji? Ile psów czeka na dom w schronisku tutaj w Nowym Sączu?
2: Ta cyfra tak ciągle się kręci koło 70. To jest jeden do przodu, dwa do tyłu. Co się jakiś piesek wyadoptuje, to dwa kolejne przychodzą. I to tak rotują nam te pieski powolutku, ale tak koło 70 jest cały czas. No miejsc mamy 75, więc boimy się tego, że się zapełnimy i będzie wtedy już sytuacja dramatyczna. Dlatego zapraszamy, bo mamy naprawdę fajne, młode, zdrowe psy i myślę, że każdy by dla siebie znalazł jakiegoś przyjaciela. No i oczywiście też mamy kociaki, dużo kociaków, kolorowych, z różnej płci i maści. Zapraszamy serdecznie. Przychodźcie do nas. My mamy tam kino Bambino, bo można przez szybę obserwować, jak się fajnie bawią, zachowują. Koty żyją ze sobą, są nauczone jeden drugiego, więc jeżeli ktoś ma kota w domu, to jest duże prawdopodobieństwo, że te kotki się pogodzą, a wiadomo, nikt nie chce być samotny i każdy potrzebuje towarzystwa. Więc zapraszamy, adoptujcie u nas koty i psy.
1: Mówiła Joanna Otto, kierownik schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu.
4: SK2. Magazyn lokalny.
3: Michał Rejduch, zapraszam. Ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy. Tak mówią mieszkańcy Nowego Sącza po tragicznym wypadku na Alejach Piłsudskiego. W miniony weekend rozpędzony samochód na pasach dla pieszych zabił tam 50-letniego mężczyznę. Kierowcą był 21-latek.
5: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
6: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
7: Brawura najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
8: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
9: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
10: Wstępne ustalenia, którymi dysponujemy na tym etapie, wskazują, że ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast czy będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Sprawcę wypadku zatrzymano. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy powstanie przy nowosądeckim szpitalu. Znajdzie się w nim miejsce dla ponad setki pacjentów.
11: W szpitalu planowane jest budowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego, który został zaprojektowany na 5 kondygnacji. Będą to 3 piętra, parter i piwnica. Piwnica to będzie przeznaczona na miejsce doraźnego schronienia na około 206 miejsc. Powierzchnia to około 2990 m2. Będą tamże szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczony będzie na ogród zimowy dla pacjentów, to jest około 126 m2, oraz gabinety lekarski, pielęgniarski, psychologa, a także część rehabilitacyjną, kuchenną, magazyny, łazienki, to jest około 718 m2. Pierwsze, drugie, trzecie piętro przeznaczone będą na sale dla pacjentów. Będą to sale jedno-, dwu- i czterołóżkowe. Budowany zakład będzie posiadał 120 łóżek. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to będzie, tak planujemy, około 4451 m2. Nowy budynek zostanie połączony łącznikiem z budynkiem B na poziomie drugiego piętra, To jest oddział internistyczno-kardiologiczny. Planowana rozpoczęcie inwestycji to jest pierwszy kwartał 2027, to jest ogłoszenie przetargu, a zakończenie całej inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2029. Planowany koszt to jest 63 miliony 116 tysięcy. Znaczy będziemy się starać pozyskiwać środki z budżetu województwa małopolskiego, będziemy próbować pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej oraz z PFRON-u. Każdy, który będzie zakwalifikowany do pobycia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Myślę, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. Widzimy to po oddziałach geriatrii, oddziałach internistyczno-kardiologicznym. Jak wiemy, mamy społeczeństwo starzejące się, w związku z tym to zapotrzebowanie jest bardzo duże w obecnej chwili.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa szpitala Agnieszka Zelek. ZOL ma być gotowy za 3 lata. Do budowy toru saneczkowego przygotowuje się Krynica-Zdrój w powiecie nowosądeckim. Taka trasa ma powstać na jednej z gór na terenie uzdrowiska. Miasto ma już część dokumentów potrzebnych do budowy. Na zboczu góry ruszyły też badania geologiczne. Będzie to jedyny taki tor w powiecie nowosądeckim, mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.
12: Od kilku lat, zaczynając od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, zmiany planu zagospodarowania, zrobienia koncepcji, lokalizacji toru na górze Iwonka, wymiany gruntów, która też trwała kilka lat. Aktualnie po uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od grudnia powiedzmy do teraz, czyli ponad 8,5 miesiąca, prowadziliśmy postępowanie środowiskowe i z przyjemnością klauzula ostateczności na decyzji środowiskowej, która dopuszcza budowę profesjonalnego, sztucznie mrożonego toru saneczkowo-bobstrojowo-skeletonowego na górze Iwonka. Tak jakby wyprzedzając następne kroki, szanowni państwo, czyli badania geologiczne zbocza, badania, przypominam, jest to rynna, całość rynna toru będzie miała około 1900 metrów, długość konkursowa ponad 1,5 kilometra. Oczywiście tor jest montowany czy mocowany do podłoża na palach, także po to są badania geologiczne, żebyśmy znali zawartość, jakie jest podłoże, jak głęboki powinien być pal, tych pali będzie naprawdę dużo. Także teraz około pół roku badania geologiczne, mam nadzieję zakończone pozytywnym wydaniem decyzji geologicznej. No i na wiosnę przyszłego roku, szanowni państwo, przymierzam się do ogłoszenia przetargu już na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Oczywiście to nie tylko dla Krynicy Zdroju czy Małopolski, ale całej Polski, szanowni państwo, jeżeli skoczni narciarskich w Polsce jest na przykład 15, to w 15 krajach nie ma toru saneczkowego. Rozmawiamy o obiekcie, którego nie ma między Łotwą a Austrią. W Łotwie, przypominam, tor Siguldzie, w Austrii, w Innsbrucku. I tak naprawdę tutaj ta przestrzeń tych kilkunastu państw jest pozbawiona tego typu infrastruktury, czyli takiej budowli, jak jest profesjonalny tor saneczkowy. Także oczywiście trzy puchary świata, bo to są trzy dyscypliny sportu, sanki, bobsleje, skeleton. Jest szansa, co oczywiście za jakiś czas na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy. Także naprawdę no jest to coś, czego nie ma, dlatego my tak dążymy. Po pierwsze, Krynica ma największe tradycje saneczkarskie w Polsce. Tak naprawdę patrząc od 1909 powstał pierwszy klub saneczkarski w Krynicy, czyli to jest, kurczę, prawie 120 lat temu. Natomiast oczywiście nasza sekcja saneczkarska prężnie działa, a tych klubów jest kilka w Polsce, powiedzmy 10-12, które mają dzieci, młodzież, która uprawia saneczkarstwo. Natomiast oczywiście stworzenie tego toru przełożyłoby się w sposób oczywisty i na podniesienie poziomu sportowego, ale też oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, na możliwość ściągnięcia do Krynicy Zdroju potężnych imprez, ale też trenowania, długotrwałego trenowania bardzo wielu kadr narodowych, z całego świata tak naprawdę, ponieważ każdy nowy tor, który powstanie przez pierwsze kilka lat jest po prostu oblegany przez wszystkich, którzy chcą po prostu go poznać i w perspektywie kolejnych zawodów po prostu wypaść jak najlepiej. Mam nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę projektu budowlanego, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wiosnę przyszłego roku. Szacuję około 18 miesięcy na wykonanie takiego pełnobranżowego projektu budowlanego. To jest budowla skomplikowana, trudna, także to oczywiście to nie jest coś, co się robi w pół roku. Natomiast, szanowni państwo, myślę, że oczywiście podstawą jest to, żeby powstał Centralny Ośrodek Sportu, czyli jedna z filii, powiedzmy, Ministerstwa Sportu i Turystyki, która zajmuje się szkoleniem kadr narodowych, w tym młodzieży i kadry seniorskiej w celu podnoszenia wyników. Także gdyby powstał taki COS Central, który w Krynicy był w latach 90., niestety nie wytrzymał próby przemiany ustrojowej i przypominam, jak państwu powiem, stare lodowisko, stary tor saneczkowy na Górze Parkowej właśnie był w ramach COS-u. Niestety w latach 90. oba obiekty nie wytrzymały próby technicznej i, że tak powiem, COS z Krynicy wyszedł. Także chcielibyśmy, żeby ten COS został ponownie powołany, ponieważ nie ma ośrodka żadnego do szkolenia saneczek, bobsleji i skeletonu. Dodatkowo Jaworzyna Krynicka to są doskonałe warunki do snowboardu, do narciarstwa zjazdowego, klasy daleśników narciarstwa biegowego, do tego nasza hala, czyli hokej na lodzie, czyli short track, czyli jazda figurowa na lodzie. Mamy profesjonalne tory MTB, na których przecież były mistrzostwa Europy w ramach igrzysk europejskich. Także mamy, że tak powiem, potencjał, żeby zebrać wielu sportowców bardzo multidyscyplinarnie, że tak powiem, ten ośrodek stworzyć. Także ja mam nadzieję, że uda nam się to wychodzić, czy też przekonać odpowiednie władze, czy tak, władze małopolskie, jeżeli chodzi o sam projekt, czy też władze centralne, żeby ten centralny ośrodek sportu powstał, bo tak naprawdę to jest przyszłość polskiego sportu. Także, szanowni państwo, przy dobrych układach, myślę, że początkiem 2029 już budowa mogłaby być ta przysłowiowa pierwsza łopata wbita. Ale oczywiście Krynica posiada doskonałą bazę rehabilitacyjną, zabiegową, noclegową, także to wszystko się doskonale składa. Oczywiście najbliższy COS jest w Zakopanem, wiemy, że też COS jest w Szczyrku, także tak naprawdę no, Krynica, gdyby powróciła na tą mapę i COS-ów, byłoby bardzo dobrze, ponieważ tak jak mówię, no to profesjonalny sport wymaga też dużych pieniędzy. Oczywiście gmina jest za małą jednostką, żeby mogła sobie pozwolić na, że tak powiem, wkładanie grubych milionów w tego typu infrastruktury. Po prostu gminy na to nie stać. Ma inne zadania własne, które musi realizować, w tym przede wszystkim szkolnictwo i oświatę, do których dopłacamy horrendalne środki własne. Także oczywiście no, zrobimy wszystko, żeby pojawił się inwestor, który po prostu, jakim byłby najchętniej dla nas centralny ośrodek sportu, ośrodek przygotowań olimpijskich, żeby taki ośrodek Krynicy Zdroju powstał i tak naprawdę wokół tego ośrodka zostanie stworzona i baza szkoleniowa, i baza, mówię, noclegowa, i tak naprawdę wszystkie te obiekty sportowe, które tak naprawdę byłyby na utrzymaniu Skarbu Państwa. Oczywiście byśmy już kilka razy próbowali ministerstwo zarazić tematem centralnego ośrodka sportu, na razie te decyzje były negatywne, z tym, że no, do tej pory nie mieliśmy, że tak powiem, co na stole położyć. Teraz ktoś jest argument po toru, po prostu znaczący, pierwszorzędny, i tak jak mówię, no, w kilkunastu krajach nie ma toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego, także wchodzimy w pewną niszę, która do tej pory nie była zagospodarowana. Szanowni Państwo, no, będziemy chcieli, żeby ten COS powstał jak najszybciej. Ja mam nadzieję, że po prostu w Warszawie dojrzeją do tego, że jednak warto na sanki bobsleje skeleton postawić. Przypominam, że na Igrzyskach Europejskich to jest jedna z najbardziej medalowych konkurencji, to właśnie odbywają się na sztucznie mrożonych torach saneczkowo-bobsleje-skeletonowych trzy dyscypliny olimpijskie, które przynoszą bardzo dużo medali. Myślę, że jest nad czym się zastanawiać, nad czym się pochylić i w końcu systemowo powiedzieć: tak, wchodzimy w to.
13: Dariusz Ziarno, jestem trenerem kadry narodowej juniorów w sportach saneczkowych na torach sztucznie rodzonych. No powiem tak, że to jest bardzo duże wyzwanie ze względu na to, tak jak pan wspomniał, że nie ma tego obiektu. Można powiedzieć, że to jest ostatnia dyscyplina w Polsce, która nie ma obiektu w kraju. Oprócz tego tak samo jak i bobsleje i skeleton. Więc wyzwaniem jest takie, że po prostu trzeba młodzież zachęcać w inny sposób, czyli emitując saneczkarstwo, no najlepiej na kółkach, czy dla tych już wybijających się organizować im wyjazdy na tory zagraniczne. No najczęściej jest to do Cigulny na Łotwie. No powiem tak, jest ciężko, ale można tego baktyla im, tym baktylem można ich zarazić i zdarzają się, którzy chcą chętnie i nawet są ku temu dobre wyniki i prognostyka na przyszłość. No, Schlitzbier Hammer kosztuje 47 dokładnie. To jest najdroższy tor, bo najtańszy tor, powiedzmy w tym momencie, to jest Sigulda, gdzie wiadomo, młodzi adepci nie jeżdżą w całości, tylko z krótkich odcinków, i tamten krótki odcinek kosztuje 22 euro w tym momencie. I to można na tym bazować, bo Lillehammer niestety liczą, obojętnie z jakiego startu się jedzie, to jest 47 euro. No to jest bardzo ciężko, wszystko do pogodzenia, dlatego ja zawsze staram się łączyć środki poprzez środki Ministerstwa Sportu, takie jak z Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, z województwa małopolskiego, plus jesteśmy, nasze dwa kluby są w programie Klub Pro, dlatego staramy się łączyć wszystko i układać ten program szkoleniowy tak, żeby to było dopasowane dla tych zawodników i żeby się wyselekcjonować tych najlepszych w tym momencie. A powiem, że nawet niekoniecznym, ale bardzo koniecznym. Dlaczego? Dlatego, że tor saneczkowo-bobslejowo-skeletonowy jest, można powiedzieć, jednym z nielicznych obiektów na świecie, który zarabia na swoje utrzymanie. Co powoduje to, że nie potrzeba tak jakby zewnętrznych środków do utrzymania tego obiektu. Poza tym to nam pozwoli zwiększyć intensyfikację poszukiwań tych zawodników. Do tego dochodzą tory kompozytowe, który na dzień dzisiejszy już będzie powstawał w Karpaczu, a w przyszłym roku w Piwnicznej Zdroju. Tam można sobie przesiać, tak brzydko mówiąc, całą młodzież, całe dzieci, organizując takie, no w okresie letnim już, prawda, bo to od kwietnia już można na tych sankorolkach jeździć i wtedy można sobie wyselekcjonować odpowiednią grupę zawodników, zawodniczek, których już można przeznaczyć na to szkolenie specjalistyczne na torach sztucznych. I wiecie panowie, w tym momencie to jest to, że Krynica pójdzie do góry. W ogóle sport zanyczkowy w Polsce i nie tylko zanyczkowy, bo i pozostałe sporty lodowe. No to można powiedzieć tak jak na zbawienie, nie? Ja myślę, że na pewno by spowodował, bo tradycje zanyczkowe i w Krynicy, i w Nowym Sączu są duże. Mamy olimpijczyków i mamy, że tak powiem, gotowe szkoły, które by chciały współpracować, nie? Na zasadzie, bo to można organizować takie wyjazdy no w pierwszej kolejności na tory kompozytowe, a później po prostu już się wyselekcjonuje tą grupę taką węższą, żeby na torach sztucznych to prowadzić wszystko.
14: Marlena Kądziołka z Limanowej. Saneczkarstwo lodowe. Poszłam do liceum w Marcinkowicach i mój wychowawca matematyki, on dawniej jeździł na sankach i skończyło się tak, że pojechałam na pierwszy obóz na Słowację. No i później okazało się, że są wolne miejsca, no to stwierdziłam, że spróbuję, no i dostałam się do kadry. Satysfakcja i adrenalina przede wszystkim, bo to jest przede wszystkim prędkość, jak i niebezpieczeństwo, bo to jest sport ekstremalny dość. Patrząc na to, że w Polsce nie ma toru, no to przeważnie jak się zaczyna sezon, jeździmy za granicę. Głównie zaczynamy sezon Norwegią. No i przyjeżdżamy na Norwegię promem i tam zaczynamy nasze pierwsze treningi w sezonie. Da się, jest ciężko, no trzeba to pogodzić jakoś. No jak wracamy z obozów, no to idziemy do szkoły i trzeba wszystko po prostu nadrobić. Napisać sprawdziany, kartkówki i takie rzeczy. No to na pewno byłoby łatwiej, bo nie musielibyśmy tak często na przykład wyjeżdżać za granicę. Nawet w lecie jakby był taki tor, no to też by było łatwiej, no bo w Polsce nie mamy gdzie jeździć tak naprawdę. No i na pewno by to nam ułatwiło tak naprawdę tą dyscyplinę w Polsce. No i byłoby przede wszystkim taniej, tak no.
15: Nazywam się Patryk Prychitko, jestem członkiem kadry narodowej saneczkarstwa lodowego. Ogólnie to jest bardzo długa historia. Przyjaciółka mojej siostry miała wujka, który zabrał mnie raz na obóz szkoleniowy, klubowy. I jeździłem na te obozy przez blisko 4 lata i po tych 4 latach dostałem się do kadry narodowej juniorów. I tak się potoczyła historia. Na pewno pasją. Na pewno jest dużą pasją i też dużo wyrzeczeń trzeba włożyć, prawda? Tak, da się to pogodzić. To znaczy, wie pan, ja wyznaję zasady dla chcącego nic trudnego, prawda? Jeśli chce się jeździć, to da się wszystko pogodzić. Na pewno by poprawiło to wyniki sportowe i wszystkie inne zależne od tego rzeczy. No tak, byłoby łatwiej. Bardzo długo, wydaje mi się, że blisko, no prawie cały rok, bo do tego dochodzą obozy letnie, przygotowawcze, na tle kondycyjnym i siłowym, bo bez tego niestety nie ma ani startów, ani jazdy. Da się pogodzić z nauką. Też nauczyciele, zależy też dużo od nauczycieli, ale jeśli nauczyciel widzi, że starasz się pogodzić to z nauką, to nie robią dużych problemów. Tak, bardzo by pomogło, przede wszystkim inne kraje czołowe, inaczej by patrzyli na naszą reprezentację, ponieważ jeśli my byśmy mieli tor, to byłaby opcja, że tak powiem, zamiany, tak? My byśmy jeździli do nich, oni by przyjeżdżali do nas trenować. Też by to dużo zmieniło na pewno, bo na ten moment, jeśli my musimy jeździć za granicę, to wie pan, to kraje czołowe, takie jak Niemcy, Austria, jeżdżą w lato na kółkach, na swoich torach. My musimy do nich jeździć. I rzadko kiedy się zdarza tak, że mamy okazję dużo jeździć na tych rolkach i wchodzimy prosto na lód, tak?
1: Budowa toru saneczkowego w Krynicy może kosztować nawet 100 milionów złotych. Samorządowcy liczą, że pieniądze uda się zdobyć z rządowych funduszy. Szkółki ginących zawodów nadal będą działać w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są już podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać, mówi Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
16: Kolejny rok działalności szkółek ginących zawodów, już 26 przed nami. Kolejne szkółki, w tym roku otwieramy 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Z racji naszego bogatego folklor regionu przeważają to szkółki ginących zawodów, szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób, więc tych młodych i dorosłych jest bardzo dużo. Szkółki ginące zawodów mają na celu przede wszystkim odtworzenie i kultywowanie tradycji, które tutaj drzemią w naszych terenach. My staramy się dbać o to, aby te tradycje nie zaginęły. Szkółki są prowadzone na zasadzie mistrz i uczeń, gdzie ów mistrz przygotowuje, przekazuje swoją wiedzę właśnie temu uczniowi. Na terenie powiatu będzie teraz od września działać 114 szkółek, gdzie prowadzonych będą na terenie całego powiatu przez 74 instruktorów. Z tej oferty korzysta ponad 1000 osób. Są to dzieci i dorośli.
17: Józef Trojan z Kamionki Wielkiej. Uczę w szkółce muzykowania na skrzypcach i na kontrabasie. No nie mogę narzekać. W tym momencie jest naprawdę duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży nawet tego typu nauczaniem. Tak, tak. No pewne zasady gry wiadomo trzeba przyswoić według zasad ogólnie obowiązujących na danym instrumencie. Natomiast wszelkie zaawansowane osoby, które już coś potrafią zagrać, położyć palce w miarę czysto, to wtedy już gramy utwory z zespołów regionalnych, przy których działają te szkółki muzykowania. No myślę, że tak. Myślę, że tak, bo pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to wtedy sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach regionalnych, bo nie było skrzypków, tak? No a teraz mi się wydaje, że po tylu latach tych skrzypków już nie brakuje, prawda? Jest dużo młodzieży, które wypełniają tą lukę. Zespoły nie powinny narzekać na brak muzyków grających w szkółkach, w zespołach regionalnych.
18: Agnieszka Piechocka. Na co dzień prowadzę pracownię dekoracji Chochlik. W szkółce w ceramiki w Łososinie Dolnej kontynuuję tradycję ginących zawodów. Z dzieciakami poznajemy historię gliny. Zawsze zaczynamy od tego, bo często przychodzą nowe osoby, więc co roku trzeba im przypomnieć, jak kiedyś wytwarzano glinę, do czego służyła. Pokazuje też, jak współcześnie wykorzystać glinę, jak pracować z gliną. To są bardzo takie inspirujące warsztaty dla dzieci, bo uczą się cierpliwości. Czasami glina czasami jest troszeczkę psotna, więc muszą kontynuować, próbować na nowo, ale też te warsztaty pobudzają wyobraźnię, wyciszają. Tak, widzę, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników i są dzieci zarówno 4-letnie, jak i 12-13-letnie, więc to jest bardzo fajna sprawa, że do różnych grup wiekowych trafiają te zajęcia. To też, ale widzę też, że dzieci chyba odczują potrzebę właśnie oderwania się od tych social mediów, telefonu i komputera, więc myślę, że to jest też, często też rodzice zachęcają dzieci do tego, bo widzą, że dzieci się uczą koncentracji i to jest bardzo ważne, cierpliwości dla młodych osób, to myślę, że to jest bardzo istotne.
19: Tak, szkółki ginących zawodów jeszcze prowadził poprzedni starosta, zaczął się od pana Golonki, oczywiście pozostali kolejni starostowie, pan Marek Ławiak, pan Kwiatkowski, też były kontynuowane i do dzisiaj oczywiście tylko powiem więcej, że przyrasta nam systematycznie ilość godzin, ilość instruktorów, z czego się bardzo cieszymy.
20: Jakie to są szkółki, gdy pan tak mniej więcej powiedział?
19: No jest bibułkarstwa, koronkarstwa, malowania na szkle, oczywiście mówimy o wszelkich nauki na skrzypcach, na haligonce, na przykład dzisiaj taka haligonka, to już jest bardzo mało osób, bo z tego co się dowiedziałem, no nie wiedziałem, że nie ma nut w ogóle do haligonki. Muszą się po prostu uczyć z pamięci i to tutaj widziałem 2 czy 3 instruktorów, którzy uczą właśnie na tej haligonce naszych młodych młodą, naszą młodzież, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że kontynuacja będzie dalej prowadzona przez powiat, tak jak powiedziałem wcześniej tutaj do tych nauczycieli, że my zawsze zabezpieczamy środki i nie szczędzimy tych środków, aby po prostu te zawody były kontynuowane.
0: Tego co widzimy, to chętnych nie brakuje, a co z instruktorami, czy ich nie zabraknie?
19: Nie brakuje, powiem szczerze, czasami stawiamy warunki takie, bardzo chętnie damy pieniądze, ale poszukajcie sobie instruktorów. I jak samiście tu dzisiaj zauważyli, instruktorzy są, niektórzy w kilku gminach pracują, rozdzielają sobie tak godziny, układają, żeby można było i w jednej, czy w drugiej, czy w trzeciej, jeden chyba w pięciu gminach uczy, także z czego się bardzo cieszę.
0: I co widać, instruktorzy też są młodzi, co niektórzy, bo tu widzimy tak młodych bardzo, więc...
19: Ale to przypuszczam, że dzisiaj zadałem pytanie tej najmłodszej tutaj dziewczynce, tak powiem dziewczynce, bo faktycznie tak wyglądała, jakby jeszcze pewnie chodzi do średniej szkoły i to pewno po rodzicach, pewno gdzieś się tam uczyła lub ma takie uzdolnienie, że rozpoczęła tą działalność i kontynuuje po prostu ucząc innych. Około miliona złotych w skali roku, z tym, że tutaj jeszcze mamy nie same szkółki ginących zawodów, tylko mamy jeszcze nagrody z okazji Dnia Kultury, to też się w to wliczają i piękną mamy u nas fonotekę, gdzie nagrywamy po prostu zespoły i właśnie między innymi ci, co tutaj ich uczą, oni czasami często występują w różnych zespołach i nagrywamy płyty i tych płyt już będziemy mieć niedługo 200 sztuk. Także jest naprawdę, różne rodzaje są nagrywane. Nawet są marsze żałobne.
21: Kinga Zboziń, szkółka ikonopisarska w Starym Sączu i w Muszynie oraz szkółka plastyczna w Łabowej. Nie wiem, czy nietypowa, może tak, ale bardzo wdzięczna i mam bardzo dobre studentki, bo pracuję akurat, jeśli chodzi o ikonopisarstwo z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane, bardzo, naprawdę. Już mam chyba dwie albo trzy panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość. Pięknie malują po prostu i to jest tak wdzięczna praca ich, że aż po prostu cieszę się, że mogę z nimi współpracować. Tak, na szkółce ikonopisarskiej tutaj w Starym Sączu mam około 30 osób. W Muszynie, bo to jest dopiero drugi rok Muszyny, to zaczynamy, tak naprawdę to tam mam już 5 osób, ale w ciągu roku też panie takie postępy zrobiły, że tylko takich uczniów. To nie jest trudne, naprawdę. Ja myślę, że każdy z nas wystarczy 10% talentu, 90% pracy i jest w stanie się nauczyć na ikony malować.
1: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu Top 100 Apples in the World, który opublikowano pod koniec września. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy cieszą się, bo to ogromna promocja samych jabłek, ale też regionu. Mówi wójt Łącka Jan Dziedzina.
22: No, można powiedzieć, że w tej sytuacji niełatwej jakieś takie osłodzenie tej trudnej sytuacji, w jakiej sadownicy się znajdują, pojawiło się właśnie za sprawą tegoż kolejnego rankingu. To oczywiście jest pewnego rodzaju zaszczyt, honor, ale i też myślę, że potwierdzenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na, nazwijmy to, mapie tej produkcji sadowniczej w Europie, nie tylko w Europie. To też, nie ukrywajmy, jest fajna promocja Łącka jako takiego, bo w nazewnictwie jabłka łąckiego to Łącko bardzo mocno jest pozycjonowane, akcentowane, więc to jest taki wielopłaszczyznowo, można powiedzieć, fajny przekaz o tym, z czego Łącko słynie od bardzo dawna i życzyłbym sobie, żeby dalej mogło słynąć, bo przecież jest to efekt i pewnych wielopokoleniowych tradycji, pewnych zabiegów, które z ojca na syna przekazywane są, ale i też ciężkiej pracy sadowników. Jesteśmy nieformalną stolicą polskich sadów, więc ta duma i powód do tego, by czuć satysfakcję z zamieszkania w regionie ludzi, którzy w niełatwych warunkach i glebowych, i klimatycznych potrafią wycisnąć z ziemi naprawdę bardzo fajne rzeczy, bo też nie wchodząc w daleko idące szczegóły, no wiemy, że ten urok, ten klimat jabłka łąckiego bierze się właśnie z wielu czynników i tych glebowych, niełatwej gleby, z tego nachylenia, nasłonecznienia, ale i też z ciężkiej pracy sadowników. Jesteśmy w trakcie sezonu zbiorów, bo można na drogach zauważyć ciągniki i platformy, które zwożą jabłka. bukę i ten efekt pracy całorocznej, więc można powiedzieć, patrząc po drogach, po sadach, nie jest źle, ale wiemy też, ja to już od dłuższego czasu z uporem maniaka powtarzam, gdzie tylko mogę i wykorzystam tę okazję, na dłuższą metę będę bez jakiegoś sensownego systemu, racjonalnego oczywiście, ale jednak cen minimalnych, to będzie ciężko się obronić, nie Łącku, ale w ogóle polskiemu sadownictwu, bo wracam do tego, o czym pan wspomniał. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie pewnego rodzaju przewidywalność i też jakieś minimum opłacalności każdy chce mieć w tym, co podejmuje się. Nieważne, czy to jest pracownik na budowie, przecież tych budowlańców, jak Łącko słyniemy, czy to jest biuro, jakaś inna praca, czy praca sadownika. Każdy chce być godnie, godziwie za swoją pracę wynagradzany. A z tą stabilnością i przewidywalnością w sadownictwie, no powiedzmy, że jest słabo, bo i loteria w postaci przyrody, ale i też gra cen światowych produkcji, nadprodukcji, różnych rzeczy, które składają się finalnie na to, co sadownik za kilogram jabłka jest w stanie otrzymać. Ja już nie chcę tu po raz kolejny przywoływać, chociaż być może nigdy tego za wiele, więc przywołam rozbieżność między tym, co na półce w sklepie, nieważne jakim, jako konsumenci musimy za kilogram zapłacić, a między tym, co dostaje sadownik za tenże kilogram, no ta rozbieżność jest po prostu nienormalna, nieracjonalna, powiedziałbym, że zwyczajnie w świecie nieuczciwa. Ja mogę powiedzieć tak, że mam tę przyjemność i satysfakcję, że jak chodzi o spożycie w Polsce, gdyby więcej było takich osób, to pewnie i ze zbytem byłoby prościej, bo to statystycznie spożycie spada, ja jestem tym, który na pewno je zawyża, a z odmia na pewno szampion, dlatego że go od zawsze lubię, ale nie jestem wybredny, nie wybrzydzam i co tylko ma wygląd jabłka i smakuje jak jabłko, nawet jeśli kształt nie musi być taki satysfakcjonujący, pokłaniam, konsumuję. Że jabłka łąckie mają to coś swojego, co zostało uznane przez, co by nie powiedzieć, jednak poważaną platformę rankingową jako najlepszy tenże w skali tej ocen, a przecież tam kilkadziesiąt odmian było ocenianych, więc ten szampion łącki różni się od innych zdecydowanie i smakiem, i też innymi wiadorami.
2: No bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, no z takich właśnie słonecznych miejsc. Ja lubię jabłuszka. Takie fajne są w smaku. Takie, no, wszystkiego mają zrównoważone. I kwas, i słodycz.
3: Jak jabłka, to bardziej coś przetworzonego, ciasta, coś takiego. Samych jabłek raczej rzadko jem. W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
4: Bernadeta Wąchała-Gawę, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. Można powiedzieć, że Łącko sadami stoi, tym bardziej, że tradycja tego sadownictwa w Łącku sięga XII wieku, gdzie już w zapisach historycznych była informacja o tym, że pierwsze suszone owoce, czyli jabłka, śliwy, spławiano Dunajcem i szły dalej w Polskę do Gdańska. I tak naprawdę w Łącku ta tradycja sadownicza jest bardzo mocna i bardzo mocno rozwinięta. Już na początku XIX wieku pierwszy zarządca dóbr kameralnych, czyli Hercog, założył taki duży sad owocowy. Ale jeżeli mówimy o rozwoju sadownictwa, to tak naprawdę przełom XIX i XX wieku. I dużą zasługę mają w tym lokalni proboszczowie. I tu w formie anegdot do dziś wśród naszej lokalnej ludności krążą opowieści o księdzu Macieju Szaflarskim, który młodym parom, młodym narzeczonym na czas przygotowania przed ślubem nakazywał sadzić po 10 drzewek jabłoniowych. Natomiast myślę, że to dużo ciekawsza anegdota, która chyba spodobała się większości mieszkańców, sądząc po tym, co widzimy dojeżdżając do Łącka, czyli ogromne ilości pięknie zagospodarowanych sadów, dotyczy księdza Jana Piaskowego, który za pokutę lokalnym mieszkańcom nakazywał sadzenie jabłonek w liczbie od 10 do 15 w zależności od tego, jakie mieli grzechy, a że chyba grzeszyli dużo i chętnie, w związku z tym te sady owocowe pięknie na naszych lokalnych stokach się rozłożyły. I tu już stąpając bardziej ostro, mocno po ziemi, osoba Stanisława Wilkowicza, czyli dyrektora szkoły miejscowej, szkoły w Łącku, który przyjechał tutaj w 1898 roku. I pomijając jego olbrzymie zasługi, jeżeli chodzi o edukację młodzieży, bo ze szkoły dwuklasowej rozwinął szkołę do sześcioklasowej szkoły, przede wszystkim wprowadził zajęcia takie dodatkowe dla dzieci, zajęcia, które nazywano pesteczkami.
5: i każde dziecko za zadanie miało przynieść na takie zajęcia pudełko po zapałkach wypełnione pestkami. I te pestki sadzono i hodowano w szkolnym ogródku. Gdy młodzież kończyła już edukację, to dostawali właśnie te wyhodowane przez siebie drzewka z tych pesteczek. I te zasługi Stanisława Wilkowicza dla naszego sadownictwa są ogromne, mimo że on był samoukiem w tej dziedzinie, ale nauczył odpowiednio pielęgnować, przycinać te drzewa i sprawił to, że właśnie te sady zamieniły się w takie profesjonalne już gospodarstwa sadownicze. Zresztą wspominają o nim również jego byli uczniowie, już w tej chwili oczywiście nieżyjący, bo w 1927 roku Stanisław Wilkowicz przeszedł na emeryturę i wrócił do swojej rodzinnej miejscowości, ale jego zasługi dla właśnie sadownictwa są ogromne. Także jeszcze mówiąc o sadownictwie, należy zaznaczyć, że ten naprawdę ogromny rozwój to jest po II wojnie światowej, kiedy sady rozkładają się pięknie na tych zboczach Kotliny Łąckiej. I tutaj musimy zaznaczyć, że ten specyficzny mikroklimat, który właśnie w Kotlinie Łąckiej jest, sprzyja wyjątkowej, wyrazistej nucie owocowej tych jabłek i właśnie ta nuta owocowa została również doceniona na rynku europejskim. Po pierwsze, że w 2005 roku jabłko łąckie zostało wpisane na listę produktów tradycyjnych, a 5 lat później zostało uznane certyfikatem chronionego oznaczenia geograficznego. I właśnie to podkreśla tą wyjątkowość tych łąckich jabłek. No i oczywiście myślę, że każdy, kto kiedy chociaż raz spróbował łąckich jabłek, to się ze mną zgodzi, że mają one w sobie coś wyjątkowego, czego potwierdzeniem jest chociażby ta ostatnia najwyższa nagroda w tym rankingu Atlas Taste. A jeszcze jakbyśmy mówili o jabłkach łąckich, no nie mogłoby być inaczej, bo dzięki właśnie tej rozwiniętej gospodarce sadowniczej udało się również w 1947 roku uchronić Łącko od takich decyzji infrastrukturalnych, które miały wpłynąć na to, że Łącko miało zniknąć skryte pod wodami Dunajca, a wtedy ówcześni mieszkańcy z Maciejem Talarem na czele wybrali się do Warszawy, pokazując właśnie nasze piękne stroje, dorobek tego regionu. I w 1947 roku zaowocowało to zorganizowaniem pierwszego święta kwitnącej jabłoni, które tak naprawdę po dziś dzień gromadzi wielu, wielu ludzi z całej Polski, nie tylko z Polski. Stało się taką swoistą marką regionu, a już tradycją jest też to, że ten przejazd konny, który otwiera święto kwitnące jabłoni, prowadzi właśnie ulicami Łącka, a wszyscy ci, którzy przyjeżdżają, mogą podziwiać piękne kwitnące sady. Jedyne w swoim rodzaju, bo jeżeli uda się, mówiąc kolokwialnie, strzelić w termin, to właśnie wtedy jest najpiękniej, bo cała łącka kraina zamienia się w taką bajkową krainę, urzekającą swoim pięknem w kolorach bieli, różu. No i to wszystko sprawia, że do Łącka chce się wracać. No i wracają ludzie, to nie tylko przy okazji kolejnego święta, czyli święta owocobrania, związanego tak ściśle też również z tym regionem, gdzie z kolei pokazujemy właśnie dorobek rolników, sadowników, ludzi, którzy kochają swoją ziemię i którym ta ziemia odwdzięcza się, dając najpiękniejsze i najlepsze owoce. I właśnie we wrześniu, w trakcie święta owocobrania, istnieje możliwość obejrzenia, posmakowania i sprawdzenia tego, jak tak naprawdę Łącko smakuje i jak wygląda, bo to wszystko wpływa właśnie na to, że chwalimy się nie tylko sadownictwem, ale chwalimy się też naszym wyjątkowym regionem, regionem góralskim, regionem górali białych, górali łąckich.
6: Barbara Klak, prezes zarządu. My jako sadownicy, jako grupa zrzeszająca producentów jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ktoś docenia smak tego jabłka. Ten region słynie z jabłek łąckich, jest to typowy rejon sadowniczy, Kotlina Łącka. Także sadownicy na pewno będą produkować jabłka łąckie, bo widzą duże zainteresowanie. Także dzięki smakowi, wyrazistości
7: ten smak wyróżnia się na tle innych jabłek. Konsumenci to doceniają. Jest to ranking, który oceniają użytkownicy. My to też widzimy po sprzedaży naszych jabłek łąckich, że ta skala wzrasta, więc widzimy, że konsumenci doceniają te różnice. Latami to trwało i widzimy, że faktycznie konsumenci tych jabłek spożywają więcej, zwłaszcza jabłek łąckich, bo widzą tą różnicę. Wyrazisty smak, wyższa kwasowość, rumieniec, który jest zwłaszcza szczególny właśnie na tych naszych jabłkach łąckich, i konsumenci to doceniają. My jesteśmy z tego oczywiście bardzo dumni. To się zmienia też w perspektywie lat, ale widzimy teraz, że odmiany typu Jona Prince, Ligol, Champion, Golden to są odmiany, które królują w polskich domach. Doceniają ten smak, także to są te odmiany. Jeżeli u nas, my to widzimy, tak, dwukrotnie wzrosła sprzedaż jabłek łąckich w porównaniu na przykład do tamtego roku. Także to zainteresowanie, być może te rankingi też to powodują, że konsumenci zaczynają bardziej zwracać uwagę na smak jabłka, na różnorodność odmian. Także widać, że trend jest wzrostowy. Tak, ja uważam, że teraz w ogóle social media, internet są jednym z głównych możliwości reklamowania właśnie jabłek i nie tylko, i widać, że konsumenci nie boją się już nawet tych jabłek zamawiać przez internet. Także tutaj też ten trend się zmienia i my się z tego ogromnie cieszymy, bo dla sadowników otwierają się nowe możliwości też kanałów sprzedaży. Moim zdaniem producenci są bardzo skupieni na produkcji tego jabłka, na utrzymaniu tej wysokiej jakości, ale jeżeli już dojdzie do nich taka informacja, jak najbardziej się z tego cieszą.
8: Gądek Krzysztof, udziałowiec Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łąckich. Według mnie ten smak bierze się stąd, że te jabłka są uprawiane na dość dużych skłonach. Jest bardzo duże nasłonecznienie, ziemie są troszeczkę cięższe, więc te jabłka mają troszeczkę wyższą kwasowość i ten stosunek cukru do kwasów jest wyjątkowy i niespotykany w całej Polsce. Na pewno wpływ ma rodzaj gleby, na którym jest ten, nasłonecznienie, no i oczywiście no praca ludzi, którzy to wykonują i dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
9: Jednym z cenniejszych bogactw ziemi łąckiej jest specyficzny klimat sprzyjający sadownictwu i te walory zaczęto wykorzystywać bardzo wcześnie już w gospodarce. Istnieją przekazy historyczne, że uprawa drzew owocowych znana była już w średniowieczu, co potwierdzają późniejsze zapisy z tak naprawdę XVI-XVIII wieku, gdzie w przekazach dotyczących spadków, dotyczących sporów sądowych pojawiają się tak zwane wiertele śliwi jabłoni, czyli taka dawna miara. Dużą zasługę w rozwoju sadownictwa mieli też łąccy proboszczowie, między innymi jako pierwszy wspominany w kronikach parafialnych ksiądz Kacper Melchior Czekajski, który zasłynął z tego, że rozpoczął dbałość o to, by ta kultura sadownicza znalazła się w tej gospodarce regionu. Kolejny z księży, ksiądz Maciej Szaplarski, to jest taka połowa XIX wieku, zasłynął znów z tego, że kazał narzeczonym, którzy przychodzili do zapowiedzi, przynieść zaświadczenie od wójta lub sołtysa, że zasadzili w swoim ogrodzie, w swoim sadzie 10 drzewek owocowych. Kolejna postać, ksiądz Jan Piaskowy, zasłynął z tego, że kazał swoim mieszkańcom parafianom w ramach pokuty sadzić drzewka owocowe, a że górale łące charakterni, to tych sadów zrobiło się z biegiem lat wiele wokół. Ważną postacią jest, myślę, Stanisław Wilkowicz, czyli kierownik, nauczyciel łąckiej szkoły, który w ramach lekcji przyrody stworzył szkółkę drzewek owocowych, uczył dzieci. Do tej pory istnieją przekazy jego uczniów, którzy opowiadają o tym, jak kazał jesienią przynosić dwa pudełka pestek jabłoni i jedno pudełko pestek gruszy, żeby zaszczepić w dzieciach te pasje, ale też pokazać im, jak dbać o jabłonie. Łąckie jabłko i sadownictwo tak naprawdę pojawiało się też w międzywojennej prasie. Mamy zapisy z 1934 roku, gdzie łąckie jabłka dorównują jakością, wyglądem, smakiem jabłkom, chociażby kalifornijskim.
1: Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie, także z Polski. W kalendarzach mamy jesień. Jej oznaki doskonale widać w Nowym Sączu, a także w powiecie. Przyrodnicy przyznają, oznaki jesieni w przyrodzie widać już od dawna, a winna jest susza.
10: Widać jesień, ona jest strasznie szybko przyspieszona tą suszą, katastrofalną suszą. Ja ciągle o tym mówię, ale no, w Krynicy akurat w niedzielę byłem, to ten potok Krynicianka, czarny potok, to tam, żeby z tego kiedyś potoku, który był rwący, to teraz, żeby nabrać trochę wody, to tam trzeba by stać z miską z kilka minut, żeby się tej wody do niej nalało. To jest po prostu, mamy tragiczną sytuację i mógłby się o ten deszcz, bo naprawdę nic tam niego nie zostało. W lasach zapanowała cisza. Wszystko, co miało odlecieć, to właśnie odlatuje. No, już nie pożegnaliśmy jaskółki, pożegnaliśmy jeżyki z sądeckiego nieba. Bociany, tak. W tej chwili powoli odlatują czarne bociany. Odlatują też przy drogach, można zobaczyć na przykład orliki. Kilka sztuk tam gdzieś te przy drogach siedzi na padlinie, ale one lecą na południe. Ptaki śmiane, szpaków już nie ma. Natomiast też taka ciekawostka, proszę zwrócić uwagę na czarne tak zwane ptaki, czyli gawrony, nie kruki. Gawrony, wrony i kawki. To już są, powiedzmy sobie, litewsko-białoruskie. Nasze są już w okolicach, powiedzmy sobie, południe, to już będzie okolica Chorwacji. A u nas to jest taka płynna zmiana, ponieważ my ich nie rozpoznajemy, tak? To nam się wydaje, że są ciągle te same. Nie, to są już przybysze ze wschodu. Z tym, że to się dynamicznie zmienia, bo klimat się rzeczywiście ociepla. Na przykład pozostają u nas duże stada tych pięknych, dużych ptaków, takich, które się nazywają żurawie. One będą w październiku takimi kluczami przelatywać przez Dolinę Popradu, ale część już w Polsce zostaje. Zostają kosy, zostają trochę drozdów, tych takich wszystkożernych, dlatego że no, opłaca się zostać na miejscu, jak jest, to jest takie ryzyko. Jak zima będzie łagodna i przeżyje, to będę pierwszy w gnieździe. Ale jak zima będzie ostra, no to w tym momencie sorry, przegrywasz życie. Takie jest. Wszystkie sikorki zostają, sowy, tak? Z ptaków drapieżnych zostaną orły przednie. No i taką proszę rozglądać się po niebie, bo ostatnio coraz częściej obserwujemy u nas, to jest związane z ociepleniem klimatu, sępa pyłowego. To jest taki prawie 2,5 ponad metra rozpiętości ptak. On należy do jastrzębiowatych, ale on nie zabija. To jest gość z południa, z terenów Rumunii, Bułgarii i powiedzmy sobie Węgier południowych. U nas to tak zalatuje, no bo okazuje się, kiedyś ponoć gniazdował w Tatrach i Pieniach, ale no, on będzie miał kłopot, bo musi dać dużą padlinę. Tą padlinę to pogryzają te nasze myszołowy, które też zostają.
0: Takim symbolem jesieni są chyba kolorowe liście. Na razie jeszcze ich nie ma za dużo, ale będą. Czy sprzątać, palić, wyrzucać, czy na coś nam się przydadzą?
10: W życiu bym nie palił, odradzam. To jest w ogóle zakazane, to jest bez sensu. Zakompostować. Znaczy się, możecie Państwo włożyć te brązowe worki, włożyć przed dom i modlić się, żeby nikt ich nie rezerwał, bo tam będzie strasznie, to się zaparzy, zagotuje i będzie śmierdzieć, ale to można to zakompostować. Jak ktoś ma ogródek, no to kompostownik plus pryzma kompostowa plus szczepionka kompostowa. Nie mogę powiedzieć Państwu jaka, ale są takie na rynku, które, no to bym reklamował. Ale sam mam taką szczepionkę rewelacyjną, która no wszystkie odpady kuchenne, w życiu nie wystawiłem brązowego worka. Rozkłada dosłownie w mgnieniu oka. No za to jest kompost, który można rozsypać po trawniku. No. Obieg zamknięty.
0: Zostawiamy trochę liści dla jeży na zimę?
10: Ale rzeczywiście, gdzieś w jakimś zapuszczonym kącie ogrodu, to ja bym usypał taką, przy jakimś krzaku, podstawie jakiegoś krzewu, usypałbym taką hałdę, bo tam mogą być albo jeże, albo będą tam spały inne owady. Mogą się zakopać na przykład motyle w takich suchych liściach, cytrynka, mogą się tam zakopać niektóre rusałki, tak? No, jeże też, ale no, wiele zwierząt chętnie owadów tam zazimuje. Jedyny wyjątek bym zrobił dla liści kasztanowca. One są zaatakowane przez szrotówka, w tym są larwy. Trzeba to wygrabić i nie wolno palić, trzeba to zutylizować, na przykład przykopując, przysypując ziemię, żeby ten motylek nie wyszedł ze środka, bo na tego kasztana zje na przyszły rok.
0: Powiedział Pan o jeżach. Jeże chyba to takie zwierzaki bardzo przyjazne na działce.
10: No ja mam takiego jeża, do mnie przychodzi jeden i on po prostu chodzi po fuka, stuka pod drzwiami i on czeka. Wszyscy mówią, nie wolno. No ale jak mu nie dać odrobinę mleka? No ja mu dodaję karmę dla kota, bo on kiedyś zajrzał do karmy do kota, to ją wyczyścił z miseczki do spodu. No i sobie chodzi, fuka, strasznie przyjemne. On nawet się nie zwija w tej chwili w taką, tam, bo już jest tak przyzwyczajony, że coś dostanie.
0: Ale przy okazji załatwi nam szkodniki na działce.
10: No oczywiście, że tak. No to nie ma problemu ze szkodliwymi owadami, a szczególnie są takie larwy takich bardzo nieprzyjemnych nocnych ciem rolnic, które wychodzą z ziemi na żel w nocy. To jest jeż, jest dla nich najlepszym, na nie jest najlepszym panaceum, bo on zastępuje ptaki owadożelne, które żyją w dzień.
0: No i pytanie na koniec jeszcze odnośnie jesieni, tej takiej gorszej strony, czyli smog. On pewnie do nas wróci.
10: No, jak każdego roku zrobi się zimno, zaczniemy palić. Niestety nie udało się nam zlikwidować wszystkich pieców węglowych. Ludzie boją się, ja to doskonale rozumiem, wymieniać stary piec węglowy, no bo każdy myśli, a czym ja będę, sytuacja polityczno-wojskowa jest taka, jaka jest, ja będę palił, więc najbardziej niebezpieczne spalenie śmieci. A i tutaj od razu Państwu chciałem powiedzieć, że Straż Miejska nasza zainwestowała, dostała dotację z jednego z programów na takiego drona. Ja byłem sceptycznie do niego nastawiony. On ma taką głowicę i on służy do lokalizowania miejsc nad miastem, gdzie się coś złego pali. Jeśli ktoś, widzimy, że się dymi, nadlatuje dron, patrzy co w tym z komina wylatującym, wpada kontra. Tak, on nam potrafi zdiagnozować, gdzie się dymi, natychmiast. I potem wiemy, że już nie szukamy na ciemno. Oczywiście ja nigdy nie namawiałam, żeby donosić, ale przepraszam, jak ktoś w sąsiedztwie brzydko pachnie, zgłoście, bo to was truje. No, nie miejcie litości Państwo. No. Wdychacie smród i szczególnie jak wy nie dokładacie śmieci, macie gaz, za który płacicie, a ktoś po sąsiedzku w nocy pali te śmieci, zgłoście.
1: Mówił Grzegorz Tabasz, przyrodnik i dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Jesień potrwa do 21 grudnia, po niej powitamy zimę. Czekali długo, ale doczekali się. Chodzi o fanów grzybów. W tym roku sezon na te leśne przysmaki w regionie sądeckim nieco się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby ruszyły. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale już można coś znaleźć. Pojawiają się między innymi rydze, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
11: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć. Raczej już sprawdzone miejscówki, dalej od zabudowań. I najlepiej wcześnie rano, zanim inni grzybiarze mnie ubiegną. Koszyk wiklinowy na pewno i nóż, żeby te grzyby przycinać. Zdecydowanie mniej jak na razie. Na pewno pogody. Po prostu było zbyt sucho, żeby one jeszcze urosły. Ale

0: Owszem, wymaga to dość dużo długiego czasu, też obróbki, potem samo kiszenie trwa 2-3 miesiące. Natomiast no potem w zimowy wieczór, kiedy zjemy na przykład żur na kiszonych rydzach albo takiego kiszonego rydza do jakiegoś mięska, no to człowiek sobie przypomina po pierwsze wycieczki leśne, jesienne, a po drugie no, ten smak jest nie do podrobienia, kiszony rydz. No, żyję w Beskidzie Niskim już 20 lat, w związku z czym mam swoje miejscówki. Niemniej popadam w kompleksy, kiedy widzę, że ja wyszłam z tego samego lasu z 1/3 koszyka i to takich marnych rydzów, a za mną idzie wytrawny grzybiarz, który stąd pochodzi i on przynosi 2 wielkie kosze i ja na przykład mam takiego pana Andrzeja i mówię, panie Andrzeju, czy musiał pan zrobić to teraz? Nie mogłam stąd wyjść. Musi pan mnie wprowadzać w kompleksy. No. Jest to frustrujące, ale jest to też piękne, bo sama wyprawa do lasu, przebywanie na łonie natury, to jest coś, na co co trzeba robić, co trzeba polecać innym ludziom, a co warto robić z rodziną, ze znajomymi. To jest najlepsza forma odpoczynku, właśnie takie wyjście do lasu, niekoniecznie nawet po to, żeby znaleźć grzyby, ale odpoczynek wśród drzew, wśród śpiewu ptaków, a teraz jeszcze na to wszystko mamy rykowisko, więc czasem można się przestraszyć, ale jak już tak usłyszy się ryczącego byka, ryczącego jelenia, no to tak człowiek sobie uświadamia, że jest taki malutki w stosunku do natury, do przyrody.
1: Dzień dobry, Barbara Miernik, restauratorka. No, rydze to są wyjątkowe grzyby, które w Beskidzie Niskim, w Beskidzie Sądeckim wysypują jesienią bardzo obficie. My w swojej restauracji, w Starym Domu Zdrojowym Wysowej Zdroju, przyrządzamy wiele potraw. No, klasyka to oczywiście rydze smażone na klarowanym maśle, niekiedy na gęsim smalcu. Robimy żur na kiszonych rydzach, który jest absolutnym hitem w Polsce, ponieważ niewiele osób potrafi kisić rydza, a jeszcze mniej potrafi ugotować z tego dobrodziejstwa żur. Oczywiście rydze marynujemy, a jeszcze robimy pierogi z rydzami i cepeliny z rydzami. Jak to się niektórzy śmieją, nie robimy jeszcze z rydzów lodów, ale to kwestia czasu i tego się nauczymy również. Goście bardzo sobie chwalą wszelakie potrawy z rydzami, no bo jak wiemy, rydze są bardzo szlachetne, mają wspaniały zapach, kolor, no i nadają się do przyjęcia przy różnych okazjach i podczas urodzin, podczas różnych jubileuszy, no ale nie tylko. Goście przyjeżdżają do nas na rydze pod różnymi postaciami, a specjalnie przemierzając nawet paręset kilometrów, aby w weekend wolny zasiąść u nas do stołu i z przyjaciółmi czy z rodziną skosztować tych delicji. Możemy jeść je cały rok pod warunkiem, że umiemy je przetworzyć i przechować. Absolutnie najlepszym momentem jest październik, ponieważ rydze lubią się wysypywać po pierwszych chłodnych dniach, nawet i po przymrozkach. Oczywiście muszą mieć sporo wilgoci, w związku z tym najczęściej rosną przy potokach, przy strumieniach. No, u nas w Starym Domu Zdrojowym mamy rydze cały rok. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, ponieważ są wyjątkowo kapryśne ze względu na małe opady, niskie opady deszczu, ale już się pojawiają. Co robimy z tymi grzybami, żeby je mieć cały rok i żeby gości rozpieszczać przez cały rok? Oczywiście je przede wszystkim kisimy. Kiszone rydze zostały przeze mnie wpisane, dzięki staraniom moim, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego, więc jest to produkt w tej chwili z marką i cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego oczywiście je marynujemy. Marynujemy je klasycznie, ale z dodatkiem miodu, ponieważ wtedy ta zalewa jest delikatniejsza. Oczywiście miodu prawdziwego, my używamy wielokwiatowego. Marynujemy je również łącząc je z pomidorami i nazwałyśmy je rydze z buja Wasyla. Cóż jeszcze robimy z rydzami? Jakie przyprawy lubią rydze? Rydze ze względu na to, że są bardzo szlachetne, niewiele potrzebują, że

0: właściwie smakować. Same mają posmak orzechów. Dodajemy do nich sól i pieprz. Oczywiście z wyjątkiem tych kiszonych, marynowanych, bo one wymagają jeszcze innych przypraw. Ziela angielskiego, bobkowego liścia, octu. Ale te klasyczne smażone to tylko pieprz i sól. Niczego więcej nie potrzebują, oprócz oczywiście dobrego pieczywa, żeby czymś wziąć i wyjąć te resztki pysznego masełka, które się wytwarza pod rydzami.
1: Paweł Szczygieł, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. To jest wyjątkowy grzyb. Może nie najczęściej, ale oczywiście sprzyja temu jesienna pora roku i no, ma odpowiednie warunki do tego, aby wzrastać, szczególnie w tych miejscach takich uwilgotnionych, czyli tak jak w tej chwili mamy porę, gdzie trochę tego deszczu się pojawiło. No i cechuje go to, że te walory smakowe, niektórzy nawet wyczuwają pewnego rodzaju posmak orzecha, to, że jest no, ten owocnik bardzo taki twardy, do tego już aromatyczny, no tak jak każdego rodzaju pewnego no, myślę, wymagania czy specyfiki, jeżeli chodzi o walory smakowe, no, jest też bardzo dobrze odbierany przez część amatorów grzybobrania. No, nie można powiedzieć, że jest go więcej. Na pewno drzewostany te jodłowe, gdzie występuje dużo większa wilgotność, jak na przykład właśnie w tych borowych, sosnowych, sprzyja temu, żeby tego rydza było w porównaniu do innych terenów troszeczkę więcej. Czyli tak, mamy odpowiednią wilgotność, bo musimy pamiętać, że każdy grzyb, którego widzimy, to jest postać owocnika, a ta grzybnia rozwija się w tej sferze gleby. Do tego, aby dobrze mogła ta grzybnia się rozwijać, a co za tym idzie uzewnętrzniać w postaci owocników, muszą być odpowiednie warunki, czyli mamy wilgotność, dodatkowo pojawi się wyższa temperatura, no to myślę, że to grzybobranie, na które tak czekamy, jeszcze przed nami. Pierwsze w ogóle planowanie takiego grzybobrania i wyjścia wiąże się z tym, abyśmy odpowiednio się ubrali. No, mamy warunki tak jak w naszych okolicach, warunki górskie czy podgórskie. To podstawą dobre buty. Nie ulega wątpliwości, a szczególnie teraz w okresie jesiennym pojawia się mgła, czyli ograniczona widoczność, czyli musimy to swego rodzaju przejście, tą trasę zaplanować, żeby wiedzieć i pamiętać o jakichś miejscach charakterystycznych, gdzie przemieszczamy się, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Góry mają to do siebie, że jest pewnego rodzaju wyznacznik, gdzie możemy w sytuacjach, jeżeli utracimy jakąś świadomość, gdzie jesteśmy, żeby jednak schodzić w dół do dolin, tam albo dojdziemy do jakiejś miejscowości, albo przynajmniej do takich dróg, szlaków komunikacyjnych, gdzie ktoś nam może pomóc. No i jednak nieodzownym dzisiaj naszym takim elementem wyposażenia jest telefon. Czyli tutaj zarówno to bieżące położenie możemy śledzić, jak i wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje, które także ze środowiska leśnego pojawiają się, bo trzeba pamiętać, że można nieodpłatnie pozyskać z banku danych o lasach taką mapę, gdzie możemy zlokalizować się, gdzie jesteśmy. Czyli to bezpieczeństwo to jest ubiór, no i też świadomość tego terenu, rozpoznanie terenu, w którym się będziemy poruszać. Na pewno to zalecenie, aby ścinać, tak, czyli aby ten fragment właśnie tej grzybni, która jest osadzona na tym korzeniu, żeby ona pozostawała, żeby dalej ta grzybnia mogła trwać. Zresztą tutaj ta część też nie ma żadnego znaczenia wykorzystania tego kulinarnego, czyli tu jakby te dwie korzyści towarzyści są pozostawione, ale nie ma żadnego też jakby przeciwwskazania, aby pobierać w całości. Z punktu widzenia też takiej estetyki, no to dobrze, aby tej gleby tak nie było z pozostałymi grzybami, czyli jak najbardziej na ta zasada, aby ścinać grzyby, obierać je w lesie, pozostawiać, a nawet te fragmenty właśnie nie do wykorzystania, one rozłożą się w lesie i nie ma najmniejszego kłopotu. Rydz, borowik szlachetny, to są najbardziej cenione i popularne grzyby. O rydzu już mówiliśmy, do tego mamy jeszcze kurki, też bardzo charakterystyczne i uwielbiane podgrzybki, koźlarze, maślaki. Także to królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, owocników, no jest duże. No tak, ten rok różni się od innych, no ale to już jesteśmy na to przygotowani. I faktycznie, biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon letni jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych.
2: Leśnicy przypominają, że do lasu wchodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. SK2.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we

Punktualnie godzina 9 w niedzielę 11 października. To jest Radio SK2, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i pomimo brzydkiej pogody za oknem gwarantuję wam, że my naszymi polskimi hitami mocno was rozgrzejemy.

Myślę, że to był dobry numer na rozbudzenie się w niedzielny poranek, bryska i jej odbicie. Teraz jeszcze coś, co bardziej was, myślę, rozbudzi. No bo nie wiem, czy wiecie, że w Polsce mamy miejsce, które wygląda, jakby Harry Potter miał tutaj zaraz zacząć kolejny rok nauki. I chodzi mi o zamek w Mosznej, nazywany polskim Hogwartem. Ma dziesiątki wież, bajkową architekturę i historię, w której no nie brakuje tajemniczych legend. Co ciekawe, bywał tutaj nawet niemiecki cesarz Wilhelm II. A jeżeli szukacie pomysłu na jesienną wycieczkę albo idealnego miejsca na piękną sesję zdjęciową, no to proszę bardzo. Tylko różdżki nie pakujemy, chyba że chcecie zaczarować korki w drodze powrotnej. SK2 Perfekt, niewiele ci mogę dać w SC2 już teraz, ale muzycznie to my wam damy bardzo dużo, obiecuję.

Marcin Rozynek i numery najlepsze, a tym razem historia z gatunku niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że wsiadacie na statek i płyniecie na drugi koniec świata, żeby zachować własny język i kulturę. I dokładnie taki plan mieli Walijczycy, którzy 161 lat temu wyruszyli do Argentyny. Chcieli stworzyć tam walijską społeczność, w której będą mogli żyć po swojemu, no i mówić własnym językiem i oczywiście pielęgnować własne tradycje. I wiecie co? To nie była chwilowa emigracyjna przygoda, tylko początek historii, która przetrwała pokolenia. A my czasem nie potrafimy utrzymać kontaktu ze znajomymi z drugiego końca miasta, no bo dla nas jest tak strasznie daleko i trzeba dwa razy przesiadać się w tramwaj. No, więc teraz pomyślcie sobie o tym. SK2. A muzycznie już teraz Krzysiek Zalewski i jego Anuszka. Mega dobry numer, posłuchajmy.

0: Dobry numer Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, z najnowszego albumu Mroza, który ma taki sam tytuł. To jest 7 studyjny album Mroza. A tym razem o imprezie, która wydarzyła się wczoraj, no bo wczoraj wielkie święto muzyczne, roztańczony PGE Narodowy, no a tam prawdziwy festiwal gwiazd, słuchajcie, no i oczywiście stylizacji. Skolim postawił na Ortalion, Magdalena Narożna na szmaragdową zieleń, no a Blanka odsłoniła płaski brzuch. No i każdy miał swój pomysł na to, jak przyciągnąć spojrzenia, no i zostać zapamiętanym, no bo na takim evencie nie wystarczy dobrze zaśpiewać. Umówmy się, trzeba jeszcze się ubrać tak, żeby następnego dnia ludzie pamiętali, kto występował, a kto wyglądał, no, jakby pomylił garderobę z szafą na siłowni. SK2.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 piosenka, którą wszyscy, którzy chodzili do gimnazjum, pamiętają doskonale. Dlatego, że tańczyliśmy do tej piosenki tańce przytuleńce na szkolnych dyskotekach. Farba chce tu zostać. No nie mogło być inaczej. Po 10 na początek Urszula, Sylwia Grzeszczak i Budka Suflera. Będziemy powolutku i spokojnie rozbudzać Was i wprowadzać w dobry nastrój w tę niedzielę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Witajcie, Michał Rejduch. Ruszył mały festiwal form artystycznych w Nowym Sączu. Po raz 34 organizuje go Mała Galeria. Wydarzenie promuje różnych twórców i pokazuje też różne oblicza sztuki. A w czwartek w ramach festiwalu czeka Was koncert kwartetu smyczkowego Rosa. Zacznie się o 18.30. Wstęp darmowy. Przed nami ostatni tydzień jesiennego festiwalu teatralnego w Starym Sączu. Spektakle można oglądać w tutejszym Sokole. Jeszcze do czwartku szkoły mogą zgłaszać się do Mistrzostw Małopolski w grze GeoGuessr. Organizuje je Sądecki Elektryk.
0: No i mamy godzinę 10 na zegarach. Zaglądamy do kartki z kalendarza i dzisiaj imieniny obchodzi Aldona i Brunon. Wszystkiego najlepszego, a my będziemy grać polskie hity nie tylko dla tych, którzy obchodzą imieniny i urodziny, tylko dla wszystkich tych, którzy właśnie wstali i jedzą śniadania niedzielne. Te bardziej skromne, ale i te bardziej takie huczne i wyjątkowe. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Budka Suflera i Bal Wszystkich Świętych na kilka chwil po godzinie 10 w Radiu SK2. I teraz pytanie, które zadaje sobie większość osób, która lubi jeść maliny, które no o tej porze roku są najlepsze. Więc pytanie brzmi, myjecie maliny przed jedzeniem, czy wrzucacie je prosto do buzi? No i tutaj, słuchajcie, zdania są podzielone, ale specjaliści odżywienia rozwiewają wątpliwości i odpowiadają wprost, że te delikatne owoce trzeba płukać pod zimną wodą. I powiem wam, że no okej, tylko że przy malinach jest jeden problem. Człowiek chce umyć całą porcję, ale zanim doniesie je do zlewu, połowy już nie ma. No i teraz pytanie, to był deser czy kontrola jakości? SK2. A teraz nowość, Kuba i Kuba, chłopaki w SC2.

0: Słuchajcie, jest szansa, że tej nocy niebo nad Polską zafunduje nam niezłe widowisko. Chodzi o zorzę polarną, która może być widoczna również u nas w Polsce. Wydano specjalny alert, więc warto wieczorem zerknąć w niebo, najlepiej z dala od miejskich świateł, na jakieś łące, żeby była taka duża przestrzeń. I pomyślcie, że nie trzeba lecieć do Norwegii, ani wydawać fortuny na wycieczkę. Wystarczy, odrobina szczęścia, bezchmurne niebo, i dobre miejsce. Więc dzisiaj proponuję wieczorem, zamiast scrollować telefon przed snem, spojrzeć w górę. No bo może okazać się, że najlepszy spektakl tej nocy będzie za darmo, a nie na serwisach streamingowych. SK2. A teraz duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty. Ja wyglądam za okno i rano było okropnie szaro, buro i ponuro, ale widzę, że słońce troszkę się przeciera, więc trzeba zadać pytanie, co z zimą? No bo pytanie, czy możemy wyciągać sanki, czy na razie wystarczy nam grubsza bluza. I tutaj synoptycy z IMGiW przyjrzeli się prognozom na sezon 2026-2027. I na razie wygląda na to, że o białych świętach możemy pomarzyć, bo grudzień może być zdecydowanie cieplejszy niż zwykle. Ale uwaga, bo to wcale nie oznacza, że zimy i śniegu i mrozu nie będzie, no bo styczeń może być bardziej zimowy, taki bardziej śnieżny i w styczniu ma pomrozić, więc no wiadomo. Polska zima jest jak niezdecydowany klient w sklepie. Niby już wychodzi, a za chwilę wraca po jeszcze jedną rzecz. No i bądź tu człowieku mądry.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: I po reklamie.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. A na zegarach powolutku wybija nam godzina 11. Po 11 muzycznie na start Kwiat Jabłoni, Dżem i Sanach. A oprócz tego dużo jesieniarskich tematów i plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
0: No i mamy to, godzina 11 na zegarach. Mam nadzieję, że wszyscy wstali, a jeżeli nie, no to... No to słuchajcie, za chwilkę piosenka, którą mogą zaśpiewać wszyscy ci, którzy wczoraj za bardzo zabalowali. Kwiat Jabłoni, było minęło. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Mrozu i jego miliony monet w Radiu SK2, a tym razem wygląda na to, że jesienią Podhale ma nową turystyczną gwiazdę. Do tej pory wiosną tłumy jechały oglądać krokusy. No a teraz, słuchajcie, coraz większe zainteresowanie budzą jesienne rydyki, czyli uroczyste sprowadzanie owiec z hal. Są bacowie, są oczywiście stada owieczek, góralska muzyka, dzwoneczki i tradycja, która przyciąga turystów z całej Polski. A media społecznościowe, no one oczywiście robią swoje. Wystarczy kilka efektownych nagrań, no i nagle wszyscy chcą zobaczyć to na żywo. Czyli mamy nowy plan na jesienny weekend. Zamiast siedzieć pod kocem i oglądać serial o góralach, można pojechać w góry i zobaczyć oryginał. No i to w wersji z kilkuset owcami w pakiecie. I ja wam się przyznam, to jest moje marzenie, które na pewno jeszcze zrealizuję kiedyś. SK2. SK2. Co roku sobie obiecuję, że za rok, ale za rok to naprawdę tam pojadę.

0: Oskar Cymsi, numer bez końca, a bez końca w Polsce można dyskutować o tym, jaki jest najbardziej polski obiad. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? To są odwieczne pytania, a teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i tam wybieracie swoje dwa kultowe polskie dania i zgłaszacie się do zabawy. Piszecie dodatkowo, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole VIP. No i co? No i dalej, finał 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Do wygrania jest, oprócz tego pysznego obiadu, wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego, udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i Darią Ładochą, więc słuchajcie, wybieracie najbardziej polski obiad i później jecie go razem z nami, więc nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się, no i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. My czekamy.
1: SK2.
0: A teraz przepiękny głos i przepiękny numer. Robert Gawliński, O sobie samym w SC2.

0: To był Gabriel Fleszar i jego Bilet do nieba. Tym razem o nadleśnictwie z Lublińca, no bo tam leśnicy postawili przy stawie tablicę. Uwaga, szkody wyrządzone przez bobry. No i wszystko byłoby pięknie, tylko że bobry najwyraźniej poczuły się urażone tym komunikatem i ścięły dębowy słupek, na którym wisiała tablica. Czyli ostrzeżenie przed bobrami zostało przez bobry zlikwidowane. No i teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Kto tu zarządza lasem? No bo leśnicy stawiają tablice, a bobry robią odbiór techniczny. I jak widać, żadna konstrukcja nie przejdzie, jeśli nie dostanie bobrzej akceptacji.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Na kilka chwil przed południem w niedzielę zagraliśmy Wam Marisę i numer Będzie Pięknie. I oczywiście, że będzie pięknie, niezależnie od pogody, no bo muzycznie u nas nie może być inaczej. Na początek po 12:00 Rotary, Sylwia Grzeszczak, Andrzej Piaseczny. No więc będzie pięknie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Rejduch, witajcie. Po weekendzie w Nowym Sączu kolejne dwa spektakle w ramach projektu Teatr Polska. Dołączyło do niego Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Spektakle obejrzymy we wtorek i w czwartek, a po nich zaplanowano spotkanie z aktorami. Trwają zapisy do koła naukowego, które powstaje w Astrocentrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się kosmosem i tajemnicami wszechświata. Zajęcia odbywać się będą w środę wieczorem. Szczegóły są na gog.chełmiec.pl. Warto tam zajrzeć.
0: Punktualnie południe w niedzielę 11 października. Jesień zaawansowana za oknem, a u nas muzycznie trochę lata jeszcze będzie. Także spokojnie, na początek Rotary na jednej z dzikich plaż, więc wspominamy jeszcze troszeczkę wakacje. Jak zamkniecie oczy i się bardzo postaracie, to przeniesiecie się jeszcze na chwilę do lata. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: słuchać już.
1: Ewelina Lisowska, prosta sprawa, a my wróćmy jeszcze na chwilkę do wczorajszego wydarzenia. Wczoraj był roztańczony PGE Narodowy, czyli jubileuszowa 10. edycja imprezy i cała masa gwiazd na jednej scenie. No i oczywiście była też Maryla Rodowicz, która zaśpiewała między innymi Kolorowe jarmarki. No i po występie w sieci zamiast samych zachwytów pojawiła się niestety fala krytyki. Widzowie zwracali uwagę na problemy wokalne i synchronizację z chórkami, no ale Maryla to jest legenda, nikt jej tego nie odbierze. No ale internet nie zna litości oczywiście, bo w showbiznesie możesz mieć status ikony przez pół wieku, a potem wystarczy jeden taki występ i nagle wszyscy zostają jurorami The Voice of Poland. SK2. Ja jednak pozostaję Team Maryla Forever i już teraz Maryla Rodowicz, Łatwopalnie. No posłuchajcie jej, czy można lepiej. Pięknie.

My teraz cofamy się w czasie z Kasą i jego numerem Piękniejsza, bo ta piosenka w tym roku osiągnęła swoją pełnoletność i ma 18 lat. I to jest taki numer o spotkaniu po latach i sprawdzeniu, jak zmieniła się dawna szkolna sympatia. No i tutaj przyznajcie sami, to jest taki temat, który nigdy się nie starzeje, bo po latach jedni wspominają pierwszą miłość, inni zastanawiają się, co u dawnej paczki z klasy, no a jeszcze inni robią szybki rekonesans w mediach społecznościowych. No bo dzisiaj nie trzeba organizować zjazdu klasowego, żeby sprawdzić, jak wygląda dawna sympatia. Wystarczą dwa kliknięcia, no i zdecydowanie mocna psychika. SK2

0: To była przepiękna muzyczna nowość od Kaśki Suchackiej i Corteza, którzy połączyli w tym numerze siły i powstał numer Jak My. I ta piosenka powstała do filmu Nasza Rewolucja, ale jest tutaj pewna ciekawostka. Inspiracją była prawdziwa historia miłosna Jacka i Grażyny Kuroniów. I Kaśka przez około 2 miesiące czytała ich listy, zanim napisała tekst piosenki. No i pomyślcie, ile emocji musiało się kryć w tych listach. No bo dzisiaj wysyłamy wiadomości i po 5 minutach pytamy, dlaczego ktoś jeszcze nie odpisał? A kiedyś na odpowiedź czekało się znacznie, ale to znacznie dłużej. No i proszę, miłość w czasach bez internetu, nie było tam żadnego wyświetlono, żadnego pisze, tylko prawdziwa, ale to naprawdę prawdziwa cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść 2? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 13 i w większości polskich domów to pora, kiedy szykujemy się już do niedzielnego obiadu. Więc okej, ja też już jadę szykować się do polskiego obiadu. Co prawda nie będę go gotowała, bo mam słoiki od mamy, ale obiad będzie polski. Rosołek oczywiście, że wiedzie. Zostawiam Was w dobrych rękach. Kasia Grodzka już tutaj jest, przejmuje mikrofon i ona będzie grała dla Was najlepsze polskie hity dalej. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 13, gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Jeżeli jesteście w domu, słuchacie mnie teraz w tym momencie w swoich czterech kątach, to jeszcze do tego dorzucam drugi dom od Cleo na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Proszę bardzo, o spaniu w niedzielę jak najbardziej tematycznie pasuje. Ona jest ze snu i Artur Gadowski i takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Jeżeli czeka was dzisiaj wieczór gier na przykład, to też mam idealną polską piosenkę na to. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać już teraz przed nami.

można sobie powspominać. Piękne lata 2000 w polskiej muzyce. Zespół Sumptu, Astik i Kołysanka. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a przed nami teraz wielka klasyka. Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, na niedzielne rozmyślanie.

0: To muzyczna nowość od Roxy. Jesień trwa bez końca. Gramy wam w Radiu SK2 i na ten kawałek, na tę jesienną propozycję od Roxy możecie głosować w gorącej polskiej 20. Zrobicie to na sk2.pl, a kolejne notowanie jak zawsze w piątek po 18.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: nocą to wiadomo, co się robi. Bardzo fajnie jeździ się na przykład po mieście i się ogląda światełka zza okna. Zespół Demonon. Moje miasto nocą gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Witajcie, Michał Rejduch z tej strony. Znamy już program Sączy Jazz Festival. Muzyczna uczta zacznie się 24 października i potrwa miesiąc. Imprezę otworzy koncert Wojtka Mozalewskiego razem z zespołem. W tym roku wystąpi też Urszula Dudziak. Koncerty odbędą się w Starosądeckim Sokole. A jeżeli lubicie sport i bieganie po górach, no to można już trenować przed jesiennym ultraświrem. Zawody odbędą się w Beskidzie Niskim 28 listopada na dwóch dystansach 15 i 25 km. Szczegóły na ultraświr.pl.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
9: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
8: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
10: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
8: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dul, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. A wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
0: Mamy godzinę 14. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego by nie odpocząć dzisiaj już? Nie sprzątać, nie gotować i nie robić innych obowiązków domowych. Takie pytanie warto sobie zadać i takie pytanie też na początek tej godziny zada Kasia Kowalska. Gramy wam najlepsze polskie hity.

nowość od Sanach. Gramy wam w Radiu SK2. Cichosza, tak właśnie ten utwór się nazywa i ma być to początek zupełnie nowego etapu w twórczości pani Zuzi. Jak najbardziej trzymamy kciuki za to, co czeka nas dalej. A przed nami już teraz rockowa klasyka, zespół Happy Sad. Zanim pójdę, już teraz w Radiu SK2.

0: Rozpráva s kým?
1: Možná by v Makao, možná by v Scrabble na przykład pobawić się słowami trochę. Takie to gry przychodzą mi na myśl, kiedy słucham Ani Karwan. W to mi graj, gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami już teraz nowość od pana BRO. Wychowany w Polsce, gramy w niedzielne popołudnie.

0: jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. Bardzo słynne powiedzenie. A ona znalazła, w sensie ONA i znalazłam. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas klasyków polskiej sceny muzycznej szukać nie musicie. Gramy wam 100% polskiej muzyki i to się nie zmienia.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: coś, co powolutku może śpiewać nam jesień do ucha, szeleszcząc liśćmi, że tak to ujmę poetycko. Beata i bliżej, gramy wam na antenie Radia SK2, u nas 100% polskich hitów. Punktualnie o 15:00 newsy na naszej antenie, warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Dobre

0: bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.
5: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
6: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
5: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełenskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko 1 turniej w Toronto.
7: Mamy 15 na zegarach i muszę powiedzieć, że to idealna pora na to, żeby komuś wyznać miłość, a to dlatego, że w tej godzinie sporo hitów właśnie o miłości Wam zagramy od zespołu Ich Troje, między innymi będzie także Izalia. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielne popołudnie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Muszę przyznać, że od zawsze podobał mi się początek tej piosenki od obywatela GC, czyli Grzegorza Ciechowskiego. W końcu powiem Ci, co myślę. Warto czasem nie gryźć się w język, tak sobie myślę. Tak, tak, to ja. Gramy Wam w Radiu SK2. Ja nie czuję, że rymuję, ale za to czuję, że puszczamy Wam najlepszą polską muzykę. Dawid Podsiadło, najnowszy klip już teraz przed nami.

Zabrała nas pani Urszula. Niebo dla ciebie. Gramy wam w Radiu SK2. 100% polskich hitów. To macie u nas na 100% zapewnione, jak najbardziej. Zespół Papa Dance, Nice Story, czyli o bardzo miłej historii, która kręci się w to niedzielne popołudnie już teraz.

0: Wystarczyło trochę cierpliwości i tak cyk, 18 września wielka premiera albumu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, od pana Artura Rojka. Mirafiori, które słyszycie teraz w Radiu SK2, również jak najbardziej się tam znajduje, ale znajduje się też na liście gorącej polskiej dwudziestki. Tam możecie oddać swój głos na ten kawałek. SK2.pl, tu czekamy na wasze głosy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też!

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.

0: Dobrze, że ta prośba o to, żeby się obudzić dopiero przed godziną 16 tutaj padła na naszej antenie. Oddział zamknięty, obudź się. Gramy wam tuż przed godziną 16, a punktualnie o 16 newsy oczywiście można się nieco dobudzić.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Witajcie, Michał Rejduch. Ruszył mały festiwal form artystycznych w Nowym Sączu. Po raz 34 organizuje go Mała Galeria. Wydarzenie promuje różnych twórców i pokazuje też różne oblicza sztuki. A w czwartek w ramach festiwalu czeka Was koncert kwartetu smyczkowego Rosa. Zacznie się o 18.30. Wstęp darmowy. Przed nami ostatni tydzień jesiennego festiwalu teatralnego w Starym Sączu. Spektakle można oglądać w tutejszym Sokole. Jeszcze do czwartku szkoły mogą zgłaszać się do Mistrzostw Małopolski w grze Geogeser. Organizuje je Sądecki.

0: Electric.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
2: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
1: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
3: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
1: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
4: Bardzo powoli zbliżamy się do tego momentu niedzielni, kiedy można powiedzieć niedziela, wieczór, humor popsuty, ale do tego momentu, no jeszcze troszeczkę nam zostało. Minęła godzina 16, tutaj Radio SK 2. Na poprawę humoru najlepsze polskie hity wam gramy. Sacrum od Mezo i Kasi Wilk na początek. Piękny duet. Kasia Grodzka, dzień dobry, zapraszam.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Kawałek, dzięki któremu moje myśli przenoszą się do tego minionego lata i wakacji, a także festiwalu Top of the Top w Sopocie. Piękny duet wykonali na żywo Dawid Kwiatkowski oraz Margaret. Właśnie ten kawałek naprawdę świetnie, świetnie brzmiał. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, niezmiennie gramy wam takie, a teraz delikatnie rockowa nuta. Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka przed nami w Radiu SK2.

Ten kawałek zawsze przypomina mi o tym, że no miałam problemy, jeżeli chodzi o obliczanie pola, trójkąta, czy też kwadrata na matematyce w szkole. Dzięki Dawid Podsiadło za tą traumę. Tu Radio SK2, trójkąty i kwadraty, wielki hit od Dawida Podsiadło, tak wam gramy. A teraz przed nami nowość Odliwki, Poza Tobą Nic Już Teraz.

0: Pani Edyto. Nie no, zmiana czasu to jeszcze trochę, do niej zostało 25, 26, dobrze myślę sobie, października. Jeszcze trochę czasu nam zostało do przestawienia zegarów. Szkoda, że tak długo, bo będziemy przestawiać zegary tak, że będziemy spać godzinę dłużej. Na pewno się przyda. Od tego przybytku akurat głowa nas nie zaboli. Edyta Bartosiewicz i Zegar, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Przed nami jeszcze, czyli przed godziną 17, Monika Lewczuk, Łukasz Zagrobelny i Marta Abijan. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
5: 15 zł.
4: Lepiej.
5: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
4: Z kuponami?
5: Cieplej.
4: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: O duecie. Ta piosenka. Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszej polskiej muzyki. To absolutnie się nie zmienia. Lubimy też, żebyście byli po prostu doinformowani, tak jak należy. I w tym celu o godzinie 17 równo informacje.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.
0: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA Marcin Kierwiński na platformie X. Wiadomo, że w formie mailowej informacja o planowanych atakach na premiera, wicepremiera i szefa MON wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Wcześniej w tej sprawie odbyło się spotkanie policji, Służb Ochrony Państwa oraz ABW. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
18: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
0: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego informacji.

0: incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem, a 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
1: Mamy godzinę 17 i ja znam, słuchajcie, jedną, jedyną osobę, która cieszy się z tego powodu, że to już 17, bo nawet hip hip hura nam zaśpiewa. Pani Sanach, oczywiście na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielne popołudnie gramy.

sztuka latania od panów z Lady Punk. Odlecieli też panowie w kwestii swojej wielkiej trasy koncertowej na 45-lecie zespołu. Wydali też oczywiście krążek z tej okazji, wielki finał trasy w marcu w Warszawie, więc warto wybrać się na którykolwiek koncert, bo panowie naprawdę świetnie grają. Sarsa jak w filmie to przed nami już teraz w Radiu SK2.

Nie ma czego żałować. Ewelina Flinta, żałuję. Takie polskie hity gramy wam w Radio SK2. A co wy dziś mieliście na obiad, czego nie żałujecie? Bo na przykład w piątek słuchaczka Kinga zaproponowała gołąbki z ziemniakami jako najbardziej polski obiad. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym na najbardziej polskim ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie właśnie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.

0: czego chciałem.
1: Jak tam? Najnowszy album Pana Mroza już odsłuchany. Jeżeli nie, to my tak wam teasujemy tutaj. Wszystko, czego chciałem. Tak nazywa się album i tak też nazywa się ten singiel, który promuje cały krążek od Mroza i braci Kacperczyk. Jeżeli ten kawałek wam jak najbardziej podszedł, to możecie oddać na niego swój głos w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: I po reklamie.

0: Piękne lata 90. Każda dziewczyna, przynajmniej z mojej klasy, kochała się w tym panu. Gabriel Fleszar, Kropla deszczu na antenie Radia SK2. Nie, no ja też oczywiście, wiadomo, że miałam plakat gdzieś tam powieszony nad łóżkiem. Nie będę tutaj zaprzeczała, absolutnie, to było naturalne. Jeżeli chodzi o polską muzykę, przenosimy was w czasie i też przy okazji powspominamy sobie, można sobie powspominać dawne czasy. Punktualnie o 18:00 to co tu i teraz, czyli najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: I po reklamie.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest już w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
14: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
0: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy nowej huty i niszczenia plakatów wyborczych.
15: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2-3 tytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
0: Mówi szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w 3 rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
16: No wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
0: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
2: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie. Pachina euro.com.pl
1: i porek.

0: energią po rabaty.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: niebieska dwa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Magazyn lokalny.
1: A my teraz zaglądamy do lasu, bo powoli rozkręca się sezon grzybowy. W najbliższych dniach może pojawić się więcej tych leśnych przysmaków, bo sprzyja pogoda. O tym, jak wybrać się na grzyby i jak mądrze korzystać z grzybobrania, mówi Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu.
2: Mamy sezon grzybowy, powoli te leśne przysmaki pojawiają się w naszych lasach na Sądecczyźnie, ale powiedzmy o tym, jak w ogóle zabrać się do tego grzybobrania.
3: Na pewno idziemy z koszykiem, bezwzględnie, proszę, żadnych worków, reklamówek. Grzyby tam wkładane podczas naszego grzybobrania, one się zaparzają i może się tak zdarzyć, że nawet jadalne grzyby, które będziemy nosić chwilę, godzinę, dwie czy kilkanaście godzin, bo różnie grzybobranie trwa, one się tam zaparzą i mogą przejąć od reklamówek toksyczne składniki i po prostu będą również niebezpieczne dla naszego organizmu. Dlatego ważne to jest, aby to grzybobranie odbywało się przy użyciu koszyków, łubianek, czegoś, co jest właśnie naturalnym opakowaniem.
2: Grzyba wykręcamy czy wycinamy?
3: Ja wykręcam. Są szkoły, że wycinamy. Ale jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli są to nasze pierwsze grzybobrania, nie znamy się bardzo na grzybach. Musimy go wykręcić. Dlaczego? Ponieważ grzyb w całości oglądany, wtedy mamy pewność co do identyfikacji. Ponieważ są gatunki, które na samym dole, tak jak muchomory, mają bulwę. Ta bulwa jest w pochwie. Jeżeli my grzyba utniemy, to może się tak zdarzyć, że będzie trudność w jego identyfikacji. Także ja wykręcam, są szkoły, że ucinamy, wykręcam i siłkę przysypuję liśćmi.
2: Jakie grzyby zbieramy?
3: Zbieramy grzyby, jeżeli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, zbierajmy grzyby rurkowe, czyli te, które od spodu mają taką siateczkę, podusie, różnie to mówimy, ponieważ wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, no tutaj takim niestety grzybem najbardziej trującym jest muchomor stromotnikowy, którego bardzo niewielka ilość wystarczy do nawet i niestety do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet może doprowadzić do śmierci. Jeżeli jesteśmy początkujący, weźmy towarzystwo, kogoś, kto zna się na grzybach, kto zbiera grzyby. Natomiast jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, u nas w powiatowej stacji w czasie trwania sezonu grzybowego udzielamy takich korepetycji, nazwijmy to tak, bo to są też właśnie działania edukacyjne i między innymi właśnie oceniamy, identyfikujemy grzyby, czy one są jadalne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.
2: Czyli rozumiem, że po takim grzybobraniu można przyjść do Was i pokazać część swoich zbiorów. Może nie wszystkie, bo jeżeli ktoś ma duży kosz i kilka kilogramów, to podejrzewam, że nikt nie będzie sprawdzał każdego grzyba.
3: Dobrze pan redaktor zaznaczył. Może te, które faktycznie, co do których mają państwo wątpliwości. Natomiast nie, zdarzały się osoby, które przychodziły z pełnymi koszykami. My to po prostu segregujemy. Jest nas tu 6 osób w tej chwili. Parę osób nabyło właśnie uprawnienia klasyfikatora grzybów. Także służymy pomocą i trzeba z tej pomocy korzystać.
2: A czy możemy korzystać z pomocy sztucznej inteligencji podczas grzybobrania?
3: Ja myślę, że nie idźmy tą drogą póki co. No sztuczna inteligencja jeszcze, ja bym była ostrożna. Myślę, że oko ludzkie jest chyba, nie wiem, ważniejsze, lepsze. Człowiek jednak jest póki co wyższy od sztucznej inteligencji. Nie idźmy tą drogą. Myślę, że lepszym będzie dobry atlas, lepszym będzie aplikacja na telefon komórkowy, choć tu też trzeba zwrócić uwagę, bo grzyby, wie pan, jeżeli one rosną w różnych miejscach, różne nasłonecznienie, w różnym otoczeniu, one mogą troszkę się różnić od tych, które mamy w atlasie. Dlatego apeluję, że jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, zresztą to jest dekalog grzybiarza, nie mam pewności stuprocentowej, nie zbieram grzyba. Jeżeli mam wątpliwość, my jako powiatowa stacja w Nowym Sączu, zresztą w całej Polsce stacje sanitarne takie dyżury pełnią i oceniają, właśnie identyfikują grzyby.
2: To jest bezpłatna pomoc.
3: Tak, bezpłatna pomoc.
2: Trzeba się jakoś wcześniej umawiać?
3: Wie pan co, może dobrze by było, jeżeli mamy na przykład tych grzybów bardzo dużo, albo jedziemy z daleka, to dobrze by było, nie wiem, gdzieś z Muszyny, z Krynicy, szkoda czasu, ale zwykle jest tak, że jest jedna, dwie osoby, która tej oceny dokona.
2: Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas grzybobrania?
3: No na to na pewno, jak jesteśmy ubrani. Na to, kto z nami jest. Jeśli chodzi o ubranie, ubierzmy się, że tak powiem, w pełni, czyli długie spodnie, wysokie skarpety, buty nawet wysokie, jakaś bluza od dresu. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiemy, teraz kleszcze są wszędobylskie i faktycznie możemy wrócić z takim towarzystwem z grzybobrania, a jeśli faktycznie już wrócimy, to obejrzyjmy się dokładnie. No kleszcze, wiadomo, zapalenie mózgu, no jest to przykra sprawa. Są oczywiście szczepienia w tym kierunku i my zachęcamy do tych szczepień. Natomiast no, lepiej zapobiegać i ubrać się lepiej. Możemy oczywiście użyć różnego rodzaju repelentów, czyli tych sprayów do pryskania. Na pewno to w jakimś tam stopniu pomoże. Jeśli chodzi o towarzystwo w lesie, patrzmy na dzieci. Jeżeli wybieramy się do lasu z dziećmi, zobaczmy, co dzieci robią, zwłaszcza te mniejsze, ponieważ one bardzo często do buzi wkładają różne rzeczy. No na przykład muchomor czerwony jest bardzo taki urokliwy, prawda? Bo jest taki jak z książeczki, czerwony z kropeczkami. No żeby tutaj nie było jakiegoś nieszczęścia. No co jeszcze? Uważam, że na grzyby niekoniecznie musimy iść o 5 rano, możemy iść i po południu. To jest wspaniała wyprawa, że tak powiem, odpoczynek dla głowy po pracy i też z lasu możemy przynieść niezłe łupy. Uznaję taką zasadę, że każdy grzyb jest dla kogoś. To nie jest tak, pójdzie 10 osób, a 11 za nimi i też znajdzie. To wszystko zależy, z której strony patrzymy na ściółkę, na podłoże, jak słońce pada, rano jest inaczej, po południu jest inaczej. Jeżeli jest wysyp, a na taki czekamy póki co, bo grzyby są. Faktycznie w niedzielę byłam, niedużo, ale przyniosłam prawdziwków parę na sosik, jednego koźlarza czerwonego. Natomiast czekamy, myślę, że będzie, bo zaczyna się ciepło, troszkę popadało i warunki zaczynają być fajne dla grzybów. Natomiast no ja, jeżeli ktoś nie ma urlopu na przykład, to polecam absolutnie po południu.
2: W lasach na Sądecczyźnie jest dużo takich miejsc, gdzie te grzyby rosną. Czy my możemy się dosłownie wszędzie wybrać? Jak pani myśli, czy te grzyby są wszędzie, czy trzeba jechać faktycznie gdzieś daleko, gdzieś w rejon, nie wiem, Piwnicznej, Muszyny, Krynicy, żeby przywieźć cały kosz?
3: Ja zbieram teren gminy Gródek nad Dunajcem, korzen na i grybów. Pan wymienił te drugie strony. Myślę, że jeżeli jest jakiś większy las, to grzyba znajdziemy. One są wszędobylskie. Pewnie, że tak, że nie będą rosły na chodniku, oczywiście, ale musimy ten kawałeczek gdzieś poza Sącz jechać do lasu, żeby je zebrać.
1: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu. Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki oraz atrakcje regionu. Konkurs turystyczny Skarby Małopolski. Można już głosować na swojego faworyta w 6 kategoriach. Jest z czego wybierać, bo w tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. A wszystkie można znaleźć na stronie internetowej.
4: Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Turystyczne Skarby Małopolski to jest sposób na trochę taką aktywizację samorządów, ale też gestorów turystycznych. turystyki, na pokazanie atrakcyjności i zmobilizowanie też mieszkańców i naszych gości, którzy odwiedzili Małopolskę, do głosowania, no i też oczywiście poprawy oferty, dlatego że nam bardzo zależy na turyście polskim.
5: A jaki jest jeszcze cel? Czy może właśnie poznanie też tych miejsc, które znajdują się w konkursie?
4: Zdecydowanie chodzi o to, żebyśmy tą ofertę turystyczną przy okazji poszerzyli, dlatego że wszyscy znają Kraków, wszyscy znają Zakopane, wszyscy wiedzą o Tatrach. Natomiast Małopolska to jest o wiele więcej atrakcyjnych miejsc, począwszy od Beskidu Niskiego, poprzez właśnie świątynię na szlaku architektury drewnianej, w tym obiekty, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to zachęta do pokazywania różnych ciekawych zakątków, ciekawych miejsc, ciekawych wydarzeń, szlaków. I to, co cieszy, to właśnie bardzo wiele głosów padających na miejsca, na atrakcje, które nie są takie oczywiste. Także ta paleta atrakcji w Małopolsce jest bardzo interesująca i szeroka. I ta turystyka krajowa, czyli polski turysta, jest dla nas szczególnie cenny, bo my w ostatnich latach staliśmy się zdecydowanie liderem, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. Małopolska ma ponad 1/4 udziału w całkowitej liczbie turystów zagranicznych.
5: A jeśli chodzi o turystyczną mapę właśnie tych skarbów, to jakie miejsca już na niej są? Jakie możemy zobaczyć i poznać?
4: Przede wszystkim są te miejscowości, które są najbardziej atrakcyjne, czyli chociażby Muszyna, Zator, Krynica, Bochnia, ale też oczywiście atrakcje związane też ze szlakami, jak szlak architektury drewnianej, również atrakcje związane ze szlakami tatrzańskimi czy gorczańskimi. Wiele tych atrakcji, które są charakterystyczne dla Małopolski, jak chociażby obiekty UNESCO, w tym kopalnie w Wieliczce czy Bochni.
5: Teraz pojawiły się właśnie nowe miejsca, nowe atrakcje przed krakowianami, małopolanami. Trudne zadanie wyboru, bo to oni też będą głosować, które z turystycznych skarbów wygra. Na jakie atrakcje można głosować? Co znalazło się na liście w tym roku?
4: Najważniejsza kategoria to oczywiście są miejsca z klimatem i tutaj zapowiada się bardzo mocna konkurencja. Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Szczawnica czy Ojców z Parkiem Narodowym, wiele atrakcji w Olkuszu, ale też w pobliżu Krakowa, chociażby gmina Zabierzów, a nieco dalej to Tarnów, Czorsztyn, Nowy Wiśnicz. Unikatowa atrakcja tutaj jest ponad 30 zgłoszeń. Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe w Dobczycach, ale też mamy park w Szaflarach, mamy też atrakcje przyrodnicze, jak chociażby Dolina Koblańska, przejęte przez Województwo Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ciekawe nowe atrakcje związane ze Starym Sączem, jak Orbisfera. Wiele atrakcji związanych z Rapsztynem, jak chociażby Zamek. Są 103 powody, żeby zagłosować, dlatego że właśnie tyle zgłoszeń wpłynęło w różnych kategoriach. To są kategorie nie tylko miejscowość, ale najciekawszy szlak turystyczny, wyjątkowe wydarzenie turystyczne, dzieje się, unikatowa atrakcja turystyczna, sielskie klimaty, czy w gościnie oferta kulinarna. Także wybór jest niezwykle duży. Jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i w ogóle też zainspirowany czy zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania światu.
5: W jaki sposób można zagłosować?
4: Trzeba oczywiście zalogować się na stronie. Należy potwierdzić swoje dane. Każda osoba może oddać swój głos w 6 kategoriach, do czego zachęcam.
5: Jakie nagrody czekają na laureatów i na co mogą zostać przeznaczone?
4: Najistotniejsza nagroda, chyba najbardziej atrakcyjna, to jest 100 tysięcy złotych dla miejscowości z klimatem, no i to jest na przygotowanie oferty atrakcji turystycznej, ale pozostali laureaci w pozostałych kategoriach mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Małopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 tysięcy złotych w każdej kategorii.
1: Głosowanie na turystyczne skarby Małopolski potrwa do 7 października. A my teraz wracamy do Nowego Sącza i do zespołu szkół elektryczno-mechanicznych, którego uczniowie organizują mistrzostwa w grze GeoGuessr. To edukacyjna gra komputerowa, w której gracze odgadują swoje położenie na podstawie obrazów z Google Street View.
6: Zgłoszenia już trwają. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa Małopolski. Jest bardzo duże zainteresowanie konkursem. Widać to też na naszych social mediach.
7: Ja chciałbym, żebyś mi opowiedział tak ogólnie jeszcze w ogóle, skąd ta gra się u was tutaj w szkole wzięła, bo ja pamiętam, że w zeszłym roku konkurs był tutaj szkolny, ale teraz już rozrastacie się nawet na całe województwo.
6: Sam konkurs wziął się od uczniów, no to była nasza inicjatywa. Myśmy wyszli z inicjatywą właśnie do pani Chronowskiej, do naszej nauczycielki geografii. pomysł pani się spodobał, no i najwyraźniej uczniom po całym Nowym Sączu, już teraz po całej Małopolsce się nasz pomysł podoba, także chętnych mamy bardzo dużo, bo u nas w szkole jest to przeważnie zawsze powyżej 100 osób.
7: A w tym roku też uderzacie w szkoły z całego województwa.
6: Tak, no, do wszystkich szkół w Małopolsce piszemy i jest bardzo duże zainteresowanie. Uczniowie po całej Małopolsce też do nas spiszą, że to jest bardzo fajna inicjatywa i chętnie biorą w niej udział.
1: O co chodzi w całej grze?
6: To GeoGuessr jest to gra geograficzna, w której gracze próbują wywnioskować miejsca na podstawie zdjęcia z Google Street View. Gra oferuje różne tryby, na przykład single player, czyli tryb jednego gracza, ale także tryb wieloosobowy. Gra została opisana jako narzędzie edukacyjne do geografii. Pozwala uczyć się graczom różnych cech, nie tylko geograficznych, ale także kulturowych. Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo no po roślinności. Sam aspekt rywalizacji też wpływa na to, że uczniowie chętniej uczą się geografii przez to, że mają motywację do stawania się lepszym w tą grę.
7: Panowie, was zapytam, jak to jest z tą grą, bo ona chyba staje się coraz bardziej popularna, prawda?
8: No oczywiście, że tak, gra GeoGuessr ogólnie wśród młodzieży staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoją może prostotę, a także na wiedzę, którą można z niej wyciągnąć.
7: Czemu ty w nią grasz?
8: Gra w nią dlatego, że chciałbym rozwijać swoje pasje, ale także po prostu dowiedzieć się coraz więcej o różnych krajach czy kulturach, a także ich...
9: Tak zacząłem niedawno grać w grę, gdyż byłem ciekawy rywalizacji na temat geograficzny.
7: Od czego trzeba zacząć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy na przykład chciałby no, spróbować sił w tej grze? Jak zacząć w ogóle?
9: Na pewno trzeba chcieć. Zacząć grać w grę. Szukać na stronach internetowych poradników, jak odnajdywać się w danych państwach, obszarach. Tak samo na YouTube jest pełno poradników, na przykład od Słona Gambita lub Grafa, którzy grają w te gry i pokazują ciekawostki.
7: A tobie ona w jakiś sposób pomogła w nauce geografii, ta gra?
9: Dzięki grze lepiej odnajduje się w mapach politycznych i fizycznych.
7: Można się zgłaszać już, rejestrować się, jak w ogóle to zostało podzielone, na jakie etapy?
6: Teraz jesteśmy w trakcie etapu szkolnego. Szkoły dostały na swoje skrzynki mailowe link do rejestracji. Tam mogą zgłaszać swoją chęć udziału. I każda szkoła przeprowadza u siebie swój etap szkolny i nam zgłasza 3 kandydatów. Potem z tych 3 kandydatów przejdziemy do etapu rejonowego, gdzie powiaty zostały podzielone na 5 rejonów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Z każdego rejonu wyjdzie 3 uczniów, którzy będą reprezentować dany rejon. Potem mamy taki złoty bilet, gdzie najlepsza osoba, która się nie dostała bezpośrednio z etapu rejonowego, ma szansę dostać się do finału. To będzie 16. osoba, która dostanie się do wielkiego finału. No i wielki finał będzie się odbywał na auli w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Tam 16 najlepszych graczy zmierzy się ze sobą, gdzie wyłonimy mistrza Małopolski GeoGuessr 2026.
7: Pytanie jeszcze do pani jako koordynatorki, czy podobnie jak w poprzedniej edycji też uczestnicy spotkają się z gośćmi specjalnymi, którzy no, w tę grę grają od dawna i tak naprawdę mają ją w jednym palcu?
10: Tak, będą goście specjalni, już tacy z nami zaprzyjaźnieni, czyli Graf i Swan Gambit, którzy nam towarzyszą też w promocji naszego wydarzenia. Będą też jeszcze na Wyższej Szkole Biznesu w auli zaproszeni goście podróżnicy, którzy będą propagować to wydarzenie i będzie też jeszcze zespół, który będzie propagował cyberbezpieczeństwo, czyli takie bezpieczne korzystanie z sieci dla młodzieży.
1: Do zawodów można zgłaszać się jeszcze do połowy października. Podzielone one będą na etapy szkolne, powiatowe i finał wojewódzki, który zaplanowano w Nowym Sączu. Trwa kolejna edycja projektu Teatr Polska. Dołączyło do niej Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. To okazja do tego, żeby bez wyjeżdżania z miasta zobaczyć spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. Mówi Mira Wiktorowska z Sokoła.
11: W tym roku ten wybór i właściwie Teatr Polska może nam się skojarzyć z liczbą 18, ponieważ jest to 18 edycja. 18 spektakli zostało wybranych, więc z 224 jest to dość pokaźna liczba i co roku roku naprawdę tych spektakli, które zgłaszają się do tego projektu, jest naprawdę dużo, więc ten wybór jest trudny. Komisja przez miesiąc pracuje i potem udaje się wybrać te 18 właśnie w tym roku, więc też ta pula została powiększona, bo do tej pory było ich 15. I te spektakle będą prezentowane od 18 października, od 18 maja do 18 października, a pokazy będą w całej Polsce. Będzie to ponad 183 pokazy w 93 miejscowościach.
7: Czym Instytut kieruje się, wybierając te spektakle?
11: No, tą podstawową kategorią jest wybór miejscowości, w których nie ma profesjonalnego teatru instytucjonalnego, więc na szczęście my jeszcze się kwalifikujemy do tej puli, bo no, po prostu w Nowym Sączu nie ma tak dużej instytucji teatralnej, no i wiadomo, my od lat, tak jak pozostałe instytucje kultury, działamy impresaryjnie. W październiku 13 i 15 października będziemy mieli dwa spektakle, The Chairs i Chłopcy. Można już kupić bilety, jeżeli Państwo są zainteresowani na oba te spektakle, na ten cały właściwie cykl. No ja gorąco zachęcam, bo tak jak mówię, te formy tego teatru, który prezentujemy w projekcie Teatr Polska, są unikatowe, no rzadko spotykane. Wyjeżdżamy do Bielska, żeby zobaczyć Tinę, a Tina przyjeżdża tutaj do nas. Także myślę, że też oryginalnym podczas tych spektakli jest moment, w którym możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach, o odbiorze tego spektaklu, o tym, co twórców inspirowało. Więc no, ja serdecznie zapraszam. Myślę, że każdy z Państwa odnajdzie coś dla siebie.
1: Program znajdziecie na mckSokół.pl. Spektakle w MCK Sokół obejrzymy już 13 i 15 października.
7: Mamy gościa w studio. Chciałbym zacząć tak trochę inaczej niż zwykle, jak zaczynam z Tobą rozmowę, od cytatu posta, którego wrzuciłaś na Facebooka. Po kilku programach telewizyjnych, szansach, wzlotach i upadkach dopiero teraz wiem, jaką muzykę chcę tworzyć. Na 40 urodziny w przyszłym roku zrobię sobie prezent. Płytę wyprodukowaną przez najlepszego producenta muzycznego. Ewa Nowel jest moim i Waszym gościem. No to opowiedz o tym, co to w ogóle za plan masz.
12: Tak, w przyszłym roku 40 urodziny i nawiązałam współpracę ponad 3 lata temu właśnie z BRK, z Bartkiem Kochankiem. Jeździłam do Opola ponad 3 lata, tworzyliśmy tą płytę właśnie w takim jego zaciszu w studiu Kurnik. Do współpracy zaprosiłam Jamala, który napisał tekst właśnie do tej piosenki Dobrze nam jest, i ta płyta miała być w tym roku, ale po prostu się nie wyrobię. Tak, a chciałabym Państwu pokazać kilka utworów jeszcze z tej płyty, więc dopiero w przyszłym roku, i akurat tak się składa, że na swoje 40 urodziny będzie ta moja płyta. Moje dziecko, debiutancka płyta po 15 latach bycia na scenie.
7: No właśnie, bo myśmy przed rozmową jeszcze sobie rozmawiali, tak, za kulisami, jak to jest z tym, że ty robisz teraz debiutancką płytę, jak na rynku jesteś już tyle czasu, nagrałaś tyle piosenek i nawet wręczałaś mi jedną płytę, ale to były kolędy.
12: Tak, to były kolędy, które wydaliśmy w tamtym roku z Krystianem Jaworzem. No a teraz wreszcie, do tej pory singlowałam, koncertowałam i szukałam chyba swojego gatunku, szukałam swojego miejsca, aż w końcu znalazłam Bartka, który zupełnie jakby otworzył dla mnie nową ścieżkę muzyczną, inną, ale taką, którą ja bardzo lubię i w której też się dobrze czuję.
7: A jesteś tutaj też dlatego, że pojawił się w miniony piątek, 18 września, nowy singiel promujący tę płytę. Opowiedz o tym, co to jest za kawałek, co to za utwór.
12: To jest utwór Dobrze nam jest i właśnie Mioduszewski Tomasz, czyli Jamal, napisał tekst, Bartek wspólnie z Kubą Mitorajem i ze mną zrobiliśmy muzykę, i ten utwór opowiada o tym, że pomimo tego, że czasami w życiu jest różnie i mamy różne zmagania i z drugą osobą też często się kłócimy i że nie jest tak kolorowo i różowo, to jednak warto odnajdywać tą ścieżkę do siebie, do siebie nawzajem, i stwierdzić pod koniec dnia, że dobrze nam jest ze sobą, pomimo jakby różnych przeszkód.
7: Do tej pory sama pisałaś teksty do swoich piosenek?
12: Tak, ale też korzystałam. Na przykład z Ewą Borcz pisałyśmy wspólnie, albo napisał mi Michał Zabłocki też tekst jeden, więc tak trochę pisałam sama, trochę z kimś współpracowałam. Teraz oddałam w ręce Jamala właśnie ten tekst.
7: Ta piosenka Dobrze nam jest w ogóle jakby
1: zupełnie inna niż te utwory, te kawałki, które ty do tej pory grałaś, ty do tej pory pisałaś. Wchodzisz w taki mocny pop, można powiedzieć? W taką muzykę, która teraz jest w streamingach, teraz jest na topie. Skąd taka zmiana, Ewa?
12: Stwierdziłam, że chciałabym dotrzeć do większego grona odbiorców. I tym bardziej, że pop zawsze był mi bliski, ale nie taki pop miałki, tylko pop z górnej półki, tak bym to nazwała, bo ja się wychowałam na Michaelu Jacksonie, na Whitney Houston. To są jakby moje korzenie. Britney Spears też słuchałam swego czasu. Spice Girls, Backstreet Boys, to są jakby moje milenialsowe upodobania muzyczne i na tym się wychowałam. I bardzo mi się to podobało. Potem stwierdziłam, że ja takich rzeczy chcę robić coś wyższego, więc takiego wzniosłego, więc poszłam bardziej w stronę takiej alternatywy, muzyki dla muzyków trochę. Właśnie nie wszyscy to rozumieli i nie każdy się w tym czuł dobrze i też nie wyobrażałam sobie śpiewać tych utworów, które do tej pory wypuszczałam gdzieś na przykład na dniach miasta, prawda? Bo to są ciężkie utwory, takie bardziej do posłuchania niż do pobawienia się na dniach miasta na przykład, prawda? I dlatego stwierdziłam, kurczę, muszę dojść do tych ludzi jakąś inną drogą. Wyżyłam się artystycznie, a teraz po prostu stwierdziłam, że troszeczkę pójdę w coś lżejszego.
1: I też lżejszy jest, można powiedzieć, ten teledysk do tej piosenki. Gdzie on został nakręcony?
12: On został nakręcony w Opolu, właśnie tam u Bartka, bo Bartek Kochanek też jest odpowiedzialny za właśnie stworzenie tego teledysku. Pojechałam razem z Agatką Kmak, która jest moją wizerzystką, wymalowała mnie pięknie i pojechałyśmy razem. Ona tam bardzo dużo mi pomagała podczas tego teledysku. Pozdrawiam ją bardzo gorąco i nagrywaliśmy w Opolu, właśnie na takim starym blokowisku, ale też na placu zabaw. Ten teledysk jest taki, taki zabawowy.
1: To nie jest tak, że też chciałaś uderzyć w to nasze pokolenie, żeby przypomnieć trochę poprzez ten teledysk ludziom to, że myśmy spędzili czas na trzepaku. Ten trzepak po prostu był takim miejscem spotkań, miejscem zabaw, nie wiem, pierwszych miłości, rozterek, kłótni.
12: Dokładnie, tak. Ja w ogóle sama mieszkam w domu prywatnym, ale przy blokowisku i tam właśnie na trzepaku z dziećmi spotykaliśmy się, bawiliśmy się tam i to mi też przypomniało moją młodość, a teraz już jako dorosła, prawie 40-letnia, siedzę sobie na tym trzepaku, ale w szpilkach.
1: Wiemy już, że za rok, w przyszłym roku premiera twojej najnowszej płyty, dwa single już wydane, w marcu, kwietniu były Kobiety, o ile dobrze pamiętam.
12: Tak, w maju.
1: W maju. Teraz Dobrze nam jest. Jeszcze coś planujesz
12: już
1: w tym
12: zdradzę
1: roku?
12: Państwu w zasadzie, bo już mamy nagrany teledysk, więc mogę już to powiedzieć. Zaprosiłam Marikę do współpracy, mamy nagrany teledysk, który był nagrywany w Warszawie, na takim jakby tarasie widokowym. Cudownie mi się współpracowało z Mariką i ona dodała do tego utworu, który uważałam, że już jest naprawdę bardzo dobry, jeszcze takiego swojego smaczka i tak zaśpiewała, że to jest mój ulubiony fragment tego utworu. I już się nie mogę doczekać, kiedy Państwu go będę mogła zaprezentować, a za 6 tygodni będzie premiera, około 6 tygodni.
1: W ogóle ten rok chyba dla Ciebie jest takim dobrym rokiem, jak obserwując Twoje media społecznościowe i
12: bo też się
1: relacjonujesz
12: chyba
1: to, tak co się dzieje w Twoim zawodowym życiu.
12: Chyba bardziej po prostu się teraz skupiam też, żeby Państwu pokazać to, jak wygląda na co dzień moje życie, ale też właśnie dużo pokazuję rzeczy muzycznych, tak żeby Państwo mogli mnie bardziej poznać.

0: tylko Ewka, proszę cię, wyślij mi, jak urodzisz, wyślij mi zdjęcie tej dziewczynki. No i faktycznie potem skontaktowałam się z menadżerką z Szansy na Sukces, która miała kontakt z panią Ireną i potem pani Irena wysłała mi gratulacje, więc to było bardzo miłe. I teraz, kiedy Vistula Sounds Festival zaprosił mnie, żeby zrobić właśnie niespodziankę pani Irenie, to stwierdziłam, że muszę zabrać Ritę i muszą się poznać, żeby ta klamra się, tak jakby ta historia tak pięknie domkła.
1: Niesamowite spotkanie chyba.
0: Tak, bardzo. I Ritka też przeżywała, mimo tego, że ona ma 4 latka, to ona wiedziała, że jedzie spotkać się z panią Irenką. I ją to też kosztowało dużo stresu. Widziałam właśnie, że też przeżywała bardzo.
1: Życzę ci dużo sukcesów, Ewa, a dziękuję tymczasem bardzo. Jeżeli chcecie posłuchać i zobaczyć najnowszy teledysk do singla, do najnowszego singla Ewy Nowel, Dobrze nam jest, wskakujcie na YouTube'a i słuchajcie na Spotify, bo tam też ten utwór jest, a my czekamy oczywiście na kolejny singiel, no i w przyszłym roku na płytę.
2: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. 3 miesiące spędzi w areszcie. 21-latek z powiatu nowosądeckiego odpowie za udział w nielegalnym wyścigu ulicami Nowego Sącza, rażące naruszenie ograniczenia prędkości i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W sobotę potrącił on pieszego przechodzącego przez pasy. 50-latek zginął na miejscu.
3: W toku śledztwa prokuratury rejonowej w Nowym Sączu prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem marki Volkswagen Passat, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który wskutek doznanych wielonarządowych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Mężczyzna po przesłuchaniu, w trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia osób, rodziny osoby pokrzywdzonej. Ustalono, że mężczyzna ten poruszał się z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, podczas gdy na tym obszarze obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań toksykologicznych. Oczekujemy na wyniki tych badań. Przebadano go również na obecność alkoholu w organizmie. Wynik badania wskazuje, że mężczyzna ten był trzeźwy. Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Dzisiaj rano odbyło się posiedzenie aresztowe. W toku tego posiedzenia aresztowego podejrzany nie zmienił swojej relacji, to znaczy w dalszym ciągu nie przyznaje się do udziału w nielegalnym wyścigu samochodowym. Wyraża skruchę, a także w dalszym ciągu podtrzymał chęć przeproszenia rodziny pokrzywdzonego. Sąd, rozpoznając wniosek prokuratora, podzielił w całości tę argumentację, którą prokurator zawarł we wniosku i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy. Ustalono w toku dotychczasowego postępowania, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie, natomiast w przeciągu ostatniego roku 3-krotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.
1: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek w czasie wypadku był trzeźwy. Druga osoba, która ma być związana z nielegalnym wyścigiem zakończonym tragicznym wypadkiem, to 20-letni mężczyzna. Podejrzany został zatrzymany, nie przyznaje się do winy. Prokuratura twierdzi natomiast, że obaj mężczyźni znali się. Nowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego powstanie w Nowym Sączu. Zlokalizowana ona będzie na działce przy ulicy Głowackiego.
4: Tak, temat już jest, że tak powiem, długo maglowany, natomiast już dostaliśmy informację od pana prezydenta. Działka jest w przekazaniu, w tej chwili trwają podziały, jest to ulica Głowackiego przy ulicy Tarnowskiej. Tam będzie podstacja, w tej chwili przygotowujemy się do takiego prowizorycznego zbudowania tej stacji, czyli będą tu albo kontenery, 4 albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już takiej stacji, podstacji z prawdziwego zdarzenia. Jeden zespół będzie tam przesunięty. Głównie chodzi nam o miasto, gdyż mamy doświadczenia z tego roku, ze stycznia, opady śniegu, totalna blokada. Oprócz tego widzimy sami, że miasto w godzinach szczytu jest już też skorkowane mocno, więc ten wyjazd na ulicę Młyńską i wyjazd dostanie się do Rondla ograniczał bardzo mocno. Karetki pogotowe, przy tym jeszcze opady śniegu, spowodowało to, że jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. No i tutaj wspólnie z miastem znaleźliśmy, uważam, że jest to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać, by wesprzeć jakiegoś mieszkańca, który będzie potrzebował nagle pomocy.
1: Myśli pan, że jeszcze w tym roku?
4: No takie są plany, my już przygotowujemy. Pan dyrektor już dzisiaj nawet raportował, że przygotowane już są zabudowy te modułowe. Pismo do pana wojewody o tym, że będzie podstacja w drugim miejscu, już poszło. Czekamy na potwierdzenie, chociaż ja już mam wstępną zgodę ustną, więc myślę, że tutaj to nie wiąże się z żadnymi środkami. My to ze swoich środków wykonamy, cały dokumentację projektową, jak również wybudujemy to instalację. To potrwa pewno z rok, półtorej. Natomiast docelowo w tym roku, w jesieni, planujemy już właśnie taką tymczasową podstację.
1: Czyli będą dwie stacje w Nowym Sączu wtedy?
4: Znaczy główna tam, gdzie jest, będzie, tak, to jest główna baza, tam będzie się to odbywało, natomiast w razie W, tak jak to miało miejsce w tym roku 13 stycznia, będzie jeszcze jedna opcja na terenie miasta, żeby wesprzeć mieszkańców.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podstacja ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Na tę inwestycję region czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. Właśnie zaczęły się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą trasę kolei.
5: Śmiało mogę powiedzieć, że marzenia stają się rzeczywistością, gdyż długo wyczekiwana w naszym regionie inwestycja nabiera właśnie realnego kształtu. Rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z budową nowej kolei gondolowej Krynica Express, kolei, która połączy centrum miasta, w tym nasz ośrodek na Górze Parkowej, z ośrodkiem na Jaworzynie Krynickiej. No jest to inwestycja, na którą Krynica i cała Sądecczyzna czekały prawie 30 lat. Niewielu też wierzyło, że kiedykolwiek się wydarzy. Dzisiaj możemy powiedzieć, udało się. Tak, udało się, bo nowa kolej gondolowa stworzy wygodniejszą możliwość przemieszczania się pomiędzy najważniejszymi częściami Krynicy bez konieczności wykorzystania samochodu. Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut. Kolej gondolowa będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego i bezpiecznego połączenia pomiędzy uzdrowiskiem, Górą Parkową, a naszym całorocznym ośrodkiem turystycznym na Jaworznie Krynickiej. Krynica Express stworzy też realną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie, co naturalnie przełoży się również na mniejszy ruch samochodów w całej Krynicy. Nowa kolej to rozwiązanie znane z najlepszych alpejskich destynacji turystycznych. Kolej gondolowa Krynica Express to też kolejny etap konsekwentnego rozwoju naszego ośrodka. Przypomnę tutaj, że program inwestycji rozwojowych w różnych obszarach na Jaworznie Krynickiej trwa już od 3 lat, a wisienką na tym inwestycyjnym torcie miała być właśnie kolej gondolowa do centrum, co właśnie się dzieje. Mamy więc powód do dumy, z czego się bardzo cieszymy.
1: Mówił Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej Jaworzyna Krynicka. Podróż nową koleją z centrum miasta do kolei na Jaworzynę ma trwać 8 minut. W najbliższych tygodniach ma się zacząć też przegląd kolei na Jaworzynę Krynicką.
5: Przegląd jesienny kolejki rozpocznie się początkiem listopada i zakończy się 27 listopada. Potrwa prawie miesiąc. W tym roku trochę dłuższy, bo więcej rzeczy mamy do zrobienia z racji wieku kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Będziemy oczywiście przeglądać wszystkie systemy elektroniczne, systemy bezpieczeństwa, oczywiście hamowania, wagoniki, zawiesia. No wszystko to, co jest potrzebne do tego, aby kolejki gondolowe jeździły i cała kolej jeździła bezpiecznie i nieprzerwanie przez cały sezon zimowy. Także startujemy zaraz po wszystkich świętych i kończymy 27, a 28 planujemy rozpocząć sezon zimowy na Jaworznie Krynickiej, 28 listopada.
1: Ile lat ma kolejka? Bo tutaj padło to, tak, że wiek słuszny.
5: Kolejka ma 29 lat, ale jest nadal w dobrym stanie. My na bieżąco wymieniamy części eksploatacyjne, te, które musimy, oczywiście to wymieniamy. Jedynym takim mankamentem jeszcze na ten moment są wagoniki, które już mają te 29 lat i są dosyć wyeksploatowane. Mają, no powiedzmy, nie wyglądają świeżo i to przed nami. Będziemy je też jakby poddawać renowacji, także dbamy o tą kolej, bo ona spełnia swoją rolę i po prostu ludzie dzięki niej przyjeżdżają też do Krynicy i na Jaworznę Krynicką.
1: Ale teraz w tym sezonie te wagoniki planujecie poddać renowacji? Czy to jest dopiero...
5: Taka bieżąca renowacja wagoników następuje cały czas, ale w przeciągu 2 lat planujemy ich wymianę.
1: Całkowitą?
5: Całkowitą.
1: Jak duża to będzie inwestycja?
5: O, ciężko mi teraz powiedzieć. Oczywiście mamy jakieś szacunki, ale cały czas jesteśmy w etapie takim uzgadniania, negocjacji, więc to jeszcze chyba za wcześnie, żeby mówić o cenie.
1: A ile tych wagoników pójdzie do wymiany i na co, na jaki sprzęt one zostaną wymienione?
5: Wagoniki, jeżeli będą wymienione, to zostaną wymienione na podobne wagoniki, bo tu się nie da zastosować nic innego. No można oczywiście wymienić całą kolej, ale tego raczej nie będziemy robić. Będziemy chcieli wymienić wagoniki na takie same 6-osobowe. Wagoników jest 74, więc będzie to spora operacja.
1: I w sezonie letnim, w sezonie zimowym one wszystkie kursują?
5: W sezonie zimowym kursują wszystkie, natomiast w sezonie letnim kursuje ich koło 54.
1: Okej. Okay. I mamy też już datę otwarcia sezonu. Mówił pan 28 listopada. To jeszcze trochę czasu zostało, ale można powiedzieć już, co szykujecie.
5: Dokładnie. 28 listopada planujemy otwarcie sezonu. Tak jak zresztą przez ostatnie 2 lata udało nam się tą datę dotrzymać. No szykujemy na pewno ciekawą imprezę w tym dniu dla wszystkich, którzy zdecydują się przyjechać na narty. No i będzie to początek tak naprawdę zimowych atrakcji na Jaworzynie, bo sezon na Jaworzynie trwa do 31 marca, więc tych eventów, tych atrakcji, tych imprez będzie na pewno sporo, nie będziemy się nudzić tej zimy.
1: Trasy będą przygotowane?
5: No trasy muszą być przygotowane,
1: może
5: tak.
1: Może na początek nie wszystkie, ale pewnie te takie najpopularniejsze.
5: Na początek na pewno przygotujemy trasę z samego szczytu na sam dół, plus pewnie jakąś trasę niebieską na górze, szkoleniową i to na początek wystarcza, a potem od świąt pewnie ruszą pozostałe trasy.
1: Ile dziennie narciarzy może skorzystać ze stacji na Jaworznie Krynickiej? Jaka jest przepustowość?
5: Całkowita przepustowość stacji to 17 tysięcy osób na godzinę. W sezonach takich świątecznych, feryjnych dziennie korzysta średnio około 4,5 tysiąca ludzi, ale oczywiście zdarzają się takie piki, gdzie tych ludzi jest i więcej.
1: Mówił Tomasz Pasieka z Zarządu Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka. To małe, ale bardzo potrzebne urządzenie, bo pomaga uratować życie. Nowoczesne defibrylatory pojawią się w kolejnych szkołach, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Tym razem takie urządzenia będą zamontowane w 9 miejscach.
6: Ja myślę, że naprawdę powinny być takie we wszystkich placówkach. Kalina Popiela reprezentuje tutaj Bursę Szkolną w Starym Sączu, bo jednak no, są teraz czasy, jakie są, więc każdy powinien mieć świadomość, jak udzielić tej pierwszej pomocy przedmedycznej. I jeżeli jesteśmy świadkami jakichkolwiek wydarzeń, to powinniśmy reagować. No, widzimy, młodzież w tym momencie umie zareagować, bo w szkole mają takie zajęcia. Chodzą na dodatkowe zajęcia i też przysłuchują się, jak odpowiednio reagować. Ja miałam to szczęście, wielkie szczęście, bo na moich zajęciach prowadzę dodatkowo kółko profilaktyczne. Już gościłam pana Chomącika, gościłam pana Konrada Wolaka, którzy bezinteresownie przychodzili i kształtowali w młodzieży nawyki właśnie typu jak udzielać pierwszej pomocy i jak reagować. Naprawdę jestem wdzięczna, bo robili to bezinteresownie i poświęcili swój czas wolny na to, aby pomagać i aby uczyć młodzież. Dziękuję z tego miejsca jeszcze raz. Myśmy już mieli szkolenie, bo zawsze rozpoczynając rok szkolny, dyrekcja dba o to, abyśmy mieli świadomość i przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale jestem teraz przykładem tego, że wiedzy nigdy za dużo. Ciągle musimy się doszkalać. Tutaj mieliśmy wspaniałych specjalistów, więc naprawdę być uczestnikiem tego szkolenia to jest naprawdę nagroda od dyrektora. To znaczy nie, już mamy tak świadomą młodzież i ludzi dorosłych, że oni się nie boją, wręcz biegną, udzielają tej pomocy i chcą pomagać. Sprzęt nie tylko się im pomoże, ale wiedza przede wszystkim. I od tego jesteśmy wychowawcami, nauczycielami, aby kształtować w nich właśnie to poczucie, że powinni udzielać tej pierwszej pomocy.
7: Przetacznik Marcin, jestem nauczycielem EDB w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. No i przyjechałem tutaj doszkolić się i nabyć nowych umiejętności, chociaż te umiejętności, które posiadam, to można powiedzieć, że sobie doszlifowałem tutaj i dowiedziałem się nowych, aktualnych rzeczy. To jest pierwsze urządzenie. Staraliśmy się z dyrekcją o pozyskanie takiego urządzenia. Nawet ja ostatnio pisałem z taką firmą, która obiecywała takie urządzenie nam dostarczyć darmowo, ale później się okazało, że jednak oni tylko chcą nam udzielić instruktażu, jak pozyskać pieniądze na ten defibrylator, ale już od jakiegoś czasu z dyrektorem żeśmy się nad tym zastanawiali, w jaki sposób pozyskać pieniądze i w ogóle w jaki sposób do szkoły ten defibrylator zamówić. Oprócz tego jakieś kilka lat temu wystarałem się o to, żeby był u nas w szkole defibrylator taki ćwiczebny, na którym młodzież na lekcjach EDB ćwiczy sobie, jest obyta. No nie ma jakiejś większej różnicy między tym profesjonalnym defibrylatorem. No jest taka różnica, że nie ma tego wyładowania elektrycznego, ale młodzież może zaznajomić się z tym. Nie boi się takiego defibrylatora później użyć. Wszystkim się właśnie wydaje, jak to już robią, że to jest bardzo proste. Na początku wydaje mi się, że to jest coś skomplikowanego, nie do zrobienia, ale jak już wezmą do ręki, ten defibrylator sam do nich mówi, pokazuje, to już nie jest żadna zagadka. No jak na razie, na szczęście nic takiego nie było i wolałbym, żeby nic takiego się nie zdarzyło, żeby ten defibrylator wisiał na ścianie, ale żeby nie przydał się nigdy. No właśnie, ale jak się wydarza, wydarzają się różne rzeczy, uczniowie przychodzą z różnymi schorzeniami, z wadami, o których nawet sami nie wiedzą, a tym bardziej my nie wiemy i coś takiego się może wydarzyć i to jest fajna właśnie inicjatywa powiatu, że coś takiego zrobili, że te szkoły wyposażają, że szkolą nauczycieli, bo to też jest ważne i no ja też miałbym taką... Chciałbym, żeby takie szkolenia odbywały się częściej i nie tylko z defibrylatora, ale też z innych dziedzin tej pierwszej pomocy. No to jest bardzo ważne i jednak jak człowiek uczestniczy w czymś takim, nabywa umiejętności, wiedzy. No właśnie, takich odruchów, bo można wiele rzeczy czytać w książkach, oglądać filmiki, ale nie ma takiej pamięci mięśniowej, która nam w takich stresowych sytuacjach pozwoli na ułożenie tej osoby w pozycji bocznej, bezpiecznej, czy udrożnienia dróg. To jest właśnie takie ćwiczenie, przećwiczenie to jest coś najważniejszego moim zdaniem.
4: To są profilaktyczne zakupy, które zaplanowaliśmy, ponieważ po analizie wyszło, że tylko 3 jednostki oświatowe nasze posiadają defibrylatory, co oczywiście jest bardzo, że tak powiem, w naszej ocenie niebezpieczne z uwagi na to, że dzisiaj jednak w szkołach pierwszy kontakt z dzieciakami, różnymi dzieciakami, też szkoły są w miejscach takich, gdzie ogólnodostępnych, więc tam jest dużo ludzi, dużo się przewija spotkań i tutaj każda jednostka w naszej ocenie powinna mieć taki wibrator na zewnątrz dostępny, nawet jeżeli szkoła jest zamknięta, to nawet przez ogrodzenie, czy gdzieś tam jak bramka jest uchylona, ktoś wejdzie, zobaczy, że jest defibrylator, to taki wtedy na ulicy może pomóc, więc ta sytuacja tutaj, patrząc jeszcze, co się dzisiaj dzieje na naszej mapie geopolitycznej, politycznej, no to tutaj traktujemy te sprawy bardzo poważnie i też taka motywacja dla nauczycieli, którzy są z każdej szkoły przedstawicielami, po dwie osoby przeszkolone. Dzisiaj słyszeliście Państwo, że chcą takich szkoleń więcej, chcą to kontynuować, więc jest ta potrzeba. Poza tym też zarząd wychodzi z takiego założenia, że jak ktoś raz to przećwiczył, to ma odwagę tego użyć, a nie, że kupiliśmy z wisi na ścianie, jak to odpalić. Nie? No, szanowni Państwo, nie wszyscy potrafią użyć defibrylatora, no nie oszukujmy się, to niby to jest dzisiaj taka podręczna rzecz, ale każdy jakąś tam bawę ma, a jak coś źle założy, bo jednak tu chodzi o zdrowie i życie ludzi, więc tutaj podwójne zadowolenie. Mi się tutaj dobrze współpracuje z panami w komendzie, z szkołą aspirantów, pan kierownik tutaj wykonał swoje zadanie wzorowo, więc dalsze tematy i dalsze szkolenia oczywiście w perspektywie czasu dalej są planowane. No ja myślę, że to wszyscy się do tego przekonali już, bo widzimy, że zdarzają się takie wypadki, że ktoś nagle idzie zasłabnie i nie wiadomo, co dalej robić. No tak jak tutaj pan oficer opowiadał, że najczęściej telefony są, bo ktoś leży. A z drugiej strony jest taka statystyka, że głównie strażacy i ludzie przeszkoleni się zatrzymują, bo wiedzą, jak odważnie uruchomić urządzenie, czy wiedzą, co robić przy udzielaniu pierwszej pomocy. Więc jak gdyby to wszystko pobudzi do takich działań, że będzie więcej odwagi i więcej zainteresowania w tym kierunku, bo nigdy nie wiadomo, kogo co spotka i na kogo co trafi. Myślę, że będziemy tak tutaj chcieli kontynuować szerzej, żeby rozmawiać, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o młodzież, to oni są przygotowywani głównie w jednostkach OSP, bo jednostki OSP robią takie szkolenia, zakupowaliśmy im też defibrylatory kiedyś tam, to oni właśnie ściągali i ci młodzi stamtąd mają większą wiedzę niż w naszych szkołach, więc te zajęcia z bezpieczeństwa to są bardziej teoretyczne, a jak już będzie sprzęt, dlatego też zakupujemy do naszego PZZK dodatkowe sprzęty, które służą do ćwiczeń, po to tylko właśnie, żeby to później w szkołach przeprowadzić zajęcia, ci ludzie, co dzisiaj cały zespół przeszedł szkolenie, mam nadzieję, że to przekażą, tak jak mówiłem wcześniej, tą swoją wiedzę i doświadczenie swoim kolegom, koleżankom czy dzieciakom w szkole.
1: Mówił starosta Nowosądeckim Tadeusz Zaręba. Takie urządzenia na swoim terenie montują też gminy. Ostatnio defibrylatory kupiła gmina Podegrodzie, wcześniej także Łososina Dolna, Chełmiec, Stary Sącz czy Piwniczna. Dawny Nowy Sącz i Sądecczyzna do zobaczenia na trójwymiarowych zdjęciach. Na ekspozycję Muzeum Ziemi Sądeckiej trafiły fotoplastikony.
8: Tak, zakupiliśmy 6 fotoplastikonów, które prezentują trójwymiarowe zdjęcia. Dzięki nim możemy zobaczyć płaską fotografię w innym wymiarze. Zobaczymy taką głębię i przestrzeń, prawda? Fotoplastikony zostaną rozstawione w 6 oddziałach. W gmachu głównym, w miasteczku galicyjskim, Sądeckim Parku Etnograficznym, w Krynicy Zdrojów, w Muzeum Nikifora, w Szlachtowej w Muzeum Pienińskim i również w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodzie.
1: Co można tam zobaczyć, zaglądając?
8: W ramach projektu ministerialnego Infrastruktura Kultury zakupiliśmy fotoplastikony w celu prezentacji fotografii archiwalnych, które związane są z daną ekspozycją, stałymi ekspozycjami muzealnymi. Na przykład w Podegrodzie będzie, czy też w Podegrodzie i w Sądeckim Parku Etnograficznym będzie można zobaczyć fotografię z kolekcji Wojciecha Migacza, fotografa z Gostwicy, który prezentował wieś przed 100 lat. Nawet będą prezentowane stroje, obrzędy, uroczystości rodzinne. Z kolei w gmachu głównym przy stałej ekspozycji w strefie II wojny światowej będzie można zobaczyć miasto w okresie międzywojennym, okresie II wojny światowej i tuż po wojnie, w tym zniszczenia wojenne miasta. W miasteczku galicyjskim będą Państwo mieli okazję zobaczyć z kolei z okazji 150. rocznicy uruchomienia kolei sądeckiej fotografie związane z koleją w Nowym Sączu. I w Szlachtowej i w Krynicy będziemy mogli zobaczyć z kolei zdjęcia zabytków i architektury uzdrowiskowej.
1: A ile takich zdjęć znajdzie się w tym fotoplastikonie?
8: W fotoplastikonach jest dostępnych 10 zdjęć, no, z uwagi na to, że czasowo po prostu pozwala to każdemu z odwiedzających po prostu sobie zobaczyć te zdjęcia. Jest to wystarczająca ilość na pewno. Będziemy zmieniać kolekcję. Tyle to jest ciekawe urządzenie, które jest mobilne zarazem, które możemy właściwie wykorzystać nie tylko na stałych ekspozycjach, ale również na wystawach czasowych, prawda? Jako uzupełnienie wystaw i na przykład dodawać zdjęcia związane z daną na przykład, załóżmy, tematyką.
1: To taka ciekawostka, bo czegoś takiego w Muzeum Ziemi Sądeckiej jeszcze do tej pory nie było.
8: No, staraliśmy się zakupić coś nowego, a zarazem jest to element szerszy w ramach projektu, o którym wspominałam. Mianowicie pozwala na promocję naszego portalu cyfrowego www.zbiory.muzeum.sacz.pl. Fotoplastikony promują portal. Na portalu będzie można zobaczyć szersze kolekcje zbiorów, nie tylko archiwalne fotografie, ale również obiekty, które mamy w zbiorach, na przykład podzielone na kolekcję Sandecjana, ikony, pastele, malarstwo, choćby nawet, czy też Nikifor.
9: Wszystko zdigitalizowane, wrzucone, sfotografowane, wrzucone w internet, tak?
8: Tak, wszystko będzie zdigitalizowane, wrzucone w internet, na bieżąco uzupełniane, także myślę, że nas czeka kolejne lata akurat właśnie przygotowań akurat związanych z jakby udostępnianiem zbiorów, bo tak naprawdę zakupione, realizacja projektu pozwoli nam tak naprawdę na szersze udostępnienie naszych zbiorów, które na co dzień są w magazynie, a dzięki temu możemy je zaprezentować szerszej publiczności.
1: Mówiła Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Nowy wygląd dostał dawny dworek w Klęczanach w gminie Chełmiec koło Nowego Sącza. Na początek będzie tam działać żłobek, potem dołączy też przedszkole.
10: To są super wiadomości dla rodziców, nie tylko dla rodziców i tutaj lokalnej społeczności, ponieważ tutaj był dworek, który był dworek taki zapomniany, wszyscy o nim mówili, ale wszyscy się bali podjąć takie konkretne męskie decyzje, żeby ten dworek wyremontować. No i ten dworek naprawdę nabrał ogromnego blasku. Ja się z tego bardzo cieszę, jako moje dziecko też tutaj uczęszczałem, moja siostra uczęszcza. Tak naprawdę jestem dumny z tego powodu, bo też jestem mieszkańcem tego terenu. No, jako wójt jestem dumny, że po prostu się nam udało coś takiego pięknego zrobić, skrzesić. To naprawdę ten dworek, przynajmniej będą dzieci z tego terenu. No i ja jestem zauroczony, jak tak kiedyś tam puściłem nawet na internecie. Proszę do mieszkańców, zgadnijcie, gdzie jesteście. I takie były zgaduj, zgadula. Te piwnice są wspaniałe. Wykonane są, ja się z tego powodu bardzo cieszę, że coś takiego tu powstało. No i przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu możemy puścić dzieci. Tutaj dzieci kiedyś były, no ale te warunki nie były takie godne jak teraz. Są naprawdę, są rewelacyjne warunki są. Jest szansa, że w tym roku jeszcze u góry będzie przedszkole. Tutaj już mamy żłobek dla rodziców. Chciałem tylko przeprosić rodziców, że ten poślizg mamy, no ale jak w inwestycjach jest, w dużych inwestycjach, to była bardzo szybka, zwariowana inwestycja, żeby te środki wykonać. No niecały rok coś takiego zrobić, z takiego dworka, który się rozpadał, no gratuluję i tym osobom przede wszystkim, które się podjęły tej inwestycji i wykonania, że naprawdę cieszę się z tego powodu, że w tym terminie dotrzymali tego terminu i tutaj naprawdę te dzieciaki mogą być. A to, że mamy tam posiłek dwutygodniowy, to nie jest aż takiego strasznego, ale tutaj kreatywność pani dyrektor była do tego stopnia, że jak żeśmy się dowiedzieli, że nie mamy możliwości 1 września tu otworzyć, no to zaproponowała sama rodzicom, że mamy takie możliwości, żeby dzieciaki mogły na przykład do Librantowy czy do Biczyc Dolnych, tak żeby po prostu rodzice się do tego stopnia dobrze poczuli, że są zaopiekowani, że myślimy o nich, że to nie jest coś takiego, że coś chcemy zrobić i zapominamy o nich. Także tutaj też gratulacje do pani dyrektor. No i przede wszystkim też tutaj gratulacje do mojego pracownika, że zajęła się tym projektem i ściągnęliśmy troszkę tych pieniędzy. Ale jeśli chodzi o finanse, to może się bardziej wypowie pani tutaj Liliana. Nie, nie było. Nie było tutaj żłobka na tym terenie. Przenieśliśmy, tu był przedszkole, tutaj na parterze, szanowni państwo. Przenieśliśmy do budynku byłego Domu Kultury tutaj w Klęczanach. Ale jak tutaj górę do końca przenosimy tutaj dzieciaczków tutaj do góry, także to będzie tak już centrum dzieciaczków u góry i na dole. No obejście jest znakomite, wspaniałe, jest parkingi mamy, szkoła dużo skorzystała przy okazji, bo mają parkingi tutaj, szanowni państwo, no od głównej ulicy drogi powiatowej, no szliśmy po żwirku, gdzie było błoto, a teraz no naprawdę możemy w pantofelka sobie spokojnie iść, a w niedzielę czy w sobotę tu jest szaleństwo dzieciaków, bo to takie fajne centrum się takie zrobił, kultury dla dzieci, dla rodziców, z wózeczkami sobie spacerują dzieciaczki, hulajnogi, także no coś wspaniałego, tutaj na dole też jeszcze planujemy wiele takich fajnych rzeczy, że możemy tutaj pod tym budyneczkiem coś takiego fajnego zrobić, parkingi dodatkowo zrobimy. Ale oczywiście to też troszeczkę czasu brakuje. Tu naprawdę w tym terenie ożywiliśmy teren niesamowicie. No, ten teren był taki troszkę zapomniany, bo zawsze ubolewałem nad tym, że tutaj mamy taką spółkę Klęczany, która naprawdę nam do gminy bardzo dużo przynosi dywidendy. Nie wiem, dlaczego się obrazili na tą spółkę i ja uważam, że że tutaj ona też powinna coś zostawić i tym mieszkańcom, którzy to są ogromne uciążenia dla lokalnej społeczności, ten kurz. Przede wszystkim tak samo dużo samochodów ciężarowych jeździ. No ja to doceniam, zresztą doceniam całą gminę. Wszędzie robimy po troszkę w miarę możliwości, żeby się wszyscy dobrze czuli. W tej gminie w końcu płacą podatki.
11: Liliana Wańczyk, inspektor Urzędu Gminy Chełmiec.
12: Na ten remont tego żłobka jest dofinansowanie z funduszy z FERS-u, to są fundusze europejskie dla rozwoju społecznego i z KPO, to jest Krajowy Plan Odbudowy. Dostaliśmy dofinansowanie na, dokładnie powiem kwotę, 2 618 099 28 zł. Do tego mieliśmy wkład własny 133 891,70 groszy, czyli po prostu prawie 100% jest dofinansowanie na prace adaptacyjne tutaj, bo dofinansowanie mamy na część żłobkową, a tak jak pan wójt powiedział, inwestycja była cała, obejmowała też przedszkole, natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy dofinansowania, ale będziemy się starać, bo będzie można zrobić refundację poniesionych kosztów. Ale jeżeli chodzi o żłobek, dofinansowanie mieliśmy na prace remontowo-budowlane, zewnętrzne, wewnętrzne, na wykończenie, prace wykończeniowe, na wszystkie instalacje, no i przede wszystkim na wyposażenie i sprzęt, który po prostu tutaj państwo widzicie, jaki jest piękny, kolorowy i myślę, że dzieci tu po prostu naprawdę znajdą fajną opiekę i będą się po prostu dobrze czuć tutaj w tych pomieszczeniach i w tym wyposażeniu, które zostało właśnie zakupione w ramach dofinansowania. Tak, jak najbardziej wszystko oczywiście jest nowoczesne, ładne, bezpieczne, bo każdy sprzęt, który tutaj jest, każda zabawka ma odpowiedni certyfikat zgodnie z wymogami. Każdy rodzic może sobie ten certyfikat zobaczyć, jakby chciał po prostu, natomiast my nie dopuścilibyśmy, więc żeby taki sprzęt, który nie ma certyfikatu, żeby był przeznaczony do jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi, takimi małymi do lat 3. Znaczy tak, jest firma, która realizuje tutaj te usługi budowlane, czyli jakby wykończenie całego dworku, jest na etapie już końcowym tej inwestycji na poddaszu. Tam, jak pan wójt wspomniał, będzie przeniesienie, bo tutaj był punkt przedszkolny, wcześniej prowadzony przez taki podmiot zewnętrzny. Na czas remontu ten oddział przedszkolny został przeniesiony właśnie do pomieszczeń tam Gokowski, to jest tutaj zaraz niedaleko, Kręczany 303. I teraz właśnie jak wykończymy, jak będą już ostateczne odbiory, to przenosimy te dzieci z tego punktu przedszkolnego tutaj, co jest obok w budynku Domu Kultury. Przenosimy je tutaj na parter. Tam są też wszelkie udogodnienia, jest winda, są wszelkie też wyposażenie. To wszystko też jest już zakupione, więc po prostu jeżeli tylko będzie pozwól nadzoru, będzie przeniesienie tych dzieci do dużo lepszych warunków, bo jednak no, tam też wszystko jest zgodne z przepisami, jest zgodnie z bezpieczeństwem, natomiast no, wszystko, co jest nowe, co jest wykończone, co jest kolorowe bardziej, to jest bardziej przyjazne i lepiej się spędza w takich pomieszczeniach czas. Tak, ale wyposażenie zostało zakupione na potrzeby jak tylko przeniesienia, więc po prostu będzie tylko przeniesienie tego wyposażenia. Także po prostu tylko będzie zgoda nadzoru, dzieci są, sprzęt jest przenoszony, może to być kwestia jednego dnia i po prostu dzieci będą mieć opiekę nad też wykonywana kadra, też tutaj została zatrudniona zarówno do żłobka, jak i do przedszkola, ale to odnośnie kadry, to może pani tutaj prezes spółdzielni, jakby państwo chcieli coś, to też może coś nadmienić.
10: Ja jeden nie mogę, szanowni państwo, to powiedzieć jako wójt gminy Chełmca Stanisław Kuzak, że tutaj z moim pracownikiem rozmawiałem, że jeśli chodzi o przedszkole u góry, to jesteśmy na etapie takim finiszowym. Płytki mamy porobione w łazienkach już wszystko, panele mamy, to są takie drobne kosmetyczne rzeczy. Ja myślę, że do listopada czy tam do końca października, bo oczywiście są te odbiory, zawsze gdzieś tam coś może po drodze wyniknąć przy takich dużych inwestycjach. Nie jesteśmy w stanie dopilnować, ale chcemy też w taki sposób zrobić perfekcyjny, żeby nam nikt pewnych rzeczy nie zarzucił, bo też mamy takie sprzymierzeńce po nadzorach budowlanych, też różnie chodzą, ale fajnie, bardzo się cieszymy, bo przynajmniej możemy to może też zrobić tak perfekcyjnie, dopilnować te firmy, także się z tego powodu ogromnie cieszymy.
13: Agnieszka Fetko, prezes zarządu spółdzielni socjalnej przedszkola Kitomy. Tutaj będzie 37 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w określonych przypadkach nawet do 4 roku życia. Nabór jest ciągły, cały czas mamy jeszcze wolne miejsca, na ten moment mamy 15 dzieci. dzieci rozpocznie już uczęszczanie do naszej placówki, docelowo tych miejsc będzie tutaj 37. Kadra jest przygotowana, mamy zatrudniony wykwalifikowany personel, który spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Panie są z doświadczeniem kilkuletnim w placówkach żłobkowych, więc myślę, że tutaj będzie naprawdę profesjonalna i troskliwa opieka. Catering jest zapewniony, będzie nam wyżywienie dostarczała stołówka gminna w Chełmcu.
10: Ale fajna taka ciekawa rzecz, bo kiedyś w gminie siedziałem sobie i rozmawialiśmy sobie z panem sekretarzem i mówi, no pracowałby panie wójcie podjechać, ja podjadę do Klęcza, na jakim etapie jest, bo tam dziewczyny muszą się wyrobić, bo będziemy mieć kontrolę sanepid i w ogóle. I mówię, dobrze, jadę do domu o 20, to podjadę z gminy, chyba 19 godzina, coś takiego. No akurat tak się naciłem, troszeczkę przyjeżdżam, a tutaj cały tir z zabawkami i to pani Agnieszka mówi, no panie wójcie, zostaliśmy we dwójkę, plus pani tutaj, która nas tutaj wspiera, tutaj porządki tutaj robi. Jeszcze z pomocy administracji z gminy Chełmca, no trudno, no, zakasamy ręce, ściągłem garnitur i żeśmy tutaj wszystkie zabawki, które są, żeśmy w trójkę pownosili tutaj do środka. Także ja się nie boję i pani dyrektor się też tutaj nie boi, pani prezes takich prac. Zrobiliśmy to dla maluszków. Do maluszków jesteśmy też dumni, szczęśliwi, że też możemy takie rzeczy. To, że jesteśmy czasami ładnie ubrani, bo tak wypada nam reprezentować gminę Chełmiec, ale czasami też potrafimy rozebrać się i też nosiliśmy z tego tira, rozładowaliśmy w ciągu 1,5 godziny. To, że troszkę byliśmy umorusani, to nic nie szkodziło. Ale efekt został osiągnięty. Także z tego powodu bardzo się cieszę.
1: Mówił wójt Chełmca Stanisław Kuzak. Rusza mały festiwal form artystycznych. Impreza odbędzie się w Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu i ma promować różnych twórców, a także przybliżyć mieszkańcom Nowego Sącza różne oblicza sztuki.
14: W tym roku rusza 34. edycja Małego Festiwalu Form Artystycznych. No jest to wydarzenie, które jest najważniejsze w roku działalności Małej Galerii. Od 1993 roku jest ono organizowane i główną inicjatywą, znaczy głównym założeniem festiwalu jest spotkanie się twórców różnych dziedzin sztuki. Prezentujemy i malarstwo, w tym roku będziemy mieć również spotkanie z autorskie z Elizą Kącką, będzie plakacista Tomasz Boheński, także no i oczywiście liczne koncerty. Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu są bezpłatne, no i serdecznie Państwa zapraszamy.
15: Powiedzmy teraz o programie, bo wszystko rusza już 8 października.
14: Tak, 8 października rozpoczynamy festiwal wernisażem Tomasza Boheńskiego. To jest znany plakacista polski, który pochodzi z Nowego Sącza, jest projektantem graficznym, od lat jest związany z prasą. Tydzień później mamy koncert jeden, później kolejny koncert i wernisaż Samuela Kłody. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Jest to bardzo młody artysta pochodzący z Krakowa, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. On pokazuje malarstwo abstrakcyjne, ale jest wyjątkowo zdolnym człowiekiem, bardzo młodym. Będzie można zakupić jego pracę tutaj u nas w galerii, więc jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, no to jest oczywiście będzie taka możliwość. 12 listopada mamy spotkanie autorskie z Elizą Kącką, laureatką Literackiej Nagrody Nike 2025. No to się zapowiada też bardzo ciekawie, więc zachęcamy Państwa do udziału. Wszystkie wydarzenia są o godzinie 18. 13 listopada koncert Eddie Angel i na zakończenie festiwalu 26 listopada trio Aquaarte.
1: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii w Nowym Sączu. Działa w Nowym Sączu od ponad 50 lat. Znajduje się tu kino, był też teatr, organizowane są różne festiwale i przeglądy. O historii Małopolskiego Centrum Kultury Sokół opowiedział nam jego dyrektor Andrzej Zarych.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
17: Jak działa Małopolskie Centrum Kultury Sokół?
16: Bo najprościej by można było powiedzieć tak, przychodzimy do pracy i pracujemy, a potem wychodzimy. Z tym wychodzeniem bywa różnie, bo to o różnych porach, jak to w instytucji kultury, ale tak zupełnie serio, dokładną datę dzienną mogę nawet podać, 1 lipca to było, w 75 roku powstał Wojewódzki Ośrodek Kultury. Przez 50 lat ta instytucja z niewielkiego ośrodka kultury, bo to nie było dużo ludzi wtedy i miało, zresztą WOKi miały zupełnie inną rolę. Ta instytucja przekształciła się w, no myślę, że jednego z większych w regionie na pewno, a i w południowej Polsce organizatorów życia kulturalnego. Kiedyś WOKi to były instytucje, które pewne wydarzenia organizowały, ale też nadzorowały gminne ośrodki kultury. Ten nadzór nam zabrano, na szczęście niech każdy działa według własnego uznania i na własny rachunek i też według potrzeb lokalnej społeczności. No a my przekształciliśmy się w instytucję regionalną, to były lata już 2000, kiedy wprowadzono reformę samorządową i powstały województwa samorządowe. I w ten sposób Małopolskie Centrum Kultury Soku powstało jako duża instytucja obejmująca swoim zasięgiem całą Małopolskę. Ja przypomnę, że w tej chwili Sokół to, co się mieszkańcom Nowego Sącza kojarzy, to oczywiście kino Sokół i wydarzenia organizowane tu w Nowym Sączu. No ale to też jest galeria BWA tutaj w Nowym Sączu, to też jest galeria BWA Jatki w Nowym Targu i to też jest nasz oddział duży w Ludźmierzu, to Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. I to pokazuje, jak szeroką działalność prowadzimy jako instytucja. Począwszy od sztuki profesjonalnej, nie tylko sztuk plastycznych, które wystawiamy w galeriach, ale także teatr, to także opera. Przecież my jesteśmy organizatorem jednego z dwóch największych konkursów śpiewaków operowych w Polsce. Jesteśmy członkiem organizacji Opera Europa, jako jedna chyba z dwóch instytucji, które nie są operami. Właśnie dlatego, że organizujemy konkurs sztuki wokalnej imienia Adesari dla młodych śpiewaków, których wiek nie przekroczył 30 lat, którzy zaczynają dopiero karierę zawodową. To zresztą pokazuje, jak nam łatwo ściągnąć do jury osoby z różnych stron świata, łowców głów, chociaż to nieładnie się nazywa, ale takich pracowników oper czy wicedyrektorów oper, którzy zajmują się pozyskiwaniem talentów. I oni bardzo chętnie uczestniczą jako jurorzy w konkursie, no bo mają te młode talenty prosto przed sobą na scenie. I to widać później u wielu śpiewaków, którzy pokazując swoje CV, już jak są uznani, pokazują zawsze konkurs sztuki wokalnej imienia Adesari jako ważny element swojej kariery zawodowej. To jest ta część jedna działalności naszej. Druga to cała sfera edukacji kulturowej, edukacji skierowanej do młodzieży, do amatorów, miłośników teatru, miłośników żywego słowa i też do pedagogów zajmujących się kształceniem w tym zakresie, czy prowadzących koła zainteresowań w szkołach. To przecież wznowione kilka lat temu Towarzystwo Dramatyczne, które działało w Sokolni Sądeckiej, czyli miejscu, gdzie my się mieścimy, bo to jest historyczny budynek Towarzystwa Gimnastycznego Soku. I tutaj działało przed II wojną światową Towarzystwo Dramatyczne. Wznowiliśmy jego działalność, już mamy pierwsze sztuki za sobą wystawione. To nasza instytucja to też jest ważny element amatorskiego ruchu orkiestr dętych. Tak to się pięknie poukładało, że Sokół prowadzi dwuletnie studium kapelmistrzów i tabor majorów orkiestr dętych. Uczestnikami zajęć w tym studium są ludzie, którzy prowadzą orkiestry dęte, chcą je prowadzić z całej Polski. Mamy słuchaczy, którzy dojeżdżają nawet gdzieś spod Szczecina, z Pomorza. Dojeżdżają na zajęcia, bo zajęcia w studium są tak skonstruowane, by tam była nie tylko dyrygentura, by tam były nie tylko przedmioty teoretyczne czy praktyczne związane z muzyką, ale coś, co stanowi o uroku orkiestr dętych, czyli musztra, czyli marsze i figury. Korzystamy oczywiście ze współpracy specjalistów, czy jeszcze pracujących w orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej, czy też już emerytowanych. No po prostu to jest nasze bogactwo, że mamy tych ludzi tutaj w Nowym Sączu. Oczywiście, jeśli chodzi o orkiestry dęte, nie poprzestajemy na studium. Organizujemy też kursy doszkalające dla kapelmistrzów. Organizujemy też kursy dla mażoretek. Do tego oczywiście jest Echo Trombity. To jest konkurs dla małopolskich orkiestr dętych, kiedy od wiosny, od początku wiosny do czerwca trwają eliminacje w różnych powiatach, no a potem pod koniec czerwca jest finał w Nowym Sączu i na ten finał zjeżdża zazwyczaj około 40 orkiestr dętych, które przez kilka dni w miasteczku galicyjskim prezentują swoje umiejętności, grając na scenie i maszerując. Bardzo widowiskowe jest to wydarzenie.
15: No i to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać.
16: Tak, to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza. Mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać. Wiele z tych wydarzeń, które organizujemy, zwłaszcza te plenerowe, to są wydarzenia nieodpłatne, bo traktujemy to jako naszą misję. My mamy docierać do ludzi z ciekawymi, interesującymi wydarzeniami. Oczywiście organizujemy też wydarzenia odpłatne, które dzieją się tu w Sokole, ale ceny biletów u nas nigdy nie są jakieś wygórowane. No dość powiedzieć, że na Święto Dzieci Gór bilet kosztuje od 2 do 5 zł. No powiedzmy sobie szczerze, że to są drobne sumy. Bardziej traktujemy to jako kwestię porządkowe, żeby było tyle, a nie więcej osób, tyle ile się mieści.
15: Czyli jakby trzymacie się tej misji, tego propagowania kultury, ale też folkloru, bo wiem, że w Małopolskim Centrum Kultury Sokół działa taki specjalny dział, który zajmuje się folklorem, przypominaniem o tradycji, krzewieniem jej.
16: Tak, ten dział w tej chwili nazywa się Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. To jest ratowanie przed zapomnieniem tego, co jeszcze żyje. To są badania naukowe, to są badania terenowe, które są prowadzone przez naszych pracowników. To jest oczywiście też upowszechnianie tej kultury, wszelkiego rodzaju konkursy w Małopolsce. W zasadzie myślę, że wszystkie konkursy małopolskie, które mają charakter ponadgminny albo ustaloną tradycję, korzystają z naszych pracowników jako jurorów. Gdy kiedyś pokusiłem się o policzenie, ile tych konkursów jest, to około 1000 takich wydarzeń było obsługiwanych przez naszych pracowników. A to są specjaliści tu w Nowym Sączu i też i w Ludźmierzu. No dość powiedzieć, że w tym dziale, który zajmuje się folklorem, zatrudniamy dwie osoby z tytułem naukowym doktora. Współpracuje z nami jeszcze osoba, stale współpracuje z osoba z tytułem profesorskim, która opracowuje materiały, jakie otrzymujemy, materiały archiwalne, jakie otrzymujemy od mieszkańców. Ze Stanów Zjednoczonych dostaliśmy bogate archiwa dotyczące emigracji polskiej i tradycji, jakie ta emigracja podtrzymywała tam, mieszkając w Ameryce. To są archiwa obejmujące niemal cały XX wiek, od samego początku, więc naprawdę przebogate rzeczy. No i to wszystko będziemy chcieli pokazać, upowszechnić też w postaci biblioteki cyfrowej, Karpackiej Biblioteki Cyfrowej. Digitalizacja wszystkich tych elementów, opracowanie, a potem upowszechnianie. Przecież zbiory muzyki tradycyjnej z Małopolski w Sokole to są kasety, które nawet są starsze od Sokoła, które otrzymaliśmy kiedyś od ludzi w czasie wizyt terenowych, w czasie różnych spotkań, bo to było na tej zasadzie: tu grał nasz ojciec, tu macie nagrania, bo to była fajna kapela. I to wszystko trzeba opracować. Mam nadzieję, że uda nam się w ciągu dwóch i pół roku dokładnie wszystkie te materiały udostępnić, a jeśli nie, no to będziemy je później sukcesywnie udostępniać. Jeśli chodzi o działalność w zakresie kultury ludowej, no to my też nie tylko służymy radą i oceną jako jurorzy, ale też jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń, które dzieją się poza Nowym Sączem, poza Sądecczyzną nawet, bo czy w regionie krakowskim, tak jak krakowski Wianek, gdzie wspólnie z gminą organizujemy, czy też jak jesteśmy współorganizatorem Krakowiaczka, czy festiwalu Karpackiego Festiwalu w Rabce i wielu, wielu innych wydarzeń. A w tym roku nawet mieliśmy swój dzień w Kazimierzu Dolnym na Ogólnopolskim Festiwalu Twórców i Muzyków Ludowych, gdzie nie tylko nasz przedstawiciel prowadził koncert, prowadził to wydarzenie, ale była to specjalna część właśnie małopolska, przygotowana przez SOKU. No, chcemy kulturę ludową promować, pokazywać, bo widzimy, że ona odżywa. To jest nie tylko ratowanie tego, co może zaginąć, ale to też jest uczenie ludzi bycia dumnym z tego, skąd pochodzą, i pokazywanie im, że to jest ich wyjątkowość. To nawet może być sposób przecież też na zarobkowanie.
15: A jaką przyszłość pan widzi przed Małopolskim Centrum Kultury Sokół?
16: Oho, plany to są ogromne. Plany są ogromne, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne. Chcielibyśmy, żeby Instytut Karpackość miał nie tylko w nazwie, ale też w zasięgu działalności. Dlatego organizujemy wydarzenia obejmujące całe Karpaty, jak choćby zjazdy banderii konnych z całych Karpat. To jest początek września w tym roku, pierwszy weekend września w Ludźmierzu, gdzie są pokazy, bo koń był związany z gospodarowaniem, z życiem na wsi w całych Karpatach, zresztą we wszystkich górach. Robiliśmy taką przymiarkę do tego, że może kiedyś uda nam się zrobić zjazd europejski banderii konnych w Ludźmierzu. No i okazuje się, że banderie konne poza Karpatami są jeszcze w Alpach i w Pirenejach. Górale z Pirenejów wyrazili chęć przyjazdu, tyle tylko, że to musi być tak zorganizowane, że muszą przynajmniej 2 lata wcześniej się do tego przygotowywać, no bo transport zwierząt to jest rzecz wymagająca szczególnych starań.
15: Ale jakiś plan na przyszłość jest.
16: Jest. To jest jedna z wielu rzeczy, którą planujemy na przyszłość. Tak, no oczywiście, że musimy mieć plany, musimy mieć marzenia, bo bez nich bylibyśmy usychali. A tak się dzieje. No, marzeniem też prostym było nawet. Stała modernizacja obiektu, w którym mamy główną siedzibę, czyli Sokoła.
15: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor nowosądeckiego Sokoła. A teraz nieco bliżej przyjrzymy się strojowi lachowskiemu. Jak wygląda i skąd się wywodzi, o tym opowie etnolog Patryk Rutkowski.
18: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
15: czyli
18: bardzo
15: nie ma
18: dużo.
15: Jednego.
18: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołów, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowiniencję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją góralską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską, na północy aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich, tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem drugie serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomuńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
15: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
18: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej, chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim, bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby no, to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kaftana pisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Pauli, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest
15: ale bazą zdobny. Jest jakby ten cały
18: bazą
15: ten
18: jest
15: kaftan.
18: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że Lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga, nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich. A u Lachów występują sercówki, to jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u Lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft i on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona w okolicach Podegrodzie oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Były takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie. Idąc do dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty. Potem błokicie, czyli spodnie, haftowane te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie. Ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach, pas żbójecki czy góralski, tak go nazwali etnografowie, pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny, pas kawalerski, czyli wąski na dwa lub trzy opasania wokół ciała, no i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć. Gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków, zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
15: A u pań właśnie miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
18: Od subregionów oczywiście. Natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny. Inaczej panna, inaczej mężatka.
15: A u panów nie. Kawaler panów... i...
18: Żonaty. No właśnie, tego nie wiemy. Nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas legły w gruzach. Na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
15: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
18: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
15: Może ładnie wygląda dlatego.
18: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
15: skupmy
18: o kobiety...
15: Skupmy się na kobiecych strojach, tak, jak to wygląda.
18: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
15: Czym?
18: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem nad czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane, a haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądeczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych Lachów sądeckich ten kabot z

0: Spódnice Ulachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone. No, różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice. I zapaski w kolorach biskupich takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystycznie.
1: O strojach lachowskich z regionu sądeckiego opowiadał etnolog Patryk Rutkowski.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Tę kartę warto mieć, kiedy wyjeżdżamy za granicę. Mowa o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przypomina o tym Małopolski Oddział NFZ. W Nowym Sączu taką kartę można wyrobić za darmo przy ulicy Jagiellońskiej 52. Z karty można skorzystać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wyjaśnia Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału NFZ.
3: EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest unijnym dokumentem, który potwierdza nasze prawo do opieki medycznej i pozwala na korzystanie z niej w sytuacji nagłego pogorszenia się zdrowia, na takich samych zasadach jak obywatele kraju, w którym aktualnie przebywamy. Wniosek o wydanie EKUS można złożyć osobiście w Małopolskim Oddziale NFZ w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 8W, ale też w delegaturach w Nowym Sączu, Tarnowie i Nowym Targu, ale i też w punktach obsługi Małopolskiego Oddziału NFZ w kilku miejscowościach Małopolsce. Jeżeli zgłosimy się do oddziału osobiście, karty dostajemy od ręki. Nie trzeba się jednak zgłaszać bezpośrednio do oddziału. Wniosek można złożyć też przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, przez internetowe konto pacjenta. Można też wysłać wniosek pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ lub którejś z delegatur. Karta jest wydawana na określony czas w zależności od naszego tytułu do ubezpieczenia. Osobom zatrudnionym albo tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, EKUS jest wydawane na 3 lata. W przypadku dzieci i młodzieży, które są uprawnione do otrzymania EKUS, oni otrzymują kartę ważną do dnia, w którym ukończą 18 lat, a w przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat, to w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
1: Karta jest wyrabiana w oddziale NFZ od ręki. Wniosek o jej wyrobienie można też złożyć przez internet albo tradycyjną pocztą. Kartę, jak mówiliśmy, wyrobimy za darmo. A my teraz zmieniamy temat i w naszym magazynie lokalnym przenosimy się w okolice dworca kolejowego. Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego to takie miejsce, które warto odwiedzić, miejsce, które na mapie naszego miasta znajduje się tak naprawdę od bardzo wielu lat, ale pewnie niewiele osób o nim wie. Łukasz, ty można powiedzieć, że tworzyłeś to miejsce razem z innymi pasjonatami kolei. Gdzie je znajdziemy i co w nim znajdziemy?
4: Tutaj jako Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei ja bym chciał podkreślić, że my bardziej rozwijaliśmy już istniejące miejsce, ponieważ sam pomysł utworzenia Izby Tradycji Kolejowej w Nowym Sączu jest bardzo stary i pierwsza taka Izba Tradycji znajdowała się już w latach 80. na dworcu kolejowym w Nowym Sączu. Później w wyniku różnych zmian, przekształceń zmieniała swoją lokalizację, przejściowo nie istniała. W 2006 roku z inicjatywy tutaj lokalnych działaczy oraz Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu ponownie znalazła się na mapie Nowego Sącza, a od 2010 roku opiekę nad tą Izbą Tradycji sprawuje Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. No i dotąd już przez te 13 lat sprawujemy opiekę nad tym obiektem i organizujemy wydarzenia, które mieszczą się w tej właśnie Izbie Tradycji. Są to przede wszystkim wystawy oraz dni otwarte tej Izby, organizowane przy okazji wydarzeń takich jak Dzień Dziecka albo Dzień Kolejarza lub też przejazdy pociągów retro, które nasze stowarzyszenie organizuje już od kilku lat regularnie.
1: No właśnie, bo ja pamiętam, że zawsze przy przejeździe pociągu retro na ten pierwszy peron warto tam było pójść do samego końca i skręcić odrobinę w prawo, bo tam dość ciekawe pomieszczenia, a w nich co?
4: Mamy tam budynek, obiekt, który jest jednym z najstarszych budynków na stacji kolejowej w Nowym Sączu. Jest on zlokalizowany na końcu końcu pierwszego peronu, patrząc w kierunku Krynicy. Dawniej był to budynek, w którym przebywał toromistrz, czyli osoba odpowiedzialna za stan techniczny torowiska kolejowego. Później znajdowała się tam szwalnia mundurów kolejowych, czyli tam przy to umundurowanie, które

0: nosili kolejarze. Później znajdowała się tam biblioteka kolejowa, aż wreszcie ten budynek, który już po pewnym czasie przestał być użytkowany, został zaadaptowany na izbę tradycji. Znajdują się tam 3 pomieszczenia i w tych pomieszczeniach mamy kolekcję eksponatów związanych z kolejnictwem w Nowym Sączu, począwszy od XIX wieku, aż do czasów, można by powiedzieć, że całkiem współczesnych, bo do początku XXI wieku. Mamy tam narzędzia, które wykorzystywano do budowy, do remontowania torów kolejowych. Mamy tam eksponaty związane z taborem kolejowym. Są to m.in. części taboru, są to tabliczki znamionowe, są to części wyposażenia, części wyposażenia warsztatowego. Mamy również bardzo bogaty zbiór literatury, modeli kolejowych oraz różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, które służyły w dawnym technikum kolejowym w Nowym Sączu, które przy momencie likwidacji tegoż technikum zostały przekazane na stan Izby Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego. Mamy też bardzo dużo różnego rodzaju zdjęć, różnego rodzaju dyplomów, pamiątek związanych z kolejarzami w Nowym Sączu, które zebraliśmy i które cały czas zbieramy, bo praktycznie w każdym, można by powiedzieć, miesiącu mamy osoby, mamy przypadki takie, że zgłasza się do nas ktoś, kto posiada różnego rodzaju jakiś gadżet lub ciekawostkę kolejową, którą gdzieś tam znalazł w spadku po dziadkach, po rodzicach, którzy byli kolejarzami, a nie mając co z tym zrobić, chętnie przekazują te osoby to na stan Izby Tradycji i w ten sposób ta kolekcja to małe muzeum kolejowe w Nowym Sączu cały czas rozwijamy.
1: No właśnie, muzeum kolejowe, ale tak naprawdę oficjalnie nie jest ono obiektem muzealnym.
0: Oficjalnie nie jest. No ma to taki status Izby Tradycji, która jest prowadzona społecznie przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Nowym Sączu.
1: A taki najcenniejszy zabytek, albo kilka najcenniejszych zabytków, no bo tak możemy o nich mówić, te, które znajdują się w izbie, to co to takiego? Czym możecie się pochwalić?
0: Myślę, że taką ciekawostką jest fragment szyny kolejowej pochodzący z początków kolejnictwa w Nowym Sączu. No, jest to z roku 1882, czyli w zasadzie z początku ery kolejnictwa w Nowym Sączu. Jest tam zachowana cecha, czyli znak producenta oraz data produkcji tej szyny kolejowej. Jest to taka ciekawostka, zwracamy na to zawsze uwagę, że jest to jeden z najstarszych eksponatów, który znajduje się w Izbie Tradycji. Mamy też oryginalne urządzenia sterowania ruchem kolejowym z końca XIX wieku. Jest to aparat blokowy, który służył do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. On w tym momencie jest odpięty od urządzeń, ale ciekawostką jest to, że on jest sprawny i jeżeli byłaby taka możliwość, no to można go by było nawet i dzisiaj uruchomić, mógłby służyć do prowadzenia ruchu pociągów. Mamy też bardzo duży zbiór pocztówek kolejowych, które zostały nam przekazane. Mamy bardzo duży zbiór tablic kierunkowych z pociągów, które przejeżdżały kiedyś przez Nowy Sącz. Były to pociągi m.in. z Krakowa do Budapesztu, które już niestety obecnie dzisiaj nie jeżdżą. Były to pociągi ekspresowe z Nowego Sącza do Warszawy. Jest to taka ciekawostka, bo bardzo dużo osób jeszcze pamięta te pociągi, kiedy one kursowały. No i te tabliczki z tych pociągów są taką właśnie pamiątką po tych pociągach.
1: Tak naprawdę kawał historii, bo można sobie przypomnieć, jak to wszystko kiedyś dawniej wyglądało i funkcjonowało, bo dziś tego nie ma, jak już mówiliśmy.
0: Tak, no są to przede wszystkim rzeczy, które już świadczą o tym, jak kiedyś ta kolej wyglądała. Mamy na przykład dyplomy związane z tą epoką ery socjalizmu na kolei, kiedy to wręczano dyplomy za zaangażowanie, za tam dodatkowe czynności, które obsługa stacji podejmowała, jak na przykład dekorowanie peronów, nasadzanie kwiatów i jest to związane już z zupełnie inną erą, epoką w historii kolejnictwa, której już obecnie nie ma i warto mimo wszystko może wspomnieć, że to tak kiedyś wyglądało i warto wiedzieć, że odbywało się to właśnie w ten sposób. Ciekawostką też jest bardzo duży zbiór dokumentacji technicznej, którą mamy, którą też pozyskaliśmy, która była stosowana m.in. w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Nowym Sączu. No, są to stare instrukcje technologiczne, są to plany, są to różnego rodzaju rysunki. Może kiedyś ktoś próbujący na przykład odbudować jakiś zabytkowy pojazd albo inne urządzenie kolejowe będzie mógł skorzystać właśnie z tych planów, ponieważ są one kompletne i w pełni by pozwalały na odtworzenie różnego rodzaju urządzeń lub też pojazdów, które już obecnie dzisiaj nie istnieją.
1: To wtedy do Was warto się wybrać do członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, a tymczasem jeżeli ktoś z Was, tak jak słyszeliście, ma jakieś starodawne rzeczy, które gdzieś tam leżą w szufladzie, w piwnicy albo na strychu związane z koleją, może po prostu Wam przynieść, to na pewno nie zginie, a posłuży innym.
0: Dokładnie tak, zachęcamy, zapraszamy serdecznie. Można też się umówić na indywidualne zwiedzanie Izby Tradycji. Prosimy o kontakt z naszym stowarzyszeniem. Wszystkich chętnych bardzo chętnie oprowadzimy lub też zapraszamy w trakcie wydarzeń, które organizuje nasze stowarzyszenie, o których też staramy się możliwie szeroko informować, bo zawsze wtedy jest też możliwość przyjść i zobaczyć naszą kolekcję w Izbie Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego.
1: Okej, to jeszcze tylko przypomnijmy Waszą stronę internetową, gdzie Was można znaleźć, gdzie można znaleźć te kontakty i szczegóły.
0: Informacje i szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.nsmk.pl oraz na Facebooku Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy w takim razie do izby.
0: Dziękuję, zapraszamy.
1: A my teraz zmieniamy temat i zachęcamy do oddawania krwi. Okazuje się, że jedna osoba może uratować życie nawet trzech innych. W Nowym Sączu krew można oddawać przy ulicy Sienkiewicza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która skończyła 18 lat. No, okazuje się, że poza oddaniem krwi i pomocy innym, krwiodawcy mogą liczyć też na bezpłatne badania. Co jeszcze? O tym Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału RCKiK.
2: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcę, to jeżeli chodzi o kobiety po 5 litrach, mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK, wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
1: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
2: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci, dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
1: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
2: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. tylko że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w soboty nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie odlekarskie, 4 godziny usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy i później można sobie wrócić ponownie do pracy i tutaj tak z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
1: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
2: No, na pewno wielu osobom, dlatego, że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie 3 preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum 3 osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum 3 osoby na pewno się uratuje.
1: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, chodzi i co się dzieje?
2: I rejestruje się, przychodzimy do rejestracji, uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi, prawda, pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza i tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. I jeżeli lekarz to jest stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierana jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
1: Tu warto dodać, że honorowi dawcy krwi mogą liczyć też na bezpłatne leki czy bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną. O oddawaniu krwi mówiła Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W naszym magazynie lokalnym teraz pora na zmianę tematu. To największa impreza motoryzacyjna w regionie sądeckim, dzięki której można poznać historię. Mowa o zlocie zabytkowych samochodów, które od 15 lat w Nowym Sączu organizuje Muzeum Ziemi Sądeckiej. Jakie były początki i jak zlot zmieniał się przez lata, o tym rozmawiałem ze Stanisławem Czopem, twórcą zlotu.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: To co, to było tak, przyśniło mi się?
3: Nie do końca, że przyśniło mi się, ponieważ ja już wtedy byłem pracownikiem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, a tak się złożyło, że muzeum miało pewne plany co do wprowadzenia też nowych wydarzeń przy swojej działalności. No i powiedzmy, jednym z tych pomysłów był właśnie pomysł, żeby może już na bazie już powstałego wtedy miasteczka galicyjskiego realizować takie wydarzenie, między innymi jak zloty zabytkowych pojazdów. Więc to tak krótko, że tak ten pomysł się jakby zrodził. A jedną rzeczą było to, że ja też gdzieś w sobie zawsze miałem pewne swoje jakieś tam zamiłowanie do tej motoryzacji, w tym wydaniu też już bardziej zabytkowym czy też wiekowym. No i tak się gdzieś poskładało, że udało się po części, że ja też mogłem rozpocząć też jakieś przygotowania do tego zlotu. Tutaj dzięki też ogromnej przychylności dyrektora muzeum, pana Roberta Ślusarka, no udało się, że te plany ruszyły i tak zaczęliśmy się przygotowywać wtedy od początku 2009 roku do pierwszego zlotu właśnie w miasteczku galicyjskim, a pierwszy zlot odbył się dokładnie 1 sierpnia 2009 roku.
1: A takie początki to podejrzewam są trudne, czy w ogóle trudno było wam zdobyć te załogi, zdobyć osoby, które przyjadą tymi swoimi zabytkowymi samochodami? No mówicie, żeby tutaj do Nowego Sącza przyjechały.
3: Myślę, że pierwszy raz zawsze jest trochę gorzej, żeby coś rozpocząć, żeby ruszyło.
1: A potem to już z górki.
3: Różnie to wyglądało, bo przez te ileś lat realizacji tego wydarzenia różne sytuacje się po drodze zdarzały, różne okoliczności, ale na pewno jak już się raz coś powiedzie, uda zorganizować, to później na pewno zawsze jest już łatwiej przy kolejnych edycjach, w kolejnych latach. Tym bardziej, że już pewne pierwsze doświadczenia są. No i tak też było w przypadku naszego muzeum, że no, zaznaczę jeszcze to, że przez te 15 lat tak naprawdę dwie edycje były jednodniowe z lotu zabytkowych pojazdów, natomiast ta formuła była później przygotowywana na dwudniowe wydarzenia. Natomiast zarówno ten pierwszy zlot w 2009 roku, jak później też trochę przez okoliczności w 2020 roku, bo jak pamiętamy wtedy ten...
1: Była pandemia.
3: Z tej pandemii, to i tak bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy tą edycję zlotu niejako uratować, ponieważ no my w pewnym momencie zmienialiśmy też termin realizacji tego wydarzenia, a to dlatego, że wcześniej, pamiętajcie Państwo zapewne, że był moment, kiedy byliśmy w czerwonych strefach, żółta strefa, zielona strefa i my w pewnym momencie...
1: Czyż tak naprawdę nie było wiadomo, czy można w ogóle jakąkolwiek imprezę zrobić, bo te limity, ograniczenia...
3: Dokładnie, panie redaktorze, tutaj wszystkie te ograniczenia, które były w różnych krytycznych, rządowych, ale też nad którymi czuwały służby sanitarne. My oczywiście wtedy też musieliśmy jeszcze mocniej się pod to przygotować. No i tak udało się, że w 2020 roku kolejna ta edycja miała też miejsce. Natomiast to był wtedy też zlot jednodniowy, a tak to kolejne wszystkie edycje co roku odbywały się jako wydarzenia dwudniowe.
1: Czy myśli pan, że ta impreza się wpisała już w historię Nowego Sącza? Że to jest taki standard, że na jesień, pod koniec sierpnia, na początku jesieni te zabytkowe samochody tutaj przyjeżdżają, można je zobaczyć?
3: No osobiście mam taką nadzieję, że to już tak jest. ponieważ dużo osób w międzyczasie, nawet moją osobę, dopytuje, czy będzie w tym roku zlot zabytkowych pojazdów, czy będzie, bo kiedy będzie. Zazwyczaj ten zlot odbywał się w okresie wakacyjnym. Właśnie ten okres 2020 roku nam trochę te plany zmienił i wtedy zrealizowaliśmy go dopiero we wrześniu. I później tak kolejne dwa lata również realizowane były właśnie w okresie września. W tym roku znowu wracamy na ten okres wakacyjny. To jest środek wakacji, więc fajny, myślę, okres, więcej czasu. Ludzie też są nastawieni na to, żeby powiedzmy gdzieś pojechać, coś nowego zobaczyć. A zlot, kiedy przyjeżdżają te urokliwe pojazdy do Nowego Sącza, to przez te dwa dni też myślę, że po ulicach Nowego Sącza, ale nie tylko Nowego Sącza, bo i regionu.
1: Przecież do Krynicy nieraz jeździliście.
3: No to tutaj bym powiedział, że co roku trasa pierwszego dnia zlotu była w inne, ciekawe, urokliwe miejsca naszej przepięknej Sądecczyzny, ale nie tylko Sądecczyzny, bo jak sobie przypomnę, zdarzało nam się nieco dalej nawet wyjechać. Byliśmy nawet jedną edycją zlotu za granicą, bo dokładnie w Starej Lubowni. Byliśmy też na terenie powiatu nowotarskiego, chociażby w Szczawnicy, w Niedzicy. Natomiast głównie chcieliśmy zawsze pokazywać ciekawe zakątki naszego pięknego regionu, ponieważ na zlot przyjeżdżają też osoby, które mieszkają na co dzień poza Sądecczyzną, poza Nowym Sączem, a zdarzało się, że zloty były też prawie że takimi już wydarzeniami międzynarodowymi, bo przecież przyjeżdżały załogi też z Niemiec, z Austrii, więc wtedy robiło się już tak bardzo międzynarodowo.
1: A pamięta pan podczas tych poprzednich edycji zlotu jakieś takie samochody, które szczególnie utkwiły w pamięci, te zabytkowe perełki na kółkach? Czy były takie? No bo to zawsze co roku mamy duże Fiaty, mamy tą polską motoryzację, tak, trochę tej zachodniej, trochę tej wschodniej, ale czy faktycznie zdarzyły się takie pojazdy, na których można było dłużej to oko zawiesić, które uczestnicy fotografowali?
3: Tak, co roku takie pojazdy przepiękne się pojawiają. Dodatkową gratką jest to, kiedy okazuje się, że jest to na przykład jedyny egzemplarz tak zachowany do prezentacji, który w ogóle może normalnie się poruszać po drogach w Polsce, w Europie, a przecież w poprzednich edycjach takie pojazdy na zlotach się pojawiały. No, pamiętam Hubmobile, który był jedynym wtedy wówczas egzemplarzem takiego pojazdu w Europie. Także takich sam pojazdów. Pamiętam też Oldsmobile Tornado, które na przykład, jak się okazało, wtedy też było jedynym egzemplarzem takiego pojazdu w Polsce. Więc każda edycja takie przepiękne maszyny pojawiały się na zlotach i to były albo pojedyncze egzemplarze, czy to w Polsce, czy w Europie, a na pewno też nieliczne, nawet na świecie, tak bym też mógł zaryzykować takie stwierdzenie. I to nie tylko samochody, bo też piękne motocykle zabytkowe. Z pewnością najbardziej przyciągają te najbardziej urokliwe według niektórych, zwłaszcza pań, w ocenie pojazdy przedwojenne.
1: I one też się pojawiały,
3: tak,
1: na zlocie.
3: Też takie perełki w poprzednich latach bywały. Były to samochody z lat 20, więc powiedzmy około 100-letnie samochody, które pięknie odrestaurowane, pięknie przygotowane, a co najważniejsze, sprawne technicznie, dopuszczone do normalnego poruszania się po polskich drogach. To też należy podkreślić, bo nie jest to takie proste, żeby powiedzmy 100-letni samochód bez jakichś usterek mógł swobodnie poruszać się po drogach. Oczywiście z tymi samochodami najbardziej leciwymi wiążą się też różne dodatkowe pewnie problemy, tak, ale chociażby kiedy powiedzmy jest upał, taki samochód nie ma chłodzenia, tak jak współczesne samochody, że ma chłodnicę, tylko to też są samochody, które były chłodzone jeszcze powietrzem, czyli powiedzmy przy większa prędkość, no to ten wiejący, niejako bym tak określił, wiatr schładzał te silniki, więc to też jest jakby dodatkowy problem dla takiego pojazdu, który jeżeli musi pokonać długą trasę, ale jak się okazuje, te pojazdy sobie świetnie też radzą i do tej pory sobie świetnie radziły. Mhm.
1: A pamięta pan takie typowe dla polskich, dla polskiej motoryzacji samochody, które najczęściej się pojawiały przez te 15 lat?
3: Oczywiście, że tak. Też osobiście mocno interesowałem się od dziecka polską motoryzacją. Tak więc przepiękne Warszawy, przepiękne syreny, maluszki, jakby ktoś określił, czyli Fiaty 126P, ale duże Fiaty. Tutaj cała w ogóle gama Fiatów, no przepiękne Fiaty Mirafiori na przykład, tak, kolejne modele tych Fiatów też sportowych. No i myślę, że też kultowe dla niektórych samochody, jakimi były Polonezy, no często też nazywane te niektóre roczniki Borewiczami od słynnego, przecież jak znamy historię też kina polskiego, słynnego
1: 07 z Głoście.
3: 07 z Głoście, który takim pięknym Polonezem się poruszał.
1: To chyba było marzenie wielu Polaków w tamtych czasach.
3: Także powiedzmy, ta polska motoryzacja zawsze była bardzo mocno reprezentowana na naszych zlotach i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Natomiast jeżeli chodzi o przekój tej motoryzacji, który się pojawiał przez te już 14 lat, w tym roku za chwileczkę 15 raz, no, dużo by tu można było mówić i też przepiękne pojazdy amerykańskie. No tutaj zawsze jak się takie samochody pojawiają, to zazwyczaj to są już też inne silniki o ogromnej mocy, duża pojemność silników po 7 litrów, ponad 7 litrów pojemności. To są znowu silniki, które potrzebują dużo paliwa, ale one mają też swój urok, mają dużo chromów na sobie, tak zwanych, czyli pięknie też tych
1: zdobione są.
3: Tak, fragmentów karoserii, które przepięknie wyglądają, że są odpowiednio przygotowane. Więc no, na ten temat można było mówić dużo, natomiast ja też zawsze zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz, ponieważ oprócz tych samochodów, to też z tymi samochodami związane są niejednokrotnie przepiękne historie. Historie samych tych pojazdów, ale też historie życiowe
1: właścicieli
3: tych pojazdów i przez te już kawałek czasu, przez te 14 lat, no, udało mi się w tym czasie też poznać niesamowite osobowości, które do Nowego Sącza, do miasteczka galicyjskiego na te zloty przyjeżdżały.
1: Ale to też chyba jest ogromna pasja tych ludzi, którzy mają te samochody w garażu i duże hobby.
3: Tak, bo są kolekcjonerzy, którzy posiadają tylko jeden samochód i poświęcają mu bardzo dużo czasu, ale są też kolekcjonerzy, którzy mają po kilka takich pojazdów, więc jakby cały czas starają się pozyskać kolejny pojazd i to ich ogromnie cieszy, tym żyją. Znam kolekcjonerów, którzy mają po 10, 12, nawet 15 takich pojazdów, więc też nigdy do końca nie jest pewny, którym pojazdem przyjadą na zlot zabytkowych pojazdów do nas, do Nowego Sącza, do miasteczka galicyjskiego, ale wiemy, że przyjadą, tylko oni do końca nieraz się zastanawiają, a czy pojedziemy w tym roku tym pojazdem, czy może tym. No, to też zależy pewnie niejednokrotnie od pogody, bo jeżeli pogoda jest nieco gorsza, pada deszcz, no też nie ma się co dziwić. Właściciele tych pięknych pojazdów, no, martwią się o swoje pojazdy, żeby coś się nie stało, żeby za bardzo jakieś uszkodzeń, gdzieś się tam jakieś uszkodzenia nie pojawiły, czy żeby powiedzmy te samochody za bardzo się nie, no, ten deszcz im tam karoserii gdzieś nie uszkodził, nie daj Boże grat, no bo to są też te zdarzenia losowe, które mają miejsce, a trzeba też podkreślić, że najczęściej kolekcjonerzy tymi pojazdami po prostu nie jeżdżą w okresie zimowym, kiedy kończy się okres już taki.
1: Tylko trzymają je pewnie w garażu, żeby się właśnie nie zmieściły.
3: One później są odpowiednio zabezpieczone, parkowane i czekają kolejnego roku, kiedy sobie się już odpowiednia pogoda, aura na takie przejażdżki.
1: Panie Sławku, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy pan widzi na przestrzeni tych 15 lat, że te samochody czasy zabytkowe się zmieniają.
3: Oczywiście, że tak, ponieważ no, czas ucieka. Samolot, który 10 lat temu nie był w żaden sposób zabytkowym, już dzisiaj tym zabytkowym samochodem może być, jeżeli ma już około tych 30 lat. Więc a jeżeli jest nawet jakimś modelem unikatowym, no to już nawet po okresie 25 lat można określić, że jest to samochód zabytkowy. Natomiast co do zasady i przepisów, które to regulują, taki pojazd powinien mieć 30 lat, więc możemy swobodnie uznawać go już za samochód zabytkowy. Są też te określenia takie jak samochody tak zwane youngtimery, czyli powiedzmy jeszcze takie, które widujemy na drogach na co dzień, ale one już mają swoje lata, mają już ten wiek, gdzie możemy je zaliczyć do samochodów właśnie zabytkowych.
1: Mówił twórca z lotu zabytkowych samochodów w Nowym Sączu Sławomir Czop. Pałac Młodzieży z Nowego Sącza działa od 70 lat. Przez ten czas przez mury placówki przewinęły się tysiące uczestników zajęć. O historii tego miejsca opowiedziała mi obecna dyrektor Milenia Małecka-Rokal.
4: 70 lat temu to nie był Pałac Młodzieży. Początkowo nazwa była Dom Harcerza. Więc proszę szukać w historii, jeśli ktoś chce od zarania, od początku w Pałacu Młodzieży dowiedzieć się, co tu się działo, to musi poszukać historii domu harcerza, który tutaj był. Potem przemianowana została placówka, nazwa Młodzieżowy Dom Kultury i ona była przez długie lata i wreszcie otrzymaliśmy nazwę Pałac Młodzieży, o co musieliśmy się, szczerze mówiąc, postarać, wykazać osiągnięciami, ilością kół, ilością uczęszczających do nas wychowanków. I takie starania poczyniłam już ja w swojej kadencji, bowiem obejmowałam funkcję dyrektora jeszcze w Młodzieżowym Domu Kultury, a teraz jest mi miło być dyrektorem Pałacu Młodzieży.
1: A jak wyglądała działalność Pałacu Młodzieży w momencie, kiedy on jeszcze nie był Pałacem Młodzieży, a tym Młodzieżowym Domem Kultury?
4: No właśnie, i dotknęliśmy tutaj tej historii, o której wspominałam przy poprzednim pytaniu. Działy się również wspaniałe różne rzeczy, natomiast troszeczkę na mniejszą skalę, bo tak jak mówiłam, to wystąpienie o zmianę nazwy placówki było spowodowane tym, że pracowało coraz więcej instruktorów w placówce, działały coraz to nowe koła, organizowaliśmy imprezy już nie tylko o zasięgu lokalnym, ale zaczęliśmy organizować przeglądy międzynarodowe nawet, konkursy i to wszystko sprawiło, że rzeczywiście mieliśmy taką możliwość startowania o zmianę tej nazwy na Pałac Młodzieży. Natomiast Młodzieżowy Dom Kultury również, tak jak mówię, w zasadzie działały te zespoły najbardziej takie znane jak Sądeczoki, działały od początku, ale o wiele mniejszy był dział plastyczny, nie był rozbudowany o takie pracownie, które są teraz bardzo specjalistyczne. Przypomnę wam, że oprócz tego, że pracownia ceramiczna, która rzeczywiście była, jest już w tej chwili w dwóch miejscach, czyli mamy podwojoną, powstały takie pracownie jak pracownia biżuterii, pracownia witrażu, pracownia rękodzielna, pracownia tkaniny, scenografii teatralnej, więc to wszystko rzeczywiście się rozbudowywało, podobnie na przykład grupy teatralne, która kiedyś była tylko jedna, kiedy zaczynałam pracę w Pałacu Młodzieży. W tej chwili mamy w zasadzie trzy rodzaje teatru w pałacu. Mamy ten tradycyjny teatr w wymiarze dwóch grup teatralnych, ale mamy też teatr muzyczny, mamy też teatr lalkowy dla najmłodszych, czyli kukiełkowy taki. To wszystko spowodowało, że rzeczywiście tutaj przy takim dobrej atmosferze wewnątrz pałacu też i zrozumieniu, a także wsparciu władz miasta, tak jak w ostatnich latach też tutaj pana prezydenta, który sprawił, że w pięknych salach się znajdujemy i pałac został wyremontowany, te koła się rozszerzały. Koło dziennikarskie to też nowum i dla nas to jest ogromna duma, że mamy swoich wychowanków, którzy o tej placówce potrafią pięknie na zewnątrz opowiedzieć i przekazać te wiadomości.
1: A pałac zawsze znajdował się w budynku przy rynku 14?
4: Zawsze znajdował się w budynku przy rynku 14. Dom harcerza Nie. Młodzieżowy Dom Kultury już tak, zawsze tu i pałac jak najbardziej tak. Więc taka to jest historia. Natomiast rzeczywiście nie był bardzo długo remontowany ten budynek. To jest stara kamienica w centrum, w zabudowie ścisłej. Ciężko było tutaj rzeczywiście z tym remontem przez wiele, wiele lat i dlatego jestem tak tutaj już wspominałam wdzięczna panu prezydentowi Ludomirowi Hanzlowi, bo w ostatnich latach ten remont bardzo przyspieszył i tak naprawdę on ten remont ukończył i dzisiaj pałac, choć na zewnątrz jest to ta sama kamienica, ale z wejściem od rynku, nie z bocznej ulicy, to w tym momencie są wewnątrz przepiękne pracownie, bardzo nowoczesne sale, które rzeczywiście pozwalają na to, że ta oferta nasza i te różnorodne koła, jeszcze ich liczba się zwiększyła i jeszcze powstały nowe formy, w których możecie brać udział i rozwijać swoje zdolności. Właśnie wpłynęły bardzo znacznie. Słuchajcie, powstała przede wszystkim przepiękna sala widowiskowa na dole. Duża, powiększona, ze sceną, która ma rampę oświetleniową, która ma kurtyny, która ma garderobę za sceną, z nagłośnieniem bardzo profesjonalnym. Wszystkie grupy teatralne mogą rzeczywiście już pracować na takich warunkach jak w mini teatrze profesjonalnym, a już nie mówię o zespołach wokalnych, takich jak Promyczki Dobra czy Studio Piosenki, gdzie cały czas mają możliwość prób już do mikrofonów, już z profesjonalnym nagłośnieniem, więc dla młodzieży, dla dzieci jest to bardzo ważne, bo oni wychodząc wtedy na dużo większą scenę nie mają już tego takiego lęku przed mikrofonem, przed przestrzenią, przed światłami. Wbrew pozorom okazuje się, że to jest bardzo ważne. Oprócz ogromnego talentu czasem przychodzi ten strach, ta bariera i wtedy okazuje się, że występ jest nieudany. A jak się ma próby na takiej scenie, to oczywiście to jest to tak zwane obycie sceniczne, które powoduje, że potem dużo łatwiej ten strach przełamać. Powstała piękna sala, olbrzymia też powiększona sala zespołu regionalnego Sądeczoki. Rzeczywiście do tej pory wąziutka sala, w tej chwili jest to olbrzymia sala, gdzie już zespoły młodzieżowe mogą spokojnie ćwiczyć na dużo większej przestrzeni. Powstało studio piosenki z możliwością nagrania w tej sali pewnych rzeczy. Nie mówię już o pozostałych też pracowniach plastycznych, które na najwyższym piętrze na poddaszu też już są podzielone według zajęć prowadzonych w nich i rodzaju tych zajęć i to wszystko powoduje, że te pracownie nie są to już takie sale do wszystkiego, jest też sala muzyczna pięknie wyciszona, tylko rzeczywiście są to profesjonalne sale przystosowane do odpowiednich zajęć.
1: Pani dyrektor, jak my już tak rozmawiamy o tej historii pałacu i 70-leciu, no to też wypada pochwalić się sukcesami, jakie osiągał Pałac Młodzieży, jakie osiągały grupy działające tutaj i członkowie tych grup. Było ich dużo?
4: Och, tych sukcesów, kochani, na szczęście jest bardzo dużo i pewnie takim największym sukcesem naszego pałacu, to tak powiem może ogólnie, jest to, że mimo pandemii, mimo tych dwóch lat, gdzie były w zasadzie przerwy w nauce, my prawie cały czas działaliśmy i my mamy ciągle bardzo dużą liczbę wychowanków. Są to zajęcia ciągle stacjonarne. Na szczęście online to chyba były 2 czy 3 tygodnie, co spowodowało, że byliśmy troszkę taką oazą dla tych dzieci, które zamknięte w domach musiały tylko przy komputerach, prawda, realizować program nauczania. Tu zawsze mogły przyjść, spotkać się, oczywiście w troszkę mniejszych grupach, ale bardzo się cieszymy i powiedziałabym, że takim całościowym sukcesem pałacu jest to, że tak naprawdę po tym zdalnym nauczaniu, po tym czasie takim trudnym pandemii, my mamy więcej uczestników niż przed. Mamy ponad 2,5 tysiąca uczestników w stałych formach zajęć. Natomiast oczywiście sukcesem są wszystkie nagrody, które zarówno w dziale plastycznym, jak i w muzyce nasi wychowankowie zdobywają pierwsze miejsca na międzynarodowych konkursach, na ogólnopolskich. Są też laureatami Grand Prix. To są te sukcesy pałacu i myślę, że największym sukcesem to są sukcesy naszych wychowanków, którzy znajdują tutaj takie miejsce, że mogą swoje zdolności rozwijać.
1: Ale warto także wspomnieć o zespole Sądeczoki, który założył Jerzy Gutowski i Jerzy Życzyński w 1980 roku.
4: No właśnie, przypominałam o tych nagrodach Grand Prix. Niedawno wrócili z taką nagrodą z Bułgarii, z Międzynarodowego Festiwalu, więc to jest ich ostatni sukces. Natomiast tych, że tak powiem, nagród zdobywają bardzo dużo. Ja sama miałam przyjemność przez 10 lat być choreografem najstarszej grupy młodzieżowej, ale wiadomo, że obowiązki dyrektora spowodowały, że z czegoś musiałam zrezygnować, więc niestety musiałam z tej pracy takiej twórczej, typowo mojej, bo jestem z wykształcenia choreografem zawodowej, zrezygnować na rzecz kierowania tą placówką. A sam zespół ma się świetnie, rzeczywiście prowadzony jest przez panią Basię Sławecką, która jest kierownikiem artystycznym tego zespołu, aczkolwiek młodzi choreografowie, pani Marlena Bulanda, pani Małgosia Kądziołka pomagają w tej pracy choreograficznej. Są też wspaniali muzycy związani z tym zespołem. Pan Krzysztof Repetowski jest szefem kapel, wspaniałą skrzypaczką jest pani Agnieszka Gawlik, pani Joasia Bodziony jako akompaniator. Także rzeczywiście pracuje dość dużo ludzi z tym zespołem. Pani Halinka Olesiak i Ewa Pasiut dbają o piękne stroje, ale rzeczywiście zespół święci triumfy. Należy do niego ponad 200 osób. Towarzyszą im kapele też dziecięce i młodzieżowe, także absolutnie ten zespół jest wizytówką Pałacu Młodzieży.
1: A czy Pałac Młodzieży można nazwać miejscem, takim miejscem, które jest kuźnią talentów?
4: Można powiedzieć i nawet taki tytuł oficjalnie posiadamy, przyznany przez panią ówczesną, bo to było kilkanaście lat temu, minister właśnie kultury, która taki tytuł tej placówce przyznała. Przed wejściem naszym można zobaczyć, jest taka tabliczka, która nawet o tym mówi. Jest to miejsce nazwane kuźnią talentów i ono jest rzeczywistą kuźnią talentów, bo to wy, ludzie młodzi, jesteście tymi talentami, a my tutaj jesteśmy takimi troszeczkę może rzemieślnikami, ale też artystami, którzy pomagają wam wykuwać te właśnie zdolności, przekuwać na sukces, przekuwać na wasze osiągnięcia. To bardzo ładny tytuł dla takiej placówki.
1: Te okrągłe 70. urodziny to także czas, myślę, planowania. A jak pani sobie wyobraża Pałac Młodzieży, powiedzmy, za 10 lat?
4: No proszę, pytanie moje, za 10 lat to pewnie będzie już ktoś inny czuwał nad tą placówką. Ta placówka jest po to, żeby też spełniać marzenia. Myślę, że właśnie taką placówką za 10 lat też będzie. Natomiast na pewno będziemy zawsze, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, że dopóki ja będę tutaj w tej placówce, to będę się bardzo bacznie wsłuchiwać właśnie w oczekiwania, bo to jest taka otwarta placówka dla wszystkich utalentowanych bardzo osób młodych, ale też tych, którzy poszukują. Bo słuchajcie, tu żeby przyjść do nas, do Pałacu Młodzieży, niekoniecznie trzeba tryskać jakimś talentem, bo okazuje się, że właśnie to jest też miejsce odkrywania talentów, słuchajcie. Kuźnia talentów, ale też miejsce odkrywania talentów, słuchajcie. I dlatego zapraszam do pałacu. Ten pałac będzie taki, jakim wy sobie będziecie go wyobrażać i jakim wy go będziecie tworzyć, bo my tu tylko jak gdyby czuwamy. Natomiast całą treścią tego pałacu są dzieci i młodzież, która rzeczywiście jest ozdobą tej placówki i tak naprawdę treścią. I wasze talenty i wasze zainteresowania wskazują na to, że rozwijają się tu nowe pracownie, że powstają nowe dziedziny sztuki. W pewnym sensie nawet nowe dziedziny sztuki, bo tak powiedziałam troszkę z rozmachem. Tutaj pan zastępca, który jest plastykiem, spogląda na mnie, ale ja to powiedziałam rozważnie, panie Antoni, dlatego że myślę, że ludzie młodzi mają tyle kreatywności w sobie, że czasem wasze prace nas tak bardzo zaskakują, że są inspiracją po to, żeby stworzyć właśnie coś coś nowego, coś, co będzie rozbijało takie, a nie inne wasze zainteresowania.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Naszym gościem była Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży. Dziękuję pani bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
1: A my na koniec naszego magazynu jeszcze zmieniamy temat. Oprócz dużych schronisk dla zwierząt jest też wiele małych organizacji, które pomagają znaleźć dom czworonogom. Tak jest na przykład w Nowym Sączu, gdzie od 2012 roku działa Stowarzyszenie Mam Głos, które prowadzi małe przytulisko. Mówi Małgorzata Załupska, prezes stowarzyszenia.
5: Na terenie Nowego Sącza nie było w ogóle schroniska, od tego zacznijmy. Nie było też żadnych fundacji, żadnych, nie wiem, organizacji oprócz TOZ-u, które by pomagały zwierzętom. No i osoby, które założyły stowarzyszenie, wyszły, chciały właśnie w jakiś sposób pomóc i powstała idea stowarzyszenia. Ja do stowarzyszenia tak naprawdę, jakby można powiedzieć, dołączyłam, jak już istniało chyba z 3 lata. Też to się tak zaczęło, szukałam schronisk czy organizacji, które pomagają zwierzętom, bo gdzieś zawsze mi były zwierzaki bliskie, a niestety osób pomagających im było dość mało. I tak znalazłam stowarzyszenie i od tego czasu jestem też w tym stowarzyszeniu.
1: Ja pamiętam, że to było tak, że wy jako stowarzyszenie stworzyliście takie pierwsze przytulisko dla zwierząt w Nowym Sączu, tam przy ulicy Asnyka, zanim jeszcze powstało to schronisko przy ulicy Tłoki.
5: Tak.
1: Dużo wcześniej.
5: W ogóle mieliśmy umowę, jak jeszcze schroniska nie było, mieliśmy podpisaną umowę z miastem. Generalnie psiaki trafiały w pierwszej kwestii do nas. Jak mieliśmy na tyle miejsca, że mogliśmy je przetrzymać, no bo tych psiaków niestety jest dużo, my mamy dość małe przytulisko, więc też nie byliśmy w stanie jakby wszystkich psiaków przyjmować do siebie, więc te, które mogły być u nas i trafić do nas, trafiały do nas, niektóre niestety trafiały bezpośrednio już do Nowego Targu, do wielkiego jakby molochu, można powiedzieć. No i wiadomo, jeżeli już psiaki trafiły do nas, staraliśmy się, żeby też u nas zostały, szukaliśmy domu. No i takie to były początki, można powiedzieć.
1: Działacie od ponad 10 lat, jak sama pani mówiła. Czy liczyła pani kiedyś, ile psów przewinęło się
5: nie
1: przez
5: da się, nie da się policzyć.
1: W setkach?
5: W setkach, tak. Mhm. Wiadomo, mówię, jeżeli wtedy, kiedy mieliśmy umowę z miastem, tych psiaków było więcej, no bo przewijało się, jak tak można powiedzieć, masa psiaków przez nas. Teraz działamy troszeczkę na mniejszą skalę, można powiedzieć. W tej chwili mamy 12 psiaków pod opieką. Niektóre z nich czekają już 4 lata na adopcję. Chcemy, żeby te domy były takie z prawdziwego zdarzenia, czyli już jak psiak trafia do domu, to ten dom jest faktycznie odpowiedzialny i taki na zawsze, na dożycie. Bez względu na to, czy psiak zacznie chorować, czy zaczną się jakieś problemy, to musi być dom świadomy. Dlatego też wolimy z jednej strony, żeby te psiaki troszeczkę jednak czekały na te odpowiedzialne domy, choć zawsze się cieszymy, jak już się te domy znajdą i do tej pory muszę przyznać, że naprawdę te domy były super i psiaki do tej pory mam kontakt z osobami, które adoptowały od nas psiaki, dostajemy zdjęcia psiaków z nowego domu, także to bardzo cieszy, choć z drugiej strony też jest przykro, że w większości te psiaki, które są powiedzmy stare, chore, nie mają takiego brania, jak można powiedzieć, takiego brania, tylko niektóre psiaki są u nas na dożywocie. Mhm.
1: Powiedzmy o tym, jak wy jako stowarzyszenie działacie, bo rozumiem, że te psy jakby dalej są przy Asnyka tam, tak? I tam ktoś jakby na stałe jest? Czy państwo przychodzicie, wyprowadzacie?
5: My jesteśmy wolontariuszami tam. Normalnie pracujemy, a w przytulisku mamy wolontariat. Mamy tam dyżury 3 razy dziennie. Czyli tak naprawdę te psiaki mają nawet więcej kontaktu z człowiekiem niż nasze psiaki domowe. Bo jednak my siedzimy w pracy 8 godzin, później jeszcze przytulisko. Więc no, staramy się dać tym psiakom namiastkę domu, żeby no, nie siedziały zamknięte cały czas 24 godziny na dobę w kojcach, tylko jednak mają u nas tą swobodę. Większość psiaków się ze sobą zgadza, więc tu mamy super, bo i bawią się ze sobą na ogrodzie. A te psiaki, które niestety, mamy jednego takiego delikwenta, lakiego, który niestety już się nie zgadza z tymi psiakami, które są, bo one przyszły jakby po nim, więc już ich nie zaakceptował, ale też wychodzi na spacer, też mu poświęcamy czas, więc staramy się im to jakoś brak człowieka i brak domu wynagrodzić.
1: A ilu wolontariuszy działa w stowarzyszeniu?
5: W tej chwili jest nas 8 osób.
1: I wymieniacie się, przychodzicie
5: tak.
1: Tam?
5: Jest to, nie, na taką ilość jest to mało. Zawsze zachęcamy, jeżeli ktoś jest chętny, bo są osoby, które tak naprawdę nie mogą posiadać swojego psiaka ze względu na pracę czy jakieś inne sytuacje, ale zawsze zapraszamy na wolontariat. Można się odstresować i to bardzo oczyścić głowę, jeżeli się jest u psiaków. Jak ktoś ma, to jest taki antydepresant, można powiedzieć, najlepszy psiaki. Można do nas przyjść, jeżeli ktoś byłby chętny na wolontariat, osoba dorosła najlepiej, chętnie zapraszamy. Ludzie niby chcą pomagać, ale tak już swój prywatny czas nie zawsze do końca chcą poświęcić. A czasami ta godzina, dwie godziny to naprawdę w tygodniu nie jest dużo, a psiakom daje bardzo dużo.
1: Gdzie można się zgłaszać?
5: Najlepiej skontaktować się pod numerem telefonu naszym 509-109-972. Przyjść, zobaczyć jak to wygląda, zapoznać się z psiakami. A nuż się też ktoś zakocha w jakimś konkretnym psiaku, jednak stwierdzi, że chce mu dać dom, a jak nie, to przynajmniej dać trochę siebie tym psiakom, które są u nas w przytulisku.
1: A proszę powiedzieć jeszcze, jakie stowarzyszenie ma potrzeby?
5: No przede wszystkim wszystko obraca się wokół pieniędzy. My akurat mamy psiaki chore, które wymagają stałego leczenia, a jak wiemy, opieka weterynaryjna jest dość kosztowna, więc wsparcie finansowe zawsze jest u nas mile widziane. Staramy się też, żeby te psiaki miały odpowiednią dietę, nie karmy marketowe, gdzie później wychodzą problemy różne zdrowotne, tylko jednak karma dobrej jakości, plus te psiaki, które są chore, też muszą być na specjalnej diecie, więc no to wsparcie finansowe jest najbardziej w tej chwili potrzebne, tak, oprócz wolontariuszy.
1: Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do was, może was znaleźć na Asnyka, tak?
5: Tak, mamy stronę facebookową, można sobie tam zobaczyć też wszystkie psiaki, jakie są u nas, można do nas napisać, jakby ktoś nie mógł zadzwonić, jak ktoś chce zadzwonić, może zadzwonić. Jest, mamy też Instagrama, tam też można nas podejrzeć. No i teraz, jeżeli mogę tak wtrącić, też byśmy się gorąco uśmiechnęły, jeżeli ktoś nie wie, na co przekazać 1,5%, więc byłybyśmy też bardzo wdzięczne.
1: A jak wy działacie? Wy ze składek się opłacacie?
5: Ten 1,5%, datki ludzi dobrej woli, bo jest parę osób, które gdzieś tam nas wspierają systematycznie, no i z własnych jakby środków.
1: Osoby, które chcą pomóc stowarzyszeniu, mogą przekazać na przykład 1,5% podatku albo dołączyć do wolontariatu. Szczegóły i informacje znajdziecie na facebookowym profilu Stowarzyszenia Mam Głos. A na koniec tej godziny zaglądamy jeszcze do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, bo tu czekają na was ciekawe zajęcia plastyczne pod nazwą Monochromatyczni. Prowadzi je Anna Rejowska-Gumulak.
6: Monochromatyczni, czyli głównie posługujący się w tonacjach szarości, ponieważ to zajęcia rysunkowe, stąd taka po prostu nazwa. Przeważnie na naszych zajęciach uczymy się rysunku. Jest to rysunek sztalugowy, głównie oparty na obserwacji martwej natury, czasami pracy z modelem. Jest to grupa zaawansowana. Kowana, z którą już współpracuję kolejny rok z rzędu. Głównie posługujemy się techniką ołówka, węgla, tuszu, technik mieszanych, kombinujemy coś z podłożami, ale głównie opieramy się na rysunku i na tym, żeby szkolić w sobie taki zmysł obserwacji oraz kompozycji walorowania. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to grupa zaawansowana, więc od uczestników tych zajęć oczekuję takiej cierpliwości, sumienności. No cierpliwość jest tutaj taka dosyć znamienna i znacząca. Szkolenie zmysłu obserwacji, dystansu do siebie też, bo często się coś nie udaje, a uczymy się głównie na błędach, więc też takiego akceptowania swoich błędów, pokory, cóż jeszcze? No chęci przede wszystkim, chęci. To jest najważniejsze. Taka dyscyplina też jest dla mnie ważna, żeby móc sprawnie i jak efektywnie przeprowadzić zajęcia. Mnie zainspiruje na przykład, nie wiem, oderwany tynk na jakimś budynku, żółkniejący liść gdzieś. Dzisiaj na przykład inspirację czerpiemy z poezji Bolesława Leśmiana, ponieważ robimy książki, które nie są książkami, czyli uczymy się też niestandardowego myślenia o książce, w sensie o formie, która nie jest kartkowana, tylko na przykład książka w formie prostopadłościanu albo książka w formie origami. Więc tak, dzisiaj są zdecydowanie takie zajęcia na kreatywność, na wyjście poza szablon. Co mnie inspiruje? No wszystko, no zasłyszana piosenka, tak jak powiedziałam, oderwany tynk, nie wiem, dziura w spodniach albo w skarpetce, wszystko.
7: Lubię rysować, lubię przebywać z ludźmi w miłej atmosferze. Jak byłem mały, to zacząłem rysować jakieś takie proste linie i po prostu od razu jakoś tak to polubiłem. Zacząłem rysować później więcej, robić jakieś swoje opowiadania, komiksy. Pomyślę, dużo rzeczy robiliśmy. Mi się wydaje, że najciekawsze było, chyba się monotypia nazywało. Polegało to na tym, że brało się gazetę albo jakiś inny wycinek, gdzie były po prostu jaskrawe kolory, odbijało się na takim, no taki glut był, odbijało się na tym, a potem się farbą jeszcze i się przykładało kartkę do tego. I tam się odbijały kontury i niektóre tam kolory, części tego obrazu, tej gazety.
8: Od dawna tak naprawdę, od kiedy byłam mała, lubiłam rysować. Na każdej przerwie w szkole brałam notatki, dzienniki rysowałam i dowiedziałam się o tych zajęciach od koleżanki, więc po prostu się zapisałam. Była tak kiedyś gra Piekło Niebo. Pani mówiła, żeby zinterpretować książkę, a ja stwierdziłam, że można by to wykorzystać, że książka miałaby tylko dwa wyrazy. I tak to jest, że cięłam z różnych magazynów czerwone i niebieskie skrawki, a później ułożyłam z nich napisy Piekło

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.